0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam do odnowy katechezy parafialnej, która nie jest powtórzeniem szkolnej lekcji religii, zachęcają polscy biskupi. Okazją jest tydzień wychowania, który będzie obchodzony do 19 września pod hasłem Wychowanie i formacja we wspólnocie wiary. Episkopat Polski apeluje, aby ten czas stał się okazją do rozmowy o ożywieniu katechezy parafialnej i o odpowiedzialności całej wspólnoty Kościoła za religijną formację dzieci i młodzieży.
3: Stawiałbym tutaj przede wszystkim na środowisko rodzinne. Rodzice są pierwszymi katechetami w przekazie rzeczywistości wiary. Z pewnością trzeba jeszcze bardziej wyakcentować rolę parafii obecnie. Jest duchowieństwo, świeccy katecheci, katechiści, grupy, przygotowanie do sakramentów dzieci i młodzieży, także rodziców. I tutaj wydaje mi się, że mamy bardzo dużo do zrobienia, aby w tych złożonych odsłonach życia, w których przyszło działać obecnie Kościołowi, Kościół mógł spełniać tą podstawową funkcję głoszenia Ewangelii.
2: Mówił biskup Tarnowski Andrzej Jerzy. Biskupi w liście pasterskim na tydzień wychowania podkreślili także, że potrzeba przemyślenia na nowo duszpasterstwa w naszych parafiach. Chcemy, aby stało się ono przestrzenią spotkania dla każdego, dla osób głęboko wierzących, ale także dla poszukujących czy zdystansowanych do sprawy wiary, zaznaczyli biskupi. To wydarzenie może stać się impulsem dla mężczyzn do rozwoju wiary, uporządkowania najważniejszych spraw oraz podjęcia odpowiedzialności za własne życie, rodzinę i wspólnotę. 26 września mężczyźni z całej Polski po raz 10 spotkają się u stóp Matki Bożej podczas wydarzenia Mężczyźni u Maryi, męskie oblężenie na Jasnej Górze. Jubiloszowej edycji towarzyszyć będzie hasło Uczeń Misjonarz, a spotkanie na Jasnej Górze poprzedzi 6 wieczorów warsztatowych organizowanych w różnych częściach Polski i transmitowanych online. Ich zwieńczeniem będzie spotkanie na Jasnej Górze obejmujące konferencje, świadectwa, modlitwę, Eucharystię, męski różaniec, uwielbienie oraz jasnogórskie śluby mężczyzn. Więcej o programie i zgłoszeniach przeczytacie na stronie oblężenie.mężczyźni.net. Przed Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie znów stoją rusztowania, tym razem renowacja zabytkowego budynku objęła najstarszą część obiektu, scholasterię. Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, ksiądz dr Piotr Pasek, mówi, że remont tej części budynku był po II wojnie światowej w 1946 roku, ale zamiast zabezpieczyć cegłę, wpłynął na nią destrukcyjnie.
4: Część wypukanej zaprawy spoiwa

0: wapiennego została uzupełniona betonem, po prostu zaprawą cementową, która nie tylko, że jest po prostu nieestetyczna, to jeszcze na dodatek ma bardzo destruktywny wpływ na cegłę, która jest zupełnie innym materiałem. Prace konserwatorskie polegają na, z pierwszej strony, oczyszczeniu właśnie elewacji, czyli tych cegieł, następnie wymiana brakujących i uzupełnienie detalu architektonicznego, jak również właśnie wykucie tych zapraw cementowych, a uzupełnienie ich zaprawą wapienną, taką naturalną. No i ponadto właśnie też oczyszczenie detali kamiennych, zarówno przy oprawach okiennych, jak i portalu wejściowego.
1: Prace mają potrwać do końca tego roku, choć dyrektor Muzeum Diecezjalnego przewiduje, że skończą się jeszcze w październiku.
2: To były informacje z życia kościoła.
3: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Pochwalony bądź, Panie Jezu Chryste, za nowy dzień, dar Twojej dobroci. Udziel mi łaski i siły, abym ten dzień zgodnie z Twą wolą przeżył. Spraw, bym w doli i niedoli, według przykazania, miłością się kierował, a pełny ufności w Twoje obietnice spotykanym ludziom mógł dobrze czynić. Błogosławieństwo Twego imienia niech stale mi towarzyszy, abym Twą wolę pełnił i w rozgwarze tego świata nie zapominał, że moja Ojczyzna jest w niebie. Boże mój i Panie, Twoja łaska niech wspiera każdy mój uczynek, a modlitwa i praca w Twoje imię zaczęta niech Twoją chwałę pomnaża.
2: Już nastał poranek, Boże mój i Panie, do służenia Tobie jestem gotowy. Moje myśli i słowa, pracy i odpoczynek, cały ten dzień Tobie w ofierze poświęcam. Niech mnie błogosławi Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Cokolwiek mnie dziś spotka, chcę zgodnie z Twoją wolą wykonać. Na chwałę imienia Twego niech się wszystko stanie. Chcę głosić Twoją chwałę i sławić Twoją dobroć. Panie, nie wiem, co mi dzień dzisiejszy przyniesie. Wiem, że się zaczął. Zanim rozpocznę swą pracę, pragnę się skupić w ciszy. Zanim zacznę rozmawiać z ludźmi, chcę najpierw do Ciebie przemawiać. Zanim wybiegnę na ulicę, pozwól mi zatrzymać się przed Twoim obliczem. Zanim czas codzienny sprawom poświęcę, pragnę kilka minut przebywać przed Tobą. Wszystko, co dzisiaj czynić będę, Tobie na chwałę poświęcam. Ciebie niech spotykam w każdym człowieku. Prawdą chcę się kierować w każdym moim słowie. Bądź obecny przy mnie na wszystkich moich drogach. Dobry Boże, wspieraj mnie i umacniaj.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za mną w ten poranek. Módl się za cały świat. Radośnie rozpoczynam ten dzień. Jestem bowiem świadomy, że Ty, Matko, za nas wstawiasz się do Boga.
2: Panie, z serca Ci dziękuję za rozpoczęty dzień, który mam przeżywać. Przyjmuję go jako podarek od Ciebie. Przyjmuję wszystko, co on mi przyniesie. Co dobre i przykre, pomyślność i przeciwności. Pomóż mi spełnić obowiązki na Twoją chwałę. Niech będę czysty i prawdomówny, szczery w postępowaniu. Dla ludzi, których dzisiaj spotkam, niech będę uprzejmy i cierpliwy. Nie dozwól, bym był zgorszeniem dla kogokolwiek. Niech wzrastam w wierności i kochaniu Ciebie.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broni nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: czyste ręce. Kiedy po raz ostatni ktoś zrobił coś dla ciebie, coś specjalnego, coś zaplanowanego i wykonanego właśnie po to, aby sprawić ci przyjemność, pomóc ci, poruszyć cię w szczególny sposób? A może coś takiego jednak nastąpiło? Niedawno albo dawno? To może być przecież drobiazg, serdeczny uśmiech, słowo zachęty, posiłek przygotowany dla ciebie, kiedy byłeś chory. Niby drobiazg, a jednak zapamiętasz ten gest dobroci na całe życie. Gdy robimy coś dobrego, płynącego z dobroci, hojności, chęci dodania komuś otuchy, czyni nas to ludźmi wyróżniającymi się z tłumu. Czy mają w sobie prawdziwą miłość ci, którzy posiadają dobra tego świata, a jednak odmawiają pomocy potrzebującym? Miłość to czyn, nie uczucie, ale działanie. Miłość nie sprowadza się do tego, co czujemy lub mówimy, tylko polega na uczciwym i ofiarnym postępowaniu.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Święto Podwyższenia Krzyża. Cześć, jaką świat chrześcijański otaczał osobę Jezusa Chrystusa, dotyczyła również tego wszystkiego, co miało z Nim styczność. Dlatego taką pieczołowitością tradycja chrześcijańska otoczyła miejsca wskazane przez Ewangelię i uświęciła wiele z nich wystawieniem kaplic, a nawet okazałych bazylik. Szczególną czcią otaczano zawsze krzyż, na którym Pan Jezus oddał swoje życie dla rodzaju ludzkiego. Według starożytnego podania miała go odnaleźć w 326 roku święta Helena, matka cesarza Konstantyna Wielkiego. Na wiadomość o tym cesarz miał wysłać do Jerozolimy najznakomitszych swoich architektów, którzy na górze Kalwarii wystawili ku czci świętego krzyża monumentalną bazylikę, 150 metrów długości i 60 szerokości. Obok niej wystawili bazylikę Zmartwychwstania Pańskiego. Obie świątynie były połączone ze sobą podwórzem. Dnia 13 września 335 roku odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie miejscowemu biskupowi obu bazylik. Na pamiątkę obchodzono co roku 13 września uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. Później przeniesiono to święto na 14 września. Najpierw dla tych kościołów, które posiadały tę czcigodną relikwię, potem zaś dla całego Kościoła powszechnego.
0: Kto słucha, nie błądzi.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: 14 dzień września, święto podwyższenia krzyża. A o poranku wspominamy zmarłych kapłanów, polecamy ich duszę Bożemu Miłosierdziu. W 1985 roku do domu ojca odszedł ksiądz Józef Bryc, a w 2009 ksiądz Henryk Kościsz. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Minęło 6:30.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Będą dodatkowe środki bezpieczeństwa po ataku obok przejścia granicznego w Dorohusku. W niedzielę nad ranem rosyjski dron uderzył w stację benzynową oddaloną o 800 metrów od polsko-ukraińskiej granicy. Mieszkańcy wsi przyznają, że jeszcze nigdy nie byli świadkami wybuchu tak blisko ich domów.
3: Pierwszy raz chyba mieliśmy taką możliwość słyszeć taki w ogóle huk tutaj w naszych rejonach. Także my jesteśmy zszokowani, wcale nie przyzwyczajeni, bo nie mieliśmy do tej pory takiej sytuacji.
1: W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się narada po wczorajszych atakach na cele w Ukrainie w bliskiej odległości od naszych przejść granicznych. Do tego tematu wracamy w wiadomościach o 7:00.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Święto owocobrania w Łącku, jak co roku, przyciągnęło do amfiteatru na Jeżowej mieszkańców gminy, jak i turystów przybyłych specjalnie na tę okazję do Doliny Dunajca. Było nie zabrakło lokalnych specjałów i to nie tylko owoców.
4: Świeże owoce, jabłuszka, mamy śliwki, owoce w cieście.
5: No różności, nie? Naleweczki.
6: Wszystko można zjeść. Placka, nawet przegryźć, ogóreczka kiszonego. Wszystko jest polskie wyroby takie, co najlepsze.
7: Tu mamy i koszyczki, i serwetki, i no co kto może. Nawet widziałam tam dynie, dziewczyny miały zrobione ręcznie też. I nawet mamy część artystyczną tak samo.
1: Relacje i zdjęcia z tego wydarzenia mamy na rdn.pl. Rękodzieło, domowe wypieki i muzyka przejęły plac katedralny w Tarnowie, gdzie odbył się festyn parafialny.
8: Przede wszystkim festyn jest też po to, żeby się tak spotkać, żeby nawiązać relacje, żeby się też i poznać, żeby wspólnie też pośpiewać, mile spędzić czas, a jednocześnie przez to też jakoś tak bardziej zintegrować też i parafię. A oprócz tego jakiś taki drugi cel, no to przy okazji jakiś jest cel taki też i materialny, bo poprzez te fundusze, które uzyskamy z tego festynu, chcemy też podjąć prace takie remontowe w auli Jana Pawła tu przy katedrze.
1: Mówił proboszcz parafii katedralnej ksiądz Adam Nita. Poniedziałek będzie pochmurny, dopiero po południu na zachodzie kraju można się spodziewać większych przejaśnień. Miejscami może padać deszcz, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
9: Więcej tych opadów na południu kraju, tam suma do 10 mm. Na południu i w centrum niewielka możliwość słabych burz. Temperatura maksymalna dość wyrównana, od 17 do 20 stopni, nieco chłodniej na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, tam około 15 stopni.
1: W kolejnych dniach pogoda będzie zmienna, na przemian będzie pochmurno i słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie około 20 stopni. W nocy chłodniej, zwykle będzie około 10 stopni lub nieco mniej. Więcej o pogodzie już za chwilę. Ja zapraszam o 7:00.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Tak, jak słyszeliśmy przed chwilą na wiadomościach, poranek pochmurny z lekkimi opadami deszczu z samego rana, tak więc ta pogoda nie będzie nas dziś rozpieszczać. Do tego temperatury maksymalnie 19 stopni, teraz samego rana mamy od 13 do 14 stopni. Teraz w Małopolsce sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: W poszukiwaniu słońca, tak przeglądam tą prognozę pogody i powiem, że tak naprawdę to dopiero w środę przewaga słońca i temperatura nam poskoczy do 26, ale jutro jeszcze przed południem przelotne opady deszczu i dla równowagi w czwartek znów przelotne opady deszczu, piątek przewaga chmur, tak więc pogoda w kratkę. Jeden dzień pochmurny, deszczowy, drugi dzień ze słońcem, ale pytanie, właśnie, ile tego słońca będziemy mieli? No i te temperatury, które nam się będą cały czas zmieniać, a szczególnie będziemy chłody odczuwać w nocy. Te temperatury nocne będą wynosić 8-9 stopni, tak więc zrobi nam się zimno. 25 minut nam do godziny 7 pozostało. Ten chłód, już będzie my coraz bardziej odczuwać, bo przecież coraz bliżej jesteśmy jesieni, a ta jesień za 9 dni, 23 września, o 2:05 przyjdzie do nas. Poranek, 24 minuty do 7 nam pozostało, poniedziałkowy poranek na antenie Radia Ardenna Polska, Ardennowy Sącz, to w poszukiwaniu jeszcze tego lata, Chris Rea.

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autolink, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska, 187.
4: Hyundai.
5: Talia po raz 30 od 18 września. Teatr imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie zaprasza na jubileuszowy festiwal komedii. Zobaczysz między innymi Gwiazdorski Klub Kawalerów z Rafałem Rutkowskim, Izabelą Dąbrowską i Marią Seweryn. Kryminalną Pułapkę z Leszkiem Lichotą i Jędrzejem Hycnarem. Grupę Krwi z Emilią Komarnicką i Łukaszem Lewandowskim, a także spektakl Była sobie Polska, twórców kultowego Pożaru w burdelu. Bilety wciąż w sprzedaży. Zapraszamy! 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu miasta Tarnowa.
6: Uwaga Tarnów! Cyrk na wozie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
0: Po reklamie.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.
2: 14 minut nam zostało tylko do godziny 7. To ten czas, gdzie wyjeżdżamy i sprawdzamy sytuację na naszych ulicach. Mokrych ulicach o poranku, przypominam. Lekkie opady deszczu w regionie. Tak więc, drodzy kierowcy, uważajcie ostrożnie. Noga z gazu i przypominam cały czas, szczególnie w tych godzinach porannych, przejeżdżacie przez odcinki leśne. Uważajcie na tą zwierzynę leśną, która może wam wyskoczyć na drogę. Często się właśnie zdarza, że w tych godzinach porannych niestety my tutaj mamy różnego rodzaju spotkania właśnie z tą zwierzyną, która w wyniku takiego spotkania z naszym pojazdem nie przeżyje. Dlatego apeluję o tą ostrożność, bezpieczną jazdę w tych godzinach, nie tylko poranek, przez cały dzień. Przypominam, droga do szkoły, bezpieczna droga do szkoły. Trwa akcja cały czas policjantów, chociaż może ich tak za bardzo nie widzimy przy tych szkołach, ale oni mimo wszystko co jakiś czas tutaj te szkoły, a dokładnie w okolicach szkoły policjanci nam się tutaj znajdują, patrolują i przyglądają się, jak my przemieszczamy się po tych ulicach naszych. A propos tego przemieszczania się, to sprawdźmy teraz, jak wygląda o poranku droga do pracy, i też do szkoły na ten pierwszy dzwonek na godzinę 7. Noc upłynęła spokojnie, bez zdarzeń drogowych. Poranek również, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Tych samochodów już nam przybywa. Jeszcze nie jest tak tłoczno, ale będzie spory ruch i to wiemy, że już po 7 będziemy zatrzymywać się. Na razie zmożony ruch Konarskiego, Dąbrowskiego, Gówniska, Tuchowska, Krakowska, tu od Dworcowej do Narutowicza. Więcej samochodów też na Szkotnik i Klikowskim, tutaj w okolicach Ronda Elektryczno-Wyszyńskiego, jadąc w kierunku centrum. Aleje Kwiatkowskiego najbardziej zatłoczone teraz o poranku. Od praktycznie tutaj Ronda Żołnierzy Wyklętych, jeden samochód za drugim w kierunku Czerwonych Klonów, natomiast od strony Witosa spokojnie do Czerwonych Klonów. Zmożony ruch na Zbelitowskiej, ale od Czerwonych Klonów do Chemicznej na wysokości Topolowej już powolutku. No i zobaczmy sobie na Koszycką. Na razie od Sucharskiego mówię na razie, bo wiemy, że tam tych samochodów zawsze lubi być więcej w tych godzinach porannych, tak więc od Sucharskiego jeden samochód za drugim do skrzyżowania Czerwona Krakowska. To tyle na razie z dróg i przypominam, drogi jeszcze przed 8, przed 9, a i przed 10 temat bezpieczeństwa, bo dziś poniedziałek i audycja Pomagamy i Chronimy.

Z domu mamy taki komfort, że muzycznie możemy się przemieszczać po całym świecie. No i tak oto my byliśmy w Hollywood, a teraz jedziemy do Paryża. Muzycznie oczywiście jedziemy do Paryża, bo to Dawid Kwiatkowski, Café de Paris, chociaż z drugiej strony pewnie tam serce się wyrywa, żeby nie tylko muzycznie, ale też i fizycznie odwiedzić Hollywood, odwiedzić Paryż. No to mam nadzieję, że wam się uda zrobić to jeszcze podczas tegorocznego lata, bo przypominam, lato cały czas trwa. No to dobrze, Dawid Kwiatkowski zabiera nas do kawiarni, rogalika i kawę smaczną o poranku, kawusie bym powiedział, a za chwilę wrócimy z powrotem do nas, do naszego kraju i sprawdzimy, co ciekawego się u nas dzieje, ponieważ punktualnie o 7, czyli za 3 minuty na antenie Radia Rdn Małopolska, wiadomości.

0: Reklama.
1: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
0: Po reklamie.
2: Będą dodatkowe środki bezpieczeństwa po ataku obok przejścia granicznego w Dorohusku. O szczegółach już za chwilę. Szczucinka coraz bliżej. Na razie wycinane są drzewa, sprawdzane tory i planowane nowe przystanki. W Tyliczu odbyły się uroczystości z okazji dziesięciolecia Sanktuarium Matki Bożej Tylickiej. Wiadomości o 7:00, Aneta Mleczko zapraszam. Będą dodatkowe środki bezpieczeństwa po ataku obok przejścia granicznego w Dorohusku. W niedzielę nad ranem rosyjski dron uderzył w stację benzynową oddaloną o 800 metrów od polsko-ukraińskiej granicy. Mieszkańcy wsi przyznają, że jeszcze nigdy nie byli świadkami wybuchu tak blisko ich domów. Krzysztof Polasik.
3: Obawy w Dorohusku nie zniknęły wraz z końcem alarmów.
4: Wybuch był tak silny, że aż zatrząsł się dom.
5: Pierwszy raz chyba mieliśmy taką możliwość słyszeć tak. I w ogóle huk tutaj w naszych rejonach. Także my jesteśmy zszokowani, wcale nie przyzwyczajeni, bo nie mieliśmy do tej pory takiej sytuacji.
6: Ja się nie obawiam, ale z tego, co z rozmowy z ludźmi, to obawiają się na pewno.
3: Po rosyjskim ataku 800 metrów od granicy tymczasowo zamknięto i ewakuowano tutejsze przejście graniczne. Premier Donald Tusk zapowiedział, że od teraz współpraca służb na granicy będzie miała specjalny charakter.
7: Ona musi w sposób maksymalny po pierwsze usprawnić ruch, tak żeby nie było zatorów, bo one mogą być niebezpieczne znacznie. Naszego punktu widzenia celem i żeby oczywiście nie dochodziło w żadnym wypadku, szczególnie do gromadzenia się pojazdów, na przykład z paliwem.
3: Szef rządu spodziewa się, że w kolejnych tygodniach Rosja będzie kontynuować wzmożone ataki przy granicy z Polską.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Pociągów jeszcze nie ma, ale coraz więcej dzieje się wokół powrotu kolei na trasę Tarnów-Szczucin. Kolejarze sprawdzają stan torów i infrastruktury, wycinają drzewa i krzewy, a z samorządami rozmawiają o tym, gdzie w przyszłości powinny być przystanki i jak zabezpieczyć przejazdy kolejowe. Polskie Linie Kolejowe kontynuują przeglądy infrastruktury linii numer 115. Zakończono już część wycinki drzew i krzewów, a są zgody na usunięcie kolejnych ponad 370 drzew. Ponad 300 z nich ma zostać wyciętych do 25 września. To ważny moment, bo jednym z kolejnych kroków ma być właśnie ustalenie, gdzie pociągi będą się zatrzymywać i jak zabezpieczone zostaną przejazdy kolejowe. PLK rozmawiają w tej sprawie z samorządami.
8: Obecnie analizowana jest lokalizacja nowych przystanków oraz przejazdów kolejowo-drogowych i sposobu ich zabezpieczania. Te kwestie są przedmiotem naszych rozmów i spotkań z przedstawicielami lokalnych samorządów. Chcemy poznać ich opinię oraz potrzeby okolicznych mieszkańców. Sprawa nowych punktów zatrzymywania się pociągów będzie dalej procedowana na kolejnych spotkaniach. Po uzyskaniu deklaracji samorządów, a także organizatora przewozów, ogłosimy przetarg na realizację prac.
2: Mówiła Dorota Szalacha z Zespołu Prasowego Polskich Linii Kolejowych. Wcześniejsze zapowiedzi mówiły o przetargu na modernizację linii w pierwszej połowie tego roku. Najnowszy termin wskazywany w sierpniu to przełom września i października. Po wyborze wykonawcy umowa miała zostać podpisana na początku 2027 roku. Pierwszy etap inwestycji obejmuje odcinek Tarnów-Żabno, a cała trasa do Szczucina ma zostać odbudowana do końca 2029 roku. I właśnie Żabno może być jednym z symboli powrotu kolei. Po wycięciu części zarośli znacznie lepiej widać tamtejszy mocno zniszczony budynek dworca. Obiekt pochodzi z 1906 roku i od 2022 roku znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Od lat jest pustostanem i wymaga kompleksowego remontu. Na razie nie wiadomo, jaka będzie jego przyszłość. W lipcu PKP wróciło do rozmów z gminą Żabno w sprawie ewentualnego przejęcia nieruchomości przez samorząd. Jeśli miasto nie będzie zainteresowane przejęciem dworca, PKP rozważy wystawienie tej nieruchomości do sprzedaży w trybie komercyjnym. W Tyliczu odbyły się uroczystości z okazji dziesięciolecia sanktuarium Matki Bożej Tylickiej. Dekada sanktuarium była wyjątkowym wydarzeniem dla przybywających tu od lat pątników, ale też turystów z okolicznych uzdrowisk. Wierni mogą modlić się w nowej świątyni, ale też kontemplować polską historię w położonym powyżej świątyni ogrodzie, który ma charakter Golgoty narodu polskiego. O tej przesiąkniętej Bogiem mistycznej okolicy mówił biskup tarnowski Andrzej Jerz, który przewodniczył parafialnej sumie odpustowej.
0: Samo sanktuarium tętni oczywiście obecnością Chrystusa Matki Bożej Tylickiej. Trzeba jednak podkreślić, że równocześnie w pobliżu znajduje się Golgota. Zwracamy uwagę tutaj duszpasterze, aby także ten wymiar patriotyczny został mocno wyeksponowany. Stąd odwiedzający mają możliwość wchodzenia w głęboką relację z Bogiem, z Matką Najświętszą, ale równocześnie mogą wejść w wymiar patriotyczny. Miejsce wyjątkowe Golgota jest pewną wychowawczynią polskości.
2: Kult Matki Bożej Tylickiej ciągle się rozrasta. Wierni, zarówno parafianie, jak i ci przybywający do sanktuarium z innych części regionu i Polski, potwierdzają, że w swoim życiu doświadczyli wielu łask od Matki Bożej Tylickiej.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: Ulica Sikorskiego w Nowym Sączu zostanie zamknięta. Dzisiaj będą utrudnienia dla kierowców. Chodzi o fragment od ulicy Kołłątaja do Paderewskiego. Kierowcy nie przejadą tędy od 7 do 17.
9: Tutaj będą przekopy przyłączy kanalizacji w poprzek. Później przystąpimy do oczywiście remontu nawierzchni bitumicznej, bo Sikorskiego też jest w nie najlepszym stanie, ale przede wszystkim to jedna z ulic, która rzeczywiście ma utrudniony dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
2: Mówił prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. Prace związane z przekopem przyłączy kanalizacji potrwają do piątku. Po ich zakończeniu wykonawca przystąpi do remontu nawierzchni.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Poranek pochmurny, lekkie opady deszczu z samego rana i te opady deszczu nam już teraz towarzyszą. Między innymi w Tarnowie przyda nam się parasol. Pokropiło nam delikatnie. Synoptycy zapowiadają, że w tych godzinach porannych te opady deszczu będą z nami. Maksymalnie dziś to 19 stopni. Odczuwalna temperatura może być troszeczkę niższa. Obecnie mamy 14.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Chmury deszczowe przesuwają nam się z zachodu na wschód, no i tutaj przez południe naszego kraju przemieszczają nam się niebo zachmurzone. Te opady deszczu, przelotne opady deszczu spodziewane są również w nocy i jutro przed południem, ale za to jutro temperatura wyższa, 21 stopni, a w środę 26 stopni i słońce, proszę bardzo. 26, ale już kolejne dni, czwartek i piątek, to już 18 stopni, tak więc tylko środa wygląda na to w tym tygodniu słoneczna, no i jeszcze taki podmuch lata nas czeka, ale tylko jeden dzień. No szkoda tylko, że jeden dzień, chciałoby się cały tydzień, żeby był ładny, słoneczny. Po tych ostatnich dniach takich pochmurnych, deszczowych, no czekamy na to słońce, chcielibyśmy troszeczkę tego słońca, no ale cóż, wygląda na to, że chyba nie w tym tygodniu. 7 po 7, Kasia Sienkiewicz teraz, a za chwilę zaglądniemy do naszego kalendarza, nie będziemy sprawdzali prognozę pogody, ale będziemy sprawdzali, kto tam dziś w kalendarzu czeka na życzenia o poranku, czyli nasi solenizanci, mam nadzieję, że już pogotowiu. A kto dziś i komu będziemy składać i przekazywać pozdrowienia, o tym już za chwilę. Nie mam siły.

0: Reklama.
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
1: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już w sobotę, 19 września od godziny 11 przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a, Teddy i degustacja pizzy. A do wygrania skuter! Bar Mleczny 2.0 Brzesko. Legenda wraca na pełnej.
7: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89,900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki, bliżej Ciebie.
0: Po reklamie.

0: Pan raz powiedziałem 7, to zaglądamy do tego naszego kalendarza. Roxana, Bernard, Szymon, Jan, Wiktor, Albert i Siemomysły to solenizanci dnia dzisiejszego, jako że my dzisiaj też Roxana. No to Roxana Węgiel dla naszych dzisiejszych solenizantów, a dokładnie Roxy Węgiel zaśpiewa teraz. No i zabierze nas na Wyspy Kanaryjskie, żebyśmy poczuli ten kanaryjski wiatr, ciepły wiatr, no a przede wszystkim poczulimy słońce i ładną pogodę, bo za oknami to wiemy, że chmury i lekkie opady deszczu. No to jedziemy.
1: Dążasz

Tak, tak, na kanaryjski wiatr niech niesie cię, ciepły ten wiatr niech niesie. Tym bardziej, że na Wyspach Kanaryjskich, dokładnie na Teneryfie, dziś 29 stopni, jutro 30, a w nocy od 22 do 24. Tak więc, jeżeli ktoś się zastanawia, wrzesień, gdzie spędzić, jeżeli ma jeszcze oczywiście wolny urlop, no i zastanawia się nad wyjazdem, to wydaje mi się, że to odpowiednie miejsce na wypoczynek, letni wypoczynek, słoneczny wypoczynek, 29-30. No idealna temperatura, co najważniejsze, cały czas słońce, bezchmurne niebo, no idealnie. 19 po 7, a propos pogody, to będziemy sprawdzać prognozę pogody o 7.30, ale tą pogodę nie na Teneryfie, ale tutaj u nas, w regionie tarnowskim. No i ciekawie, czy przebijemy Teneryfę. No na pewno przebijemy, ale że tak powiem, no inną pogodą. Teraz Ignacy, to co mama, za chwilę Lara Fabiana.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Po reklamie.
8: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
9: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
10: No to sprawdzamy, czy ten kanaryjski wiatr do nas dotrze. Na razie dociera do nas cały czas północny wiatr i chłodno w ciągu dnia. 19 stopni, tyle mogą wskazywać termometry, ale odczuwalna temperatura będzie niższa. Mamy teraz do poranku 14 stopni, niebo zachmurzone i w tych godzinach porannych spodziewane są co jakiś czas lekkie opady deszczu. Opady deszczu również wieczorem i jutro przed południem.
8: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
9: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
10: Ciśnienie wynosi 995 hektopaskali, a sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna. Poniedziałek, 14 dzień września, dzień dzisiaj trwa 12 godzin 43 minuty. Dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 5 godzin i 1 minutę, a krótszy od najdłuższego dnia w roku już 4 godziny i 3 minuty, tak więc tego dnia już nam naprawdę sporo ubyło i będzie nam tego dnia cały czas ubywać. 28 minut nam zostało do godziny 8. Za chwilę jeszcze raz ulice, mokre ulice naszego regionu, czyli będziemy sprawdzali, jak wygląda sytuacja o poranku na naszych drogach.

0: Reklama.
1: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: La Toszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
0: Talia po raz 30 od 18 września. Teatr imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie zaprasza na jubileuszowy festiwal komedii. Zobaczysz między innymi Gwiazdorski Klub Kawalerów z Rafałem Rutkowskim, Izabelą Dąbrowską i Marią Seweryn. Kryminalną Pułapkę z Leszkiem Lichotą i Jędrzejem Hycnarem. Grupę Krwi z Emilią Komarnicką i Łukaszem Lewandowskim, a także spektakl Była sobie Polska, twórców kultowego Pożaru w burdelu. Bilety wciąż w sprzedaży. Zapraszamy! 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu miasta Tarnowa.
5: Uwaga Tarnów! Cyrk na wodzie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
6: Po reklamie.

Jeszcze raz wyjeżdżamy na ulicę, jeszcze razem sprawdzamy sytuację, jak wygląda o poranku. Poranek, przypominamy, pochmurny, ulica mokra, tak więc kierowcy uważajcie, drogi śliskiem, a tak przy okazji właśnie tego porannego deszczyku, który nam towarzyszy, no to przypominam, wycieraczki podstawa, czyli sprawdzamy, sezon jesienny nam się powolutku rozpocznie. Te wycieraczki będą nam pracowały cały czas, tak więc warto to sprawdzić, wycieraczki, sprawdzić oświetlenie, czy wszystkie żarówki nam świecą, bo często jest tak, że nawet nie wiemy, jeździmy, a tu okazuje się, na przykład jednego tylniego światła nam brakuje. Dlatego przypominam, to jest podstawa. A tak przy okazji, no to też już warto zastanowić się nad zimą. No i sprawdzić na przykład akumulator, czy sprawdzić ogumienie zimowe, bo za chwilę będziemy te opony przekładać, a żeby się nie okazało, że no niestety nie nadają się do jazdy. A propos jazdy, Ministerstwo Infrastruktury rozpoczyna taki projekt badawczy, w ramach którego wybrane drogi, tutaj, a dokładnie na wybrane drogi trafi nowy znak poprzedzający miejsce odcinkowego pomiaru prędkości. Jeżeli to rozwiązanie się sprawdzi, to ten znak będzie poprzedzał właśnie te odcinkowe pomiary prędkości w naszym kraju i takie znaki nowe nam się pojawią. Cały projekt potrwa, badawczy projekt potrwa do końca 2028 roku, a zebrane dane właśnie pozwolą ocenić, czy te nowe znaki wpływają realnie na liczbę wykroczeń i poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach. Tak więc można już się tutaj zaznajomić z tym znakiem D124A dla kontroli Red Light i D124B dla bus pasów oraz D124C informujący o urządzeniach mierzących odstęp między pojazdami. Ale przypominam, te nowe znaki nie na wszystkich odcinkowych pomiarach prędkości nam się pojawią, tylko na wybranych i one będą testowane, dokładnie te znaki, jak kierowcy reagują, jak my reagujemy do 2028 roku. Czy ta liczba wykroczeń, no, poprawiła nam się na naszych drogach? Boję się tylko, czy nie będzie za dużo znów tych znaków, bo giniemy w gąszczu tych znaków na naszych drogach, a kierowcy wiedzą, że na niektórych odcinkach to nie jeden, dwa, trzy znaki, ale tych znaków jest nawet 20. I tak naprawdę to już nie pamiętamy, co ten pierwszy oznaczał, a co oznaczał kolejny. No mam nadzieję, że nie będzie takiego problemu. Ulica Tarnowa teraz jeszcze zobaczmy. Bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Ale za to już my z korkami i zatrzymujemy się. Stoimy na Szujskiego do Szkotnik, dojeżdżając, jadąc w kierunku Mościc. Podobna sytuacja, postój czeka zmotoryzowanych na Narutowicza, dojeżdżając do Tuchowskiej, jadąc w kierunku Gumnickiej. Tuchowska odrzymały już też powolutku Konarskiego. Praktycznie cały odcinek, jeden samochód za drugim w kierunku Narutowicza. Podobna sytuacja na Krakowskiej. Od Dworcowej do Ronda Narutowicza. Krakowska, sznur pojazdów nam się ciągnie. No to zobaczmy sobie jeszcze na Klikowską, bo to ten czas, gdzie już tutaj samochody nam się ustawiają i powolutku jedziemy. Tak jest na Klikowskiej od Jabłoniowej, Miętowej do Ronda Elektryczno-Wyszyńskiego i później od Paderewskiego do Ronda Słowackiego, Szkotnik, Mościce, Aleje Kwiatkowskiego. Tutaj odwrotnie niż przed godziną. Przed godziną od strony Mościckiego na Alejach Kwiatkowskiego, tutaj już na wysokości Ronda Żołnierzy Wyklętych się zatrzymywaliśmy, teraz już spokojnie, praktycznie do Czerwonych Klonów, natomiast od strony Witosa, od Ronda Solidarności powoli będziemy jechać w kierunku Czerwonych Klonów. Podobna sytuacja, tu ulica Zbylitowska, odcinek między Czerwonych Klonów a Chemiczną, praktycznie w obu kierunkach jeden samochód za drugim. No i Koszycka, tutaj powiem, drodzy zmotoryzowani, oj, stoimy i czekamy. Wygląda na to, że 15 minut trzeba mieć zapasu czasowego, bo na ulicy Tarnowskiej już się zatrzymujemy, czyli jeszcze nie dojedziemy do Koszyckiej, czyli jeszcze przed wiaduktem na 94 samochody nam się już zatrzymują. Przypominam, już się zatrzymujemy na ulicy Tarnowskiej, później jeszcze ulica cała Koszycka, dopiero skrzyżowanie Czerwona Krakowska, tak więc 15 minut zapas czasowy teraz o poranku obowiązkowo. No niewesoło w centrum miasta, szczególnie na Koszyckiej, to powiem, że tam kierowcy no mają powód do narzekania, tak więc przypominam zmotoryzowanym, nie denerwujemy się, powoli, spokojnie, bez stresu.
No tak, z pozycji mojej to łatwo to powiedzieć, ale gorzej z pozycji kierującego, który czeka, żeby dojechać na przykład do pracy i spogląda nerwowo na zegarek, no ale niestety, no nie przeskoczy się nagle, tak więc no mimo wszystko, no trzeba jakoś zachować tam trzeźwość umysłu, a przede wszystkim spokój. 14 minut nam zostało do 8, jeszcze przed 9, zaglądniemy i sprawdzimy, jak wygląda sytuacja w mieście, a teraz One Too Many i Kate Urban, a za chwilę Texas i przenosimy się do stolicy motoryzacji amerykańskiej, czyli przeniesiemy się do Detroit, no i sprawdzimy, co tam ciekawego w tym Detroit słychać.

Detroit, Tym City, no i rynek motoryzacyjny amerykański, chociaż troszeczkę teraz to Detroit pod względem tego rynku motoryzacyjnego by się zmieniło, ale mimo wszystko, no mówi się cały czas, że to jednak stolica motoryzacji. 7 minut nam zostało do godziny 8, już za chwilę Golec w orkiestra i Stromy Szlak, a ja przypominam punktualnie o 8 na antenie naszego Radia Wiadomości, a po wiadomościach nasza poranna rozmowa, na słowo za słowo, dziś gościem radia. Po godzinie 8 wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł.

0: Reklama.
1: Tego jeszcze nie było. Tarnów ma swój musical. Tarnowscy artyści i największe gwiazdy polskiej sceny musicalowej razem na jednej scenie. Famous – Droga do sławy. Autorski musical stworzony w Centrum Sztuki Mościce. Scenariusz i reżyseria Andrzej Starowicz i Jakub Piotrowicz. Na żywo chór i orkiestra Rondine. Wielka premiera na finał festiwalu Tarnowianie. 20 września, godzina 18. Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Gotowi na sławę?
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się narada po atakach na cele w Ukrainie w bliskiej odległości od polskiej granicy. 14 września w liturgii przypada święto podwyższenia Krzyża Świętego. Ulicami Tarnowa przejdzie dzisiaj Droga Krzyżowa w intencji Ojczyzny. A na koniec święto owocobrania w Łąsku, które jak co roku przyciągnęło do amfiteatru na Jeżowej wielu mieszkańców i turystów.
2: Świeże owoce jabłuszka, mamy śliwki, owoce w cieście.
3: No różności, nie? Naleweczki.
1: Wiadomości o 8:00, Aneta Mleczko zapraszam. Premier Donald Tusk powiedział, że faktem jest rosyjska eskalacja w pobliżu polskiej granicy. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się narada po wczorajszych atakach na cele w Ukrainie w bliskiej odległości od naszych przejść granicznych. Mariusz Pieśniewski.
4: Premier Donald Tusk powiedział na specjalnej odprawie, że ma potwierdzenie o uderzeniu nie w pociąg pasażerski, ale towarowy.
5: To, czego jesteśmy pewni, że została zaatakowana stacja benzynowa lub jej pobliże, 2 kilometry od naszej granicy, od naszego przejścia. I skład pociągu towarowego na bocznicy.
4: Szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, generał Jarosław Chojnacki, podkreślił dobrą współpracę wojska z innymi służbami i gotowość na zestrzelenie dronów.
6: Byliśmy, mówię jeszcze raz, w gotowości do tego, żeby podjąć działania skuteczne do zestrzelenia ewentualnych lotujących przestrzeń powietrzną Polską.
4: Premier mówił, że oczekuje podjęcia działań zapobiegających efektom ewentualnej dezorganizacji pracy, na przykład na kolei, podczas ewentualnych ataków rosyjskich dronów. Podkreślił, że nic nie wskazuje na takie zagrożenie, ale nie można go wykluczyć.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: 14 września w liturgii przypada święto podwyższenia Krzyża Świętego. Odpust przeżywa parafia Świętego Krzyża i Świętego Filipa Neri w Tarnowie. W centrum kościoła księży Filipinów znajduje się duży krzyż.
7: Każdego człowieka tajemnica krzyża przenika na co dzień, katolikowi, chrześcijaninowi. Nie trzeba tutaj tłumaczyć, co to jest, jakie znaczenie ma, wyraża, przedstawia. Odkupienie człowieka. Krzyż w naszym prezbiterium faktycznie jest monumentalny, z dużą taką ekspresją cierpienia, bólu. Otaczany jest kultem i czcią. Mamy tu wiernych przyjaciół, sympatyków naszych parafian, którzy naprawdę lubią się modlić właśnie przed tym krzyżem.
1: Mówi ksiądz Maciej Mitera, superior Tarnowskiej Kongregacji Filipinów. Suma odpustowa w uroczystość podwyższenia Krzyża Świętego zostanie odprawiona w tej parafii o godzinie 19:00. Będzie to zakończenie jubileuszu stulecia erygowania Kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri w Tarnowie. W uroczystości wezmą udział księża Filipini z Kanady, Jamajki, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch i Austrii. Tymczasem w katedrze dobiega końca tydzień maryjny po mszy świętej o godzinie 18:00. Rozpocznie się droga krzyżowa ulicami miasta w intencji Ojczyzny Tarnów pod Krzyżem, która zakończy się w kościele w krzyżu.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Pokazy broni, gry tenerowe, muzyka, przede wszystkim historia. W Siedliszowicach upamiętniono powstańców styczniowych. W wydarzeniu wzięli udział m.in. rekonstruktorzy ze Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Historycznego Grot, którzy prezentowali XIX-wieczną broń i dzielili się wiedzą historyczną.
8: W naszym obozie można znaleźć broń, jedzenie. Ja mam kurtkę taką wełnianą, czapkę rogatywkę, ja akurat mam z daszkiem, w różnych kolorach. Broń mamy też, ja mam karabin czarnoprochowy, ale ci, którzy nie mają czarnoprochowych, to mają te kosy, które służyły do walki wręcz i które dominowały w powstaniu styczniowym. Tomek ma rewolwer czarnoprochowy, z którego można oddać 6 strzałów bodajże. Za chwilkę będziemy robić pokaz broni czarnoprochowej. Robiliśmy już pokaz właśnie walki kosami.
1: Relacje i zdjęcia z tego wydarzenia mamy na rdn.pl. Święto owocobrania w Łąsku jak co roku przyciągnęło do amfiteatru na Jeżowej mieszkańców gminy i turystów. Wrześniowe wydarzenie jest już tradycją Łącka i pierwszym podsumowaniem sezonu dla sadowników i rolników. To jednak przede wszystkim czas radości i wspólnego spotkania mieszkańców, zarówno tych, którzy żyją z upraw owoców, jak też tych, którzy cenią sobie ich pracę i korzystają ze zdrowego, lokalnego jedzenia.
2: Świeże owoce jabłuszka, mamy śliwki, owoce w cieście.
3: No różności, nie? Naleweczki.
9: Wszystko można zjeść, placka, nawet przegryźć ogóreczka kiszonego. Wszystko jest polskie wyroby, takie co najlepsze.
10: Tu mamy i koszyczki, i serwetki, i no co kto może. Nawet widziałam tam dynie, dziewczyny miały zrobione ręcznie też. I nawet mamy część artystyczną tak samo.
1: Relacje i zdjęcia ze święta owocobrania w Łącku mamy na rdn.pl. Na kolejne wiadomości zapraszam o 9:00, a już za chwilę nasi poranni goście w RDN Małopolska, wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł, a gościem RDN Nowy Sącz będzie dyrektor sądeckiego pogotowia ratunkowego Andrzej Bodziony.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Parasol zabierzemy ze sobą w drodze do pracy. Co jakiś czas ten parasol nam towarzyszy i te opady deszczu będą nam towarzyszyć do godzin południowych. Chłodną 14 stopni z samego rana. Maksymalnie w ciągu dnia ta temperatura będzie wynosiła 20 stopni. Jutro również przed południem przelotne opady deszczu, temperatura 21.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Reklama.
3: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89,900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki, bliżej Ciebie.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
2: Po reklamie.

0: 11 minut mamy już po godzinie 8. W studiu naszym poranny gość, czyli czas na naszą poranną rozmowę. Słowo za słowo, a dzisiejszą rozmowę prowadzi Ewa Wiedroń.
1: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
2: Dzień dobry, mówimy słuchaczom. Witam naszego gościa, wójt gminy Tarnów, Grzegorz Kozioł.
3: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Pozdrawiam panią redaktor, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Arden.
2: A przede mną petycja do Rady Gminy Tarnów w sprawie powołania Komisji Rady Gminy Tarnów do spraw opracowania koncepcji oraz projektu połączenia gminy Tarnów z miastem Tarnów. Zresztą podobne petycje są i do Rady Miasta Tarnowa, i do prezydenta miasta. I co ciekawe, inicjatorem tego jest mieszkaniec gminy Tarnów, Andrzej Olejnik. Pan się spotkał z tym panem, rozmawialiście. Skąd tak, ten pani, pomysł nagle wyskoczył?
3: Tak, pani redaktor, spotkałem się, ponieważ pan Andrzej Olejnik poprosił takie spotkanie, przedstawił tą petycję, zasady tejże petycji. No, nie chciałbym się tak aż tak bardzo odnosić i wchodzić w szczegóły, ponieważ no, w pracy samorządowej mamy tak, że mamy wiele problemów, wiele wyzwań, zadań i tak czasem zapominamy, że jest też cykl wyborczy. I ten cykl wyborczy jakoś nakłada się i to nam przypomina. Ja to cały czas powtarzam, bo jestem już kilka kadencji i tak sobie przypominam właśnie bodajże chyba już ze 3 razy takie akcje były i one się wiązały właśnie z wyborami. Tak podsumowałem to, że widocznie jakiejś grupie zależy na tym, aby w swoim programie umieścić tenże element. Natomiast dla nas, mi się wydaje, że dla realnego samorządowca i dla wszystkich mieszkańców to są ważne problemy, jak je rozwiązać. Natomiast to jest tylko takie zadanie hasłowe. Taki odgrzewany kotlet. Bo dla mnie, pani redaktor, jeżeli byłoby coś realne, to musimy się odnieść też finansowo. Komu się to opłaca? Kto na tym zyska? A jeżeli ktoś ma wiedzę samorządową, finansową.
2: A pan nawet ma, bo pan jest wieloletnim
3: nawet
2: samorządowcem.
3: Na takiej, mówię, podstawowej wiedzy elementarnej, to no, podam trzy przykłady, że no, to jest na tym etapie. Powtarzam, na tym etapie. Nie wykluczam, co będzie w przyszłości, ale na tym etapie. Dla miasta Tarnowa finansowo jest to nieopłacalne, natomiast dla gminy Tarnów jest to super nieopłacalne. Podam 2 przykłady. Oświata. Każdy z nas mówi, że finansowanie oświaty jest subwencji mamy mało, więcej musimy dołożyć ze swojego budżetu. Prawie połowa budżetu na oświatę w Tarnowie i gminie Tarnów to jest finansowanie oświaty. I teraz nie wiem, czy wszyscy państwo wiecie o tym, zdajcie sobie z tego sprawę, że ta subwencja na oświatę w gminach wiejskich jest zdecydowanie większa jak w mieście Tarnowie. I tutaj gmina Tarnów dokłada prawie 30 milionów do oświaty, więc mamy już dołek finansowy 30-milionowy. Następnie taki drugi przykład, finansowanie inwestycji, choćby inwestycji dróg samorządowych. Każda gmina ma, czy miasto, ma limit tychże inwestycji. Mamy po 2 wnioski, możemy składać. Czyli jako gmina, jako miasto dajemy 4 wnioski. Jako jeden podmiot byśmy dawali tylko 2 wnioski.
2: Czyli zdecydowanie, nie.
3: Ja już tak nie wyliczam, ale tak na dzisiaj w ciągu 10 sekund mogę określić, że wyliczalnie byłaby to strata minimalna strata to jest około 40 do 60 milionów złotych, a hipotetycznie przy naszym potencjale i potrzebach rozwojowych może to być strata, mówię rocznie, około 200 nawet do 300 milionów złotych.
2: Bardzo żywa dyskusja w mediach społecznościowych. To tylko jeden komentarz. Najpierw zapytajcie mieszkańców gminy, czy chcą połączenia z bankrutem. Jak wygląda miasto, w jakim jest stanie, jak przebiegają inwestycje, każdy widzi. Dziękujemy za takie atrakcje. Skoro emocji jest dużo, to może warto zapytać ekspertów i powołać taką komisję. Jest takie pytanie tutaj stawiam. Czy ewentualne połączenie tych dwóch organizmów da korzyści, czy nic nie zmieni? Co dalej z tą petycją?
3: Pani redaktor, pod względem prawnym. Każdy ma prawo taką petycję złożyć. Petycja już u nas jest. Zostanie przekazana na najbliższej sesji Rady Gminy do radnych i będzie ona podlegała analizie Komisji do spraw petycji. Następnie Komisja do spraw petycji przedstawi swoją rekomendację do Rady Gminy i Rada Gminy zadecyduje. Ja uważam osobiście, że tutaj nawet nie ma co mówić o jakichś komisjach. To jest tak, jakbyśmy, pani redaktor, chcieli powołać komisję jeszcze raz, naprawdę przemyśleć i zastanowić się, czy Ziemia jest okrągła, czy jest płaska. No i będziemy analizować, bo wzrok nam mówi, że jest płaska, prawda? Ale wiemy, że jest okrągła. To jest taka sama sytuacja.
2: Ale są także te pozytywne komentarze, które mówią, że no wiadomo, Tarnów by zyskał większa liczba mieszkańców. Może koszty by spadły chociażby przy wspólnej komunikacji.
3: Panie redaktor, jeżeli mówimy już o komunikacji, to nie spadłyby koszty, tylko by koszty się zwiększyły. Jeżeli chcielibyśmy zachować tą komunikację, którą teraz mamy w gminie Tarnów, na tym samym poziomie, to musielibyśmy dołożyć ze wspólnego budżetu połączonego jeszcze, przypuszczam, jakieś 15 milionów złotych.
2: Temat komunikacji dobrze, że tutaj został wywołany, bo gmina Tarnów inspiruje inne samorządy w wielu dziedzinach i takim przykładem jest właśnie komunikacja. To przecież od was ileś lat temu się zaczęło. Te autobusy, które dzisiaj krążą po całym regionie z logo Małopolski, Małopolskie Linie Dowozowe.
3: Ja mam taką satysfakcję, może nie tylko ja, bo dla mieszkańców jest to dzisiaj rzecz oczywista. Natomiast ja pamiętam te nieprzespane noce, te nerwy i emocje, które wspólnie przeżywaliśmy z panem zastępcą Sławomirem Wojtasikiem i innymi radnymi, co się stanie dalej, nie ma komunikacji i pamiętam, naprawdę pamiętam te pierwsze kroki, pamiętam prośby do pani poseł Ani Pieczarki, żeby nas wsparła, pamiętam te rozmowy wspólne z panem marszałkiem Łukaszem Słułką i dzisiaj efekt. Zaczynaliśmy od niczego, ale to nie tylko my, jako gmina Tarnów. To była pusta plama, nie było komunikacji. I teraz mamy wspaniale rozwiniętą komunikację opartą o koleje małopolskie. Jest to naprawdę efekt fantastycznej współpracy i możemy popatrzeć tylko pozytywnie na przyszłość, bo ona się tylko rozwija. No dzisiaj praktycznie
2: rozwija
3: nie ma takiego miejsca.
2: Rozwija się także w okolicznych gminach.
3: Dokładnie tak. I to cieszymy się, że to zaroczyło się właśnie w gminie Tarnów, że to był nasz pomysł. Nie zrodził się tak z niczego, bo była pierwsza próba prywatnej komunikacji, funkcjonowała ona przez półtora roku. Dzisiaj mamy to, co chcieliśmy.
2: Inspirujecie także kulturalnie, to trzeba obiektywnie powiedzieć, bo to, co się dzieje na terenie gminy Tarnów, jakie gwiazdy przyjeżdżają, ile ludzi z Tarnowa także przecież i do Żynki, tutaj myślę i o obchodach rocznicy Bitwy Warszawskiej, Adeta Górniak. Ściągnąć taką gwiazdę, niech pan powie dzisiaj już, jak to się robi.
3: A pani redaktor, a wie pani, co jest kluczem do, ja nie powiem sukcesu, kluczem do tego efektu, który tutaj mamy, to jest przede wszystkim stworzenie dużej, fantastycznej drużyny, która nazywa się Gmina Tarnów, samorządowcy i wsparcie instytucji zewnętrznej. Przede wszystkim nasze imprezy, które organizujemy, zwróćcie państwo uwagę, to nie jest impreza dla imprezy, to nie jest koncert dla koncertu. Diwa piosenki Edyta Górniak, ona nie przyjechała tylko dla samego koncertu.
2: Jak długo
3: ona
2: trwały
3: przyjechała
2: starania?
3: Na, panie doktorze, ja powiem, jak długo trwały starania. Natomiast staramy się, aby te nasze imprezy inspirowały jakieś ważne wydarzenie. I dzięki temu możemy przyciągnąć również sponsorów. I mamy wydarzenie patriotyczne, rocznica Bitwy Warszawskiej, Święto Wojska Polskiego. I tutaj jest inspiracja. Mamy dożynki, inspiracja kultury. Mamy 11 listopada, patriotyzm. Mamy promocję rodziny zastępczej, pieczy zastępczej.
2: I te spotkania senioralne jeszcze przypomniały mi się w tym momencie.
3: Spotkania senioralne. I tutaj i efekt. I efekt jest taki, że wiele osób chce pokazać, chce wesprzeć nasze inicjatywy. Mamy ponad 150 sponsorów do tychże imprez. I tu mamy tą satysfakcję, że sami mieszkańcy, sami dokładają się do tych imprez. Do tego również instytucje, Urząd Marszałkowski, Powiat Tarnowski, programy rządowe, oczywiście pieniądze gminne. I to się tak odbywa. Zadała pani pytanie, jak długo negocjonowała? No, uwierzy pani, że to trwało prawie 2 lata?
2: Uwierzę.
3: Więc Więc to nieraz trwa dwa lata. Takie dobry koncert przygotować to jest rok, to jest naprawdę
2: i już mało. Mnie kusi zapytać, co planujecie na przyszły rok, czyli te rozmowy pewnie już
3: negocjujemy,
2: też w tym roku się zaczęły.
3: Oczywiście mamy
2: może.
3: Tutaj, mamy negocjacje i ten kalendarz mamy już dwuletni, na razie w głowie, negocjacyjnie.
2: Dotknijmy jeszcze innych tematów, bo spoglądam na zegar 8:21. Oświata. Nowy rok szkolny przecież mamy. Sporo wyzwań, nowe przedmioty, nowa podstawa programowa, no i dieta w stołówkach. A wy przecież macie stołówki w szkołach. Jak z tym wyzwaniem sobie radzicie? Co pan myśli o tych zmianach, jakie nastąpiły?
3: No to przypomnę jeszcze raz, bo też może nie wszyscy wiedzą, że w gminie Tarnów mamy na szeroką skalę rozwiniętą opiekę dla dzieci i młodzieży od godzin porannych aż do popołudniowych. Świetlice, bo to jest bardzo ważne. Tutaj rodzice zabiegali, żeby dziecko miało opiekę, więc w każdej szkole jest świetlica, jest opieka, dzieci są zaopiekowane. Stołówki szkolne są w każdej szkole, i my już od paru lat mamy stołówki, mamy to, co dzisiaj wprowadza ministerstwo, co daje wytyczne. No ja bym trochę ciut z tym podyskutował.
2: To ma być zdrowo.
3: Tak, zgadzamy się z tym, że mniej smażonego, więcej troszeczkę warzyw. Ale to u nas już było. To u nas już jest. Zdrowa żywność. To już jest. Przecież nasze panie intendentki, które przypomnę z wykształcenia są dietetyczkami, w większości są dietetyczkami, to już przygotowują. Nasze produkty są zdrowe. Natomiast i teraz ten, jak to się mówi, łyżeczka dziegdziu do beczki miodu. Pod płaszczykiem hasłowym zdrowego odżywiania wprowadza się taki troszeczkę element, no, czy mówimy ideologiczny, no tak i nie, takiego wegańskiego po prostu wyżywienia. Mamy dwa dni z mięsem, jeden dzień ryby, jeden dzień wegański i jeden dzień taki troszeczkę mączny. Natomiast w tym wszystkim jest to wszystko okraszone zupami tylko i wyłącznie z warzyw. No ale przepraszam bardzo.
2: Bez wywaru.
3: Ktoś z nas je zupę tylko z warzyw. Natomiast wiadomo, że zupa to jest z wywaru. I tu są te właśnie te elementy takiego wyżywienia, no troszeczkę wegańskiego, co bym się z tym nie zgodził i tu uważam, że jednak to należałoby zmienić. Nie wchodzę już tutaj w programy nauczania, w minimum programowe, która jest, bo tutaj mam wiele wątpliwości
2: no
3: co do lekcji, co do wychowania patriotycznego, co do religii, co do wychowania seksualnego. Nie, to no nie dyskutuję, bo tak nam braknie czasu. Uważam, że to trzeba zmienić, po prostu trzeba zmienić, a żeby to spuentować. Słuchajmy rodziców przede wszystkim. Najlepiej rodzice wiedzą, jak wychowywać swoje dzieci. Szkoła po części ma tylko pomagać, ale nie przejmować rolę ideologiczną w wychowaniu dzieci.
2: Może nam się jeszcze uda dotknąć tematu inwestycji drogowych, także w temacie spotkań w sołectwach na pewno lista życzeń popłynie.
3: Samorząd to są oczywiście inwestycje. Wakacje się skończyły, cały czas sezon inwestycyjny trwa. Teraz wchodzimy w taki element bezpieczeństwa na drogach, czyli drogi, nakładki asfaltowe, chodniki, zwłaszcza chodniki przy drogach powiatowych, ponieważ przy drogach gminnych już te chodniki w większości są wybudowane, więc tutaj w większości przy drogach powiatowych, tam gdzie jeszcze chodników nie było, je będziemy budować, choć nie ma takich wiele, natomiast również remonty chodników. Oddaliśmy teraz do użytku taki plac zabaw przy żłobku. Jesteśmy na etapie budowy skateparku. Praca tutaj w RE. Realizujemy zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Właśnie z tych dróg, o których mówiłem, że mamy tutaj limity na dwie drogi. Na dzień dzisiejszy to jest ulica Czecha, już jest zaakceptowana. Czekamy jeszcze na ulicę, tak zwana droga do SIM Woli Rzędziskiej.
2: I spotkania sołeckie, tutaj mieszkańcy
3: spotkania
2: będą
3: sołeckie
2: mogli
3: są również
2: zgłaszać
3: bardzo, bardzo ważne, choć tak, w przypadku gminy Tarnów takie główne zebrania to staramy się żeby się one odbywały i się odbywają z początkiem wiosny, kiedy przygotowujemy się do prac inwestycyjnych, kiedy możemy już mieszkańcom powiedzieć, to robimy, to ewentualnie dopytujemy, jak wykonać, natomiast ten cykl jesienny to jest cykl dzielenia pieniędzy z funduszu sołeckiego, inny by to nazwał tak zwany budżet obywatelski, więc tutaj każde sołectwo ma do dyspozycji te środki. One nie są duże, no ale trzeba zgodnie z ustawą przeprowadzić, ponieważ mamy zwrot części kosztów właśnie na ten fundusz sołecki. I te zebrania odbywają się we wrześniu. Frekwencja duża z reguły jest na wiosnę, teraz troszeczkę mniej, ale mieszkańcy też chętnie przychodzą też dopytać, co się dzieje. I
2: w ten weekend odbyły się dożynki prezydenckie. Była tam delegacja z Poręby Radnej z przepięknym wieńcem, który zajął pierwsze miejsce w kategorii wieńca tradycyjnego podczas dożynek wojewódzkich.
3: No ja możemy powiedzieć, że gmina Tarnów już słynie z wieńców. No zwłaszcza tutaj cały czas mówimy i powtarzamy, jesteśmy dumni i gratulujemy grupie wieńcowej z Poręby Radnej. Nazywamy grupa wieńcowa, ale jednak to bardziej jest to związane z rodzinami. Rodzina Skórków, rodzina Frysztaków, uhonorowani w całym kraju. Zwycięstwo było swego czasu jako najpiękniejszy wieniec w Polsce. Regularnie w województwie małopolskim w tym roku również było wyróżnienie dla grupy wieńcowej z Poręby Radnej w kraju, a przypominamy, mamy 3000 samorządów, ileś sołectw, więc no na kilkanaście tysięcy potencjalnych wieńców jesteśmy w czołówce, w czołówce krakowej, ale w Polsce. Natomiast pamiętajmy również, że Poręba Radna, piękny wieniec, znakomity wieniec, ale też inne sołectwa również piękne wieńce przygotowują. W tym roku wieniec z Łękawki zajął pierwsze miejsce w powiecie tarnowskim, więc mamy pierwsze miejsce w powiecie tarnowskim, pierwsze miejsce w województwie małopolskim, no i wyróżnienie w skali kraju.
2: Jak to dobrze, że te tradycje są podtrzymywane, wieńce są przepiękne. Swego czasu pokazywaliśmy je na RDN.pl podczas dożynek.
3: Ale to już jest pasja, bo to nie jest tak, że grupa siada i tam, nie wiem, dwa tygodnie, czy nawet miesiąc i
2: to też trzeba przemyśleć, tak jak koncert z wielką gwiazdą. Ile to miesięcy trzeba wcześniej zbierać?
3: Ja myślę, że
2: te kłosy,
3: pan Jasiu Skórka z rodziną już myśli o wieńcu. Na przyszły rok.
2: Bardzo dziękuję. Wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł był naszym porannym gościem.
3: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia RDN.
1: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
4: Reklama.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już w sobotę, 19 września od godziny 11 przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a, Teddy i degustacja pizzy. A do wygrania skuter! Bar Mleczny 2.0 Brzesko. Legenda wraca na pełnej.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Po reklamie.
11: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
12: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Chmury cały czas się nam utrzymują w regionie tarnowskim, a do tego lekkie opady deszczu i taka pogoda w ciągu dnia nam będzie towarzyszyła. Również w nocy przelotne opady deszczu i jutro przed południem. tygodniem synoptycy nam zapowiadają te opady deszczu. Temperatury nam się cały czas zmieniają. Teraz synoptycy zapowiadają, że 19 stopni maksymalnie w ciągu dnia. 14 cały czas ta temperatura nam się utrzymuje. Ciśnienie 995 hektopaskali.
11: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
12: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Dziś 14 dzień września, święto podwyższenia Krzyża Świętego. No i przysłowie: na podwyższenie Świętego Krzyża jesień się przybliża. A ta jesień faktycznie się nam przybliża, bo przecież ta jesień coraz bliżej, chociaż przypominam, cały czas w kalendarzu mamy lato. Słonecznym, ciepłym, gorącym, tak więc no, możemy sobie tylko pomarzyć o tym, że jest lato słoneczne, gorące i ciepłym, ale będziemy mieli w tym tygodniu taki jeden dzień prawdziwego lata. Musimy do środy poczekać. W środę synoptycy nam zapowiadają, temperatura wzrośnie do 26 stopni i przewaga słońca. Ale tylko w środę, w tym tygodniu. Kolejne dni to znów pochmurne, z opadami deszczu i temperatura 18-19 stopni. Tak więc byle do środy, można tak rzec. W poniedziałkowy poranek, 28 minut do 9.

0: Reklama.
1: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to pięciopoziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Optyk Pokorna Staffin w Dębice to rzemieślnicza tradycja i indywidualne podejście do każdego klienta. Pełne badanie wzroku wykonane przez optometrystę. Indywidualnie dobrane rozwiązania optyczne dla starszych i młodszych. Pełen serwis i fachowa opieka. Szeroki wybór markowych opraw. Nie wybieramy okularów z katalogu. Szukamy rozwiązania dopasowanego do Twojego wzroku, potrzeb i stylu życia. Zapraszamy do naszych salonów w Dębicy. Ulica Kolejowa 30C, Rynek 18, ulica Kolejowa 18. Odwiedź Optyk Pokorna Staffin w Dębicy, bo Twój wzrok to nasze oczko w głowie.
3: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
4: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
3: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
4: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
3: Nie bujasz?
4: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
5: Autolink, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.
7: Uwaga Tarnów! Cyrk na wodzie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
0: Po reklamie.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

0: RDN Małopolska.
1: 19 minut nam zostało do godziny 9. Za chwilę informacje dla zmotoryzowanych, ale wcześniej, dziś troszeczkę, no z lekkim poślizgiem, czas na wiadomości sportowe, czyli zaglądamy, co ciekawego się dzieje na tych naszych boiskach, a przypominam, że już niebawem derby Tarnowa pomiędzy Tarnowią i Unią w ramach Pucharu Polski, ale przechodzimy do tych wydarzeń, bo to dopiero w środę, do tych wydarzeń minionych i do tych wydarzeń dzisiejszych, czyli co w sporcie? No to sprawdzamy.
0: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
2: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Polscy siatkarze pokonali Macedonię Północną 3-0 w trzecim spotkaniu grupy B Mistrzostw Europy w bułgarskiej Sofii. W takim samym stosunku pokonali wcześniej Portugalię i Izrael. A mecz z Macedonią podsumował rozgrywający Marcin Komenda.
3: Cieszymy się, że bez kontuzji 3-0. To w dobrym stylu, myślę, że to było dzisiaj najważniejsze. Dobrze, że zagraliśmy o tej 19, bo to jest troszeczkę inaczej grać o 19 niż o 16. Jednak dzień inaczej się układa. Natomiast no, trzeba się do tego przyzwyczaić, bo też przy 19 godzinie meczu dochodzi poranny trening, więc ten dzień zupełnie inaczej wygląda. Także myślę, że dobre przetarcie przed kolejnymi dwoma meczami, które też będą w sesji wieczornej.
2: W innym meczu tej grupy Portugalia przegrała 2-3 z Izraelem. Polska jest liderem grupy B z 9 punktami na koncie i bez straconego seta. Druga jest Ukraina, która też ma w dorobku 9 punktów, ale gorszy bilans setów. I właśnie z Ukraińcami biało-czerwoni rozgrają kolejne spotkanie na Mistrzostwach Europy jutro o 18:00. Sądeczanka Klaudia Zwolińska miała najlepszy wynik wśród reprezentantów Polski w Pucharze Świata w slalomie kajakowym w hiszpańskim Laseu Durgel. Zajęła 4. miejsce w próbie czasowej kajak crossa, ale nie awansowała do finałów w K1, C1, czyli w Kanadyjkach, oraz w kajak crossie, gdzie miała przygody na torze.
4: Trochę się uderzyłam w głowę podczas przejazdu, a tak to było. Okej, no tak wygląda cross, mniej więcej. Mistrzostwa Europy są na koniec sezonu, teraz mam 2 dni przerwy i jadę na Mistrzostwa Europy. Dobrze się czuję, zobaczymy jak to wszystko wypadnie. Główną imprezę mamy tak naprawdę ze sobą, Mistrzostwa Świata, ta Europa jest tak na koniec sezonu, ale fizycznie czuję się dobrze po tych kwalifikacjach olimpijskich, więc byle żeby to dotrzymać przez te 2 tygodnie, co na pewno będzie wyzwaniem, bo jesteśmy zmęczeni.
2: Mówiła Zwolińska w rozmowie z Polskim Związkiem Kajakowym. Dodajmy, że w Hiszpanii do finału awansował jeszcze tylko w K1 inny sądeczanin, Michał Pasiut, był 10. Przed reprezentantami Polski teraz Mistrzostwa Europy we włoskiej Iwrei, które odbędą się od 24 do 26 września. Jacek Bednarz rozstał się z piłkarskim klubem BrookBet Termalika Nieciecza. Umowa z pełnomocnikiem zarządu klubu do spraw sportowych została rozwiązana za porozumieniem stron. Bednarz pełnił tę funkcję przez niecały rok, od listopada 2025 roku. Działacz przeniósł się teraz na Dolny Śląsk, został prezesem Zagłębia Lubin. Tymczasem BrookBet Termalika ma przed sobą mecz o punkty w pierwszej lidze. Dziś o 19:00 zmierzy się w Mielcu ze Stalą. Sandecja Nowy Sącz pokonała 4-2 Śląsk 2 Wrocław w 8. kolejce piłkarskiej drugiej ligi. Przy wyniku 4-0 rywale zdołali zdobyć 2 gole w samej końcówce spotkania. Wcześniej 2 trafienia dla biało-czarnych zaliczył Adam Brenkus, po jednym dołożyli inny Słowak Tobiasz Dziwisz oraz Marcel Płocica, który zaliczył też asystę przy golu na 3-0.
5: Jestem zadowolony, wiadomo, że chciałem jeszcze może jedną brameczkę dołożyć, ale bramka i asysta, myślę, bardzo dobry wynik. No szkoda tej końcówki, bo faktycznie mogło być znowu 4-0. Troszkę gdzieś tam, myślę, odpuściliśmy tą końcówkę, nie wiem czemu. No i niestety straciliśmy te 2 bramki, ale ważne, że wygrywamy ten mecz i zdobywamy te 3 punkty ważne teraz. Na pewno przeanalizujemy te stracone 2 bramki, no bo w kolejnych meczach tak nie może być.
2: Dzięki wygranej Sandecja wskoczyła na 6. miejsce w drugiej lidze. Do lidera Znicza Pruszków traci 3 punkty. Nieudana inauguracja sezonu dla tarnowskich piłkarzy ręcznych. W meczu pierwszej kolejki grupy D w pierwszej lidze Handball Pałac przegrał wyjazdowe spotkanie z Zagłębiem Handball Team Sosnowiec 25-29. Do przerwy był remis po 13. Najwięcej goli dla tarnowskiej drużyny zdobył Szymon Wajda, zaliczył 7 trafień. 5 razy do siatki trafił Dawid Chudyka. W drugiej kolejce Tarnowianie wystąpią w roli gospodarzy. 19 września o 17:00 zmierzą się z Krząstrowiec Świętokrzyski. Rugbyści biało-czarnych Nowy Sącz od wygranej rozpoczęli sezon w drugiej lidze. Pokonali 36-15 na wyjeździe miedziowych Rugby Lubin. Najwięcej punktów 9 zdobył dla sądeckiej drużyny Stanisław Wiśniewski. Biało-czarni są na 1. miejscu w tabeli.
0: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: wiadomościach sportowych. Czas teraz na informacje dla zmotoryzowanych. Szybciutko zaglądamy i sprawdzamy. Przypominam, mokre ulice, pochmurno i deszczowo, i taka pogoda nam będzie dzisiaj towarzyszyła. Tak więc kierowcy, mnoga z gazu, powolutku, oszczędzamy też paliwo. Przypominam, im wolniej jedziemy, tym mniej spala ten nasz samochód. A ceny paliw w Polsce osiągają obecnie rekordowo wysokie poziomy. Eksperci nie mają dla nas kierowców dobrych informacji, jak wynika z najnowszych prognoz. Ten tydzień oznaczać będzie kolejne podwyżki, a w najgorszej sytuacji są właściciele samochodów z silnikami diesla, bo ta cena naprawdę powędrowała, poszybowała w górę. No i chyba ten, kto ma diesla, to teraz żałuje, że tym dieslem się porusza po tych drogach, bo ta cena paliwa ropy przede wszystkim bardzo wysoka, dlatego tutaj szczególnie spoglądamy na ten wskaźnik paliwa, przyglądamy się uważnie, a szczególnie przyglądamy się uważnie pylonom na stacjach benzynowych. Ulica Tarnowa, spokojnie, bez zdarzeń drogowych, informuje wtedy dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, no ale tutaj troszeczkę tłoczno nam się zrobiło. Jak zwykle w tych godzinach porannych spory ruch na naszych ulicach, tych samochodów nam przybywa i będzie przybywało, przecież musimy czymś dojechać do pracy, no i tradycyjnie najwięcej samochodów, no to teraz przed godziną 9:00. Ulica Krakowska, tutaj od ronda jadąc w kierunku centrum, w kierunku rynku, przepraszam, nie centrum, tylko w kierunku rynku. Podobna sytuacja, wzmożony ruch na Narutowicza i również na ulicy Tuchowskiej. Tutaj krótki postój. Podobna sytuacja to ulica Klikowska. Praktycznie na całym ciągu tych samochodów sporo. No i również więcej tych pojazdów na podkacie w Mościcach, czyli Aleje Kwiatkowskiego, tutaj od ronda Witosa. No i jeszcze zobaczmy sobie na ulicę Koszycką. Powolutku do skrzyżowania z ulicą Krakowską będziemy się przemieszczać, czyli nic nam się nie zmieniło w ciągu tych 60 minut i wygląda na to, że nic się nam nie zmieni, bo w tych godzinach porannych, szczególnie przed godziną 9:00, tych samochodów sporo i w tych godzinach przedpołudniowych, ale również proszę pamiętać, że ta sytuacja nie ulegnie zmianom w godzinach popołudniowych, to już powroty do pracy, ale jeszcze będziemy musieli troszeczkę poczekać, zanim będą te powroty po pracy do domu. A propos samochodów i a propos bezpieczeństwa, no to dziś w audycji Pomagamy i Chronimy, przeniesiemy się na tor, jeden z najsłynniejszych torów wyścigowych, tor Monza. Przenosimy się do Włoch, 20 minut przed godziną 10:00. A dlaczego? To słuchajcie nas uważnie, bo naprawdę będzie sporo o bardzo szybkich samochodach, a dokładnie bolidach Formuły 1, ale również o tarnowskim policjancie, który nie w roli widza, ale no właśnie, w roli policjanta. Na tarnowskim torze Monza, 20 minut przed godziną 10:00. I jak ten tor Monza z bliska wygląda, jakie wrażenia, o tym będziemy rozmawiali w audycji dziś. Pomagamy i chronimy.

0: RDN Małopolska.
1: Czuję się zakochany i nie kto inny jak Don Nam Summer przed samą godziną 9. No właśnie, no to jak ktoś czuje się zakochany, to bardzo dobrze. Chwali się to i oby takim stanie pozostał. 4 minuty nam zostało, niecałe 4 minuty nam zostało do godziny 9. O 9 wiadomości, po wiadomościach prognoza pogody. I a propos prognozy pogody, ważne informacje dla tych wszystkich, którzy zastanawiają się, jaka będzie w tym roku jesień, jaka będzie w tym roku zima. IMGW opublikowało mapy pogodowe na jesień i zimę. No i powiem, że jest dobrze, nawet bardzo dobrze. Ale więcej na ten temat po godzinie 9, po wiadomościach. Tak więc słuchajcie nas uważnie, jeżeli jesteście oczywiście ciekawi prognozy pogody. A wiemy, że temat pogody to praktycznie codziennie dominuje w naszych rozmowach, tak więc wydaje mi się, że poczekacie spokojnie, no i dowiecie się, jaka temperatura będzie nam towarzyszyła.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
6: Będą dodatkowe środki bezpieczeństwa po ataku obok przejścia granicznego w Dorohusku. O szczegółach już za chwilę. Zbliża się Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. W niedzielę w kościołach będzie składka na Radio RDN. Wiadomości o 9:00. Aneta Mleczko, zapraszam. Będą dodatkowe środki bezpieczeństwa.

0: bezpieczeństwa po ataku obok przejścia granicznego w Dorohusku. W niedzielę nad ranem rosyjski dron uderzył w stację benzynową oddaloną o 800 metrów od polsko-ukraińskiej granicy. Mieszkańcy wsi przyznają, że jeszcze nigdy nie byli świadkami wybuchu tak blisko ich domów. Krzysztof Polasik.
1: Obawy w Dorohusku nie zniknęły wraz z końcem alarmów.
2: Wybuch był tak silny, że aż zatrząsł się dom.
3: Pierwszy raz chyba mieliśmy taką możliwość słyszeć taki w ogóle huk tutaj w naszych rejonach. Także my jesteśmy zszokowani, wcale nie przyzwyczajeni, bo nie mieliśmy do tej pory takiej sytuacji.
4: Ja się nie obawiam, ale z tego co z rozmowy z ludźmi, to obawiają się na pewno.
1: Po rosyjskim ataku 800 metrów od granicy tymczasowo zamknięto i ewakuowano tutejsze przejście graniczne. Premier Donald Tusk zapowiedział, że od teraz współpraca służb na granicy będzie miała specjalny charakter.
5: Ona musi w sposób maksymalny po pierwsze usprawnić ruch, tak żeby nie było zatorów, bo one mogą być niebezpiecznym z naszego punktu widzenia celem i żeby oczywiście nie dochodziło w żadnym wypadku, szczególnie do gromadzenia się pojazdów, na przykład z paliwem.
1: Szef rządu spodziewa się, że w kolejnych tygodniach Rosja będzie kontynuować wzmożone ataki przy granicy z Polską.
0: Kiedy wyją syreny, trzeba szukać schronienia, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Ocenił, że bardziej intensywne rosyjskie ataki na zachodnią Ukrainę oznaczają nową codzienność dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Ostrzały rakietowe i ataki dronów zmuszają Ukraińców do utrzymywania pełnej gotowości bojowej na zachodzie kraju. W czasie rosyjskich ataków na Ukrainę mieszkańcy wschodnich województw Polski otrzymują alerty RCB z ostrzeżeniami. Cezary Tomczyk zwraca uwagę, że gdy zawyją syreny alarmowe, trzeba reagować.
6: Jeżeli wyją syreny w nocy, jeżeli to jest czwarta, piąta, jakakolwiek godzina w ciągu dnia i wyją syreny, to znaczy, że trzeba szukać miejsca schronienia. I to nie zawsze musi być schron. To jest piwnica, to jest oczywiście podziemny garaż, albo to jest w naszym mieszkaniu miejsce, w którym na przykład nie ma okien.
0: W ocenie rządu Rosjanie eskalują ataki na zachodzie Ukrainy i będą próbowali doprowadzić do paraliżu przejść granicznych między Polską a Ukrainą.
7: Słuchacie wiadomości RDN.
0: W niedzielę odbyły się uroczystości z okazji dziesięciolecia Sanktuarium Matki Bożej Tylickiej. Jej kult ciągle się rozrasta. Wierni zarówno parafianie, jak i pielgrzymi potwierdzają, że w swoim życiu doświadczyli wielu łask od Matki Boskiej Tylickiej.
8: Taką opiekunkę w postaci Matki Bożej, która czuwa nad naszym życiem.
9: Jesteśmy związani bardzo z tą parafią. Przez lata syn tu był wikariuszem w pierwszej parafii.
10: Ja miałam udar wtedy, leżałam w szpitalu i tu wszyscy się modlili za mnie, tu Matki Boskiej.
11: Ja mogę powiedzieć na swojej skórze, że ja się zawsze modlę do Matki Boskiej i Matka Boska mnie wysłuchała. Jestem bardzo wdzięczna. Przyjeżdżają autokary tutaj i do tej Matki Boskiej modlą się ze Słowacji, z różnych stron. Całej Polski też.
0: Relacje i zdjęcia z uroczystości w Tyliczu mamy na rdn.pl. W niedzielę, kiedy będziemy obchodzić Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, będzie okazja do wsparcia diecezjalnej rozgłośni. Decyzją biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza wprowadzona została składka, która będzie zebrana w kościołach diecezji tarnowskiej w najbliższą niedzielę. Będzie ona przeznaczona na bieżące utrzymanie diecezjalnego radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, mówi dyrektor rozgłośni ksiądz dr Jan Bartoszek.
12: Jesteśmy wdzięczni księdzu biskupowi za jego decyzję i za jego pasterską troskę o to dzieło ewangelizacyjne w naszej diecezji. Do tej pory nie było takiej formy zbiórki na radio diecezjalne. Radio diecezjalne przez te lata starało się utrzymywać z różnego rodzaju projektów realizowanych w ramach różnego rodzaju audycji, programów, ale też, i to trzeba bardzo mocno podkreślić, z ofiar naszych wiernych, składanych indywidualnie, bezpośrednio na konto naszej rozgłośni. Jesteśmy w tym momencie w takim czasie, gdzie to wsparcie jest niewystarczające, stąd decyzja księdza biskupa o wprowadzeniu składki, która ma wesprzeć bieżące funkcjonowanie naszych rozgłośni Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
0: Radio RDN jest rozgłośnią diecezji tarnowskiej od ponad 30 lat. Mówimy o religii, sprawach społecznych, kulturalnych i regionalnych. Każdego dnia na naszej antenie jest transmisja mszy świętej, ponadto różaniec, audycje z życia kościoła, a także lubiane programy muzyczne, kulinarne i o zdrowiu. Hasłem 60. Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu są słowa chronić ludzkie głosy i twarze, co wiąże się z refleksją nad innowacją cyfrową i potrzebą, aby twarz oraz głos na nowo oznaczał realną osobę.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: A dziś pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu, chłodno, temperatura 14 stopni, maksymalnie dziś 19 stopni, te opady deszczu również w nocy i jutro przed południem. Środa dopiero była ładna, nam się zapowiada, słoneczna, z temperaturą dochodzącą do 26 stopni, ale znów końcówka tygodnia pochmurna i deszczowa.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Pozostajemy przy prognozie pogody. IMGW opublikowała mapy pogodowe na jesień i zimę na przełom 2026-2027. No i według prognoz możliwe jest wystąpienie dużej anomalii w zakresie temperatur. I to mi się podoba. Możliwe. Ja mówiłem na początku roku, że lipiec, sierpień będzie bardzo gorący, a wiemy, że ten lipiec to taki był troszeczkę w kratkę. No ale dobrze, skupmy się na tym, co mówią z IMGW na temat jesieni i zimy. W okresie od października do stycznia 2027 roku średnia temperatura ma być wyższa niż norma wieloletnia. Co to oznacza? Oznacza to, że temperatury w październiku, listopadzie i grudniu oraz styczniu będą wyższe od normy wieloletniej z lat 1991-2020. W szczególności to dotyczy okresu od listopada do stycznia, kiedy to temperatury mają być przeciętnie wyższe od 1,5 nawet do 3 stopni Celsjusza. I to by oznaczało, że to będą miesiące dużo cieplejsze od przeciętnych. Pytanie tylko, czy tak będzie faktycznie. Powodem takiej zmiany w pogodzie ma być wyjątkowo silne w tym roku zjawisko El Niño na Pacyfiku. Choć nie ma ono bezpośrednio wpływu na pogodę w Polsce, to jednak ta wyższa temperatura w największym światowym oceanie, no rzutuje na sytuację meteorologiczną w wielu miejscach świata, co nie jest bez znaczenia dla naszego również i kraju. Tak więc jest szansa, że no będzie cieplej w tym okresie jesienno-zimowym, nawet do 3 stopni. No ale czy tak faktycznie będzie? No to musimy poczekać i sprawdzić to na własnej skórze. A przypominam, że ta jesień to już coraz bliżej, tak więc nie będziemy musieli długo czekać. Wystarczy po prostu poczekać ile? 9 dni i już się dowiemy, czy będzie cieplej o te 3 stopnie. To maksymalnie, przypominam, 3 stopnie. No ale wiemy, że ta pogoda to jest kapryśna i to różnie z tą pogodą bywa, tak więc wydaje mi się, że za bardzo do serca chyba nie możemy brać tych map pogodowych, bo wiemy, że no właśnie, mapa czasami mówi co innego, a co innego mówi rzeczywistość. Teraz mamy lato, a przypominam, za oknem jesień, prawdziwa jesień. 8 po 9.

Krzysztof Napierkowski, Oparanku śpiewa. Dokąd pędzisz, człowieków? No to powiem, odpowiem w imieniu pani Krystyny z Opola. Na rysy pędzę. No tak, moi kochani, no i pytanie do tych wszystkich, którzy kochają góry i kochają, no, chodzenie po tych górach. Czy już zdobyliście koronę gór polskich? Tak jak na przykład pani Krystyna z Opola. Jeżeli nie i mówicie, oj nie, to już nie ten wiek, no to posłuchajcie tego. 84 lata i pani Krystyna z Opola zdobyła rysy, kończąc tym samym trwające 7 lat wyzwanie zdobycia gór, a dokładnie zdobycia korony gór polskich. Na trasę wyruszyła o 5 rano, po około 6 godzinach w marszu, mimo deszczu, silnego wiatru, wymagających warunków, dotarła na wysokość 2499 metrów. Towarzyszyli jej bliscy, którzy zapewniali asekurację. No i co najważniejsze, swoją przygodę z koroną gór polskich, którą rozpoczęła 7 lat temu, jeszcze przed 80. urodzinami, teraz zakończyła zdobyciem, no, moi kochani, zdobyciem rysów. Tak więc, jeżeli się zastanawiacie, czy, no, to jest dobry czas, powiem, że tak, tutaj nie ma granic wiekowych, każdy czas jest dobry na to, żeby wybrać się w góry, pospacerować sobie, pochodzić po tych górach, ale pamiętajcie, wcześniej sprawdzamy prognozę pogody, bo wiemy, że pogoda w górach się szybko zmienia. No i zdobywamy wierzchołki, 28 wierzchołków, które, no, tutaj tworzą koronę gór polskich. No i jak tutaj pani Krystyna z Opola mówi, rysy były ostatnim z 28 wierzchołków, których brakowało mi do ukończenia całego wyzwania. Wyjątkową wyprawę osiągnięcia uwieczniłam z dumną wnuczką na szczycie właśnie rysów. Rysy 2499 metrów i pani Krystyna z Opola zdobyła za pierwszym podejściem, tak więc gratulacje, ogromne gratulacje. No i dla pani Krystyny z Opola i dla tych wszystkich, którzy nie boją się wyzwań, congratulations.

Niekończąca się opowieść, no to takiej opowieści, wyjątkowej opowieści już za chwilę, 20 minut przed godziną 10 w audycji. Pomagamy i chronimy, będziemy rozmawiali o kulisach pracy tarnowskiego policjanta na jednym z najsłynniejszych torów wyścigowych świata. Tor Monza, czyli moi kochani, przeniesiemy się na wyścigi Formuły Pierwszej. Jak te wyścigi Formuły Pierwszej z bliska wyglądają oczami tarnowskiego policjanta, na ten temat będziemy rozmawiali 20 minut przed godziną 10.

0: Reklama.
1: Tego jeszcze nie było.
2: Tarnów ma swój musical. Tarnowscy artyści i największe gwiazdy polskiej sceny musicalowej razem na jednej scenie. Famous, Droga do Sławy. Autorski musical stworzony w Centrum Sztuki Mościce. Scenariusz i reżyseria Andrzej Starowicz i Jakub Piotrowicz. Na żywo chór i orkiestra Rondine. Wielka premiera na finał festiwalu Tarnowianie. 20 września, godzina 18. Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Gotowi na sławę?
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii dobry plan wystarczy.
3: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Talia po raz 30 od 18 września. Teatr imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie zaprasza na jubileuszowy festiwal komedii. Zobaczysz między innymi Gwiazdorski Klub Kawalerów z Rafałem Rutkowskim, Izabelą Dąbrowską i Marią Seweryn. Kryminalną Pułapkę z Leszkiem Lichotą i Jędrzejem Hycnarem. Grupę Krwi z Emilią Komarnicką i Łukaszem Lewandowskim, a także spektakl Była sobie Polska, twórców kultowego Pożaru w burdelu. Bilety wciąż w sprzedaży. Zapraszamy! 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu miasta Tarnowa.
6: Po reklamie.
7: Wiadomości ekonomiczne.
8: Anna Tamleczko, zapraszam. Orlen zapewnia, że paliwa na stacjach nie zabraknie. Takie obawy pojawiły się po tym, jak Arabia Saudyjska zamknęła strategiczny rurociąg wschód-zachód. To wywindowało ceny czarnego złota powyżej 100 dolarów za baryłkę. Michał Fabisiak.
9: Dostawy ropy do rafinerii grupy Orlen są realizowane bez zakłóceń. Koncern zabezpieczył 1/4 zapotrzebowania w ramach umowy z norweskim Equinorem oraz zwiększył własne zapotrzebowanie poprzez zakup udziałów w jednym z norweskich złóż. Analitycy przewidują, że przyszły tydzień przyniesie kolejne podwyżki cen paliw. Litr diesla ma przekroczyć 9 zł. Michał Połboczek z Konfederacji uważa, że potrzebna jest reakcja rządu.
10: Dawno bym obciął opłatę paliwową i akcyzę.
9: Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej odpowiada, że z powodu wet prezydenta rząd nie może zwiększyć wpływów do budżetu.
11: Obniżenie VAT-u, obniżenie akcyzy, kontrola cen, to wszystko zostało zablokowane tymi szkodliwymi wetami.
9: Karol Nawrocki nie podpisał ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych.
8: 2 lata po powodzi samorządy Kotliny Kłodzkiej nadal wydają dziesiątki milionów złotych na odbudowę. Bardo otrzymało prawie 70 milionów złotych rządowego wsparcia, a Kłodzko na inwestycje przeznacza 40 milionów złotych. Mateusz Czmiel.
12: W Bardzie odbudowano m.in. szkołę, przedszkole, place zabaw oraz ulicę Skalną i Krakowską. Trwają prace przy Ośrodku Pomocy Społecznej, Centrum Kultury, Bibliotece i obiektach sportowych. Najważniejsza inwestycja dotyczy jednak mieszkańców, którzy stracili swoje domy, mówi Marta Ptasińska, burmistrz Barda.
13: Budowa 40 domów dla powodzian, ponad 27 milionów wsparcia rządowego. Domy będą oddane 30 listopada do użytku i to jest dla mnie najważniejsze, że osoby będą miały swoją słoneczną przystań, swoje bezpieczne miejsce na ziemi.
12: W Kłodzku duża część pieniędzy trafia na odbudowę infrastruktury sportowej. Burmistrz Kłodzka Michał Piszko podaje konkretne kwoty.
14: Mamy zaangażowanych ponad 40 milionów złotych. Boisko pełny wymiar o wartości ponad 13 milionów złotych. Korty tenisowe o wartości ponad 5 milionów złotych. Chcemy oddać do użytku basen odkryty.
12: W obu gminach powódź zniszczyła dużą część infrastruktury publicznej i prywatnych domów, choć wiele obiektów udało się już odbudować. W Bardzie i w Kłodzku usuwanie skutków wielkiej wody potrwa jeszcze kilka lat.
8: Rekordowa skala i ważne umowy podpisane w trakcie wydarzenia w Kielcach zakończyły się targi zbrojeniowe. Organizowany po raz 34. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego przyciągnął 1200 wystawców z kilkudziesięciu państw. Wystawę odwiedziło 45 tysięcy gości. Ostatniego dnia targów polska zbrojeniówka podpisała ważne dla armii umowy. Wart 3 miliardy złotych kontrakt na dostawy zestawów przeciwlotniczych Piorun. Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Konrad Gołota powiedział, że zawarto też porozumienie, dzięki któremu wojsko dostanie polską wersję Starlinka. Relacja Agnieszki Drążkiewicz.
15: Kieleckie targi obronne to kilkadziesiąt umów, porozumień, listów intencyjnych i kontraktów handlowych. Imponująco wypadł rodzimy przemysł uzbrojeniowy. Kielecka impreza to sukces nas wszystkich, ocenił wiceminister aktywów państwowych Gołota, który nadzoruje zbrojeniowe spółki.
16: Premiery, ciężki BW, Piorun 2 pokazywany prototyp, Grot A3 i spotkania. Spotkania międzynarodowe, spotkania z przedstawicielami innych rządów, którzy przychodzą i mówią: wow, jak wy się rozwinęliście.
15: Produkty rodzimej zbrojeniówki zostały docenione także przez Awards, kapituły, nagrody Defender, branżowe Oscary powędrowały m.in. do grupy WB, która specjalizuje się w bezzałogowcach. Nagrodę zgarnął Gladius 2, dron uderzeniowy, niemal niewidoczny dla radarów, z odrzutowym silnikiem i kilkusetkilometrowym zasięgiem.
8: Rolnicy uprawiający zboża i rzepak najbardziej ucierpieli z powodu suszy oraz nawałnic. Minister rolnictwa podczas dożynek polskich w Spale zapewnił, że poszkodowane przez złe warunki atmosferyczne gospodarstwa otrzymują rządowe wsparcie. Jak powiedział Stefan Krajewski, na tegoroczne plony szczególnie narzekają hodowcy rzepaku, którzy stracili dużą część upraw.
0: Ze względu najpierw na brak opadów, a później w momencie, kiedy już był rzepak gotowy do zbioru, pojawiły się opady, które spowodowały, że część tego rzepaku wysypała się, została na polu. To dodatkowo podnosi koszty, bo trzeba zniszczyć to, co wyrosło, tak zwane samosiewy.
8: Jak przekazał minister rolnictwa, pierwsze pieniądze zostały wypłacone najbardziej poszkodowanym gospodarstwom po 8 września. W ocenie resortu najgorsza sytuacja jest w środkowej Polsce. Trwa podsumowywanie strat. Minister Stefan Krajewski przypomniał, że od 1 do 16 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o dopłaty do paliwa i nawozów. To reakcja na trudną sytuację na rynku.
7: To były wiadomości ekonomiczne.
6: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
17: W pogodzie jedna tylko zmiana. Zamiast 14 stopni mamy teraz 15 stopni. Maksymalnie w ciągu dnia 19, tak więc zadowoleni jesteśmy. Temperatura rośnie, ale i tak mimo wszystko chłodno. Chmury cały czas dominują. Najwięcej chmur na południu naszego kraju. Do tego jeszcze przelotne opady deszczu. Opady deszczu w nocy i jutro w godzinach przedpołudniowych.
6: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.

0: Reklama.
1: Uwaga, Tarnów! Cyrk na wodzie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
2: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Pomagamy i chronimy. Komenda Miejska Policji w Tarnowie wraz z Radiem RDN Małopolska na rzecz bezpieczeństwa. Co tydzień inny ważny temat. Odpowiemy na pytania, jak reagować, gdzie szukać pomocy w różnych trudnych sytuacjach. Pomagamy, służymy radą, troszczymy się o bezpieczeństwo. Włącz radio, słuchaj i czuj się bezpiecznie. Zapraszają Komenda Miejska Policji w Tarnowie i Radio RDN Małopolska.
2: Czas na kolejny odcinek audycji Pomagamy i Chronimy. Dziś porozmawiamy o bardzo szybkich samochodach, ale na torze, czyli o kulisach pracy tarnowskiego policjanta na jednym z najsłynniejszych torów wyścigowych świata. Przeniesiemy się na tor Monza. W studiu gościem, policjanci, jest z nami aspirant Joanna Dychtoń, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień panią dobry, aspirant. Panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy Radia RDN.
2: Jest z nami również aspirant Krzysztof Winkowski, Komenda Miejska Policji w Tarnowie, instruktor taktyk, techniki, interwencji policyjnych i instruktor strzelania. Dzień dobry, witam serdecznie pana.
4: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy radia. Dobra nowina.
2: Zanim przejdziemy do tych szybkich samochodów, bardzo szybkich samochodów, no to muszę zapytać panią aspirant Joannę Dychtoń, zespół prasowy. Przypominam pani, no pani aspirant, jak minął ten tydzień na naszych drogach? Bezpiecznie?
3: Tak, w minionym tygodniu na drogach naszego powiatu było dość bezpiecznie, jednak no, należy pamiętać o każdym zdarzeniu drogowym, które miało miejsce. Odnotowaliśmy 40 kolizji drogowych, jeden wypadek, w którym jedna osoba została poszkodowana. Niestety wciąż ujawniamy nietrzeźwych kierujących. W minionym tygodniu takich ujawnionych nietrzeźwych kierujących było 8.
2: Pani aspirant, 40 tak? kolizji, to troszeczkę tych kolizji było, na to miało co wpływ pogoda, te zmiany, które no, co jakiś czas nam tutaj towarzyszyły, czyli opady deszczu, pochmurno, to znów słońce, to znów deszcz dzisiaj też pada, czyli są niedostosowanie prędkości do warunków, jakie panują?
3: Tak, zdecydowanie jednym z najczęstszych powodów kolizji drogowych, wypadków, zdarzeń drogowych jest nadmierna prędkość. No, warunki teraz robią się coraz trudniejsze na drogach tak naprawdę. Pojawił się deszcz, jest po prostu nawierzchnia jest śliska, także apelujemy tutaj do kierujących o zdjęcie nogi z gazu, ponieważ tak, tych kolizji było bardzo dużo, tak, 40
2: kolizji. A propos właśnie tego bezpieczeństwa, no to pomówmy sekundkę na temat tego bezpieczeństwa, bo przed nami bardzo ważna akcja Europejski Tydzień Mobilności. To się zaczyna dosłownie za dwa dni.
3: Tak, od 16 do 22 września zaplanowane są działania Europejski Tydzień Mobilności. Akcja ta prowadzona jest w prawie wszystkich europejskich krajach i koordynowana przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego Roadpol. Założenia tej akcji, tego projektu Roadpol jest dążenie do wizji zero. Zero wypadków drogowych, ofiar śmiertelnych, zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Takim kulminacyjnym dniem jest 17 września i właśnie tego dnia dążymy do tej wizji zero. Jednak przez cały ten czas trwania tej akcji Roadpol Europejskiego Tygodnia Mobilności będą wzmożone kontrole prędkości. Będzie znacznie większa ilość policjantów na drogach, będą wykorzystywane ręczne mierniki prędkości oraz pojazdy. Będą również zintensyfikowane działania profilaktyczne przeprowadzane wobec tych mniej doświadczonych uczestników ruchu drogowego. Mam tu na myśli dzieci i młodzież, żeby bezpiecznie korzystali z hulajnóg elektrycznych, z hulajnóg, z rowerów, żeby również oni rozmową zwracali uwagę swoim rodzicom, swoim opiekunom. Tato zwolni, odłóż telefon, czerwone światło, żeby po prostu przez rozmowę również docierać do tych bardziej doświadczonych uczestników ruchu drogowego, aby po prostu było bezpiecznie na drogach.
2: A propos tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Mobilności, to hasło to jest mobilność dla każdego. Tak. I to od 16 do 22. I a propos tego, co pani przed chwilą powiedziała, to zauważyłem, szczególnie w tych godzinach wieczornych, to widać dokładnie, że niektórzy kierowcy to zamiast prowadzić pojazd i skupić się na tym, co jest przed pojazdem, to oni w tym smartfonie siedzą, bo widać to dokładnie i wyraźnie, że ten smartfon mają przed oczami, bo świeci tak mocno, że oświetla twarz. I tutaj to jest zmora kierowcy, przypominam. jedziesz, to skupiamy się na tym, co na drodze, a nie na tym, co w telefonie komórkowym, bo to jest dla mnie coś karygodnego. I tutaj te wzmożone kontrole policyjne my będą i tu nie będzie uproś, prawda?
3: Nie, panie aspirant. Naprawdę nie będzie uproś.
2: Czyli po prostu przekroczyłeś prędkość, koniec. Nie ma żadnej taryfy ulgowej. A propos tutaj również tego bezpieczeństwa. Przejdźmy może do tego zdarzenia, którymi świadkami, no pewnie niektórzy kierowcy my byli. Chodzi tutaj o ucieczkę pewnego kierowcy i to wszystko wydarzyło się w tym tygodniu.
3: Tak.
2: Znaczy w zeszłym tygodniu to było?
3: To było w piątek, tak. W piątek około godziny 16:30 policjanci w ramach pełnionej służby podjęli próbę zatrzymania do kontroli drogowej kierującego, który miał być pod wpływem narkotyków. Mężczyzna zignorował sygnały, zaczął uciekać, więc policjanci niezwłocznie rozpoczęli pościg. Do tego pościgu dołączyli inni policjanci również pojazdami nieoznakowanymi. Ucieczka mężczyzny była bardzo brawurowa. Stwarzał on ogromne zagrożenie, realne zagrożenie na drodze dla innych uczestników ruchu drogowego. Policjanci wykorzystali wszystkie dostępne środki, aby zatrzymać tego kierującego i cel taki udało się osiągnąć. Wykorzystali do tego pojazdy służbowe, wykorzystana została broń. Cel osiągnęli, pojazd został zatrzymany, mężczyzna został zatrzymany. Potwierdziły się przypuszczenia, że mężczyzna znajdował się pod wpływem środków odurzających, jak również był w posiadaniu znacznej ilości środków odurzających i psychotropowych, znacznej ilości narkotyków. Było to około 1,5 kg. Mężczyzna usłyszał zarzuty, decyzją sądu został umieszczony w areszcie.
2: Na jakim odcinku trasy to wszystko się wydarzyło?
3: Próba zatrzymania do kontroli drogowej była na Tarnów Centrum, autostrada A4.
2: Z tego co wiem, to kilka radiowozów nawet uszkodzonych zostało.
3: Tak, zostało uszkodzonych kilka radiowozów, ale dla dobra prowadzonego postępowania nie chcemy ujawniać więcej szczegółów odnośnie tego zdarzenia.
2: Co takiej osobie grozi w takim przypadku?
3: No i będzie przeprowadzone całe postępowanie, być może będą rozszerzone zarzuty. No nie chcemy się wypowiadać na chwilę obecną na ten temat, na temat tego zdarzenia.
2: No to przejdźmy do bardziej takich radosnych chwil. Tarnowscy policjanci najlepsi w Małopolsce.
3: Tak, jesteśmy dumni naszych tarnowskich policjantów. Brali oni udział w małopolskich eliminacjach Policjant Służby Kryminalnej 2026 i nasi tarnowscy policjanci byli najlepsi. Tak, najlepsi.
2: Teraz etap ogólnopolski przed nimi.
3: Tak, przed nimi ogólnopolski etap. Będą reprezentować nasz garnizon małopolski. Wykazali się doskonałym przygotowaniem merytorycznym i praktycznym. Konkurs ten wymagał od nich wszechstronnego przygotowania.
2: Ale tak dla niewtajemniczonych, to na czym taki konkurs polega, właśnie takiej służby kryminalnej?
3: Tak, wśród konkurencji znalazło się udzielanie pierwszej pomocy, było strzelanie, test wiedzy ogólnej, były zadania związane z realizacją czynności takie jak oględziny, zabezpieczanie śladów, dowodzenie całą akcją, także to był taki, no to jest wieloetapowy, złożony konkurs i jesteśmy naprawdę bardzo dumni z naszych policjantów. Komendant miejski oraz zastępca pogratulowali naszym policjantom. Także naprawdę jesteśmy bardzo dumni.
2: Czyli możemy powiedzieć, że w kolejnych naszych spotkaniach będziemy mogli powiedzieć, że tarnowscy policjanci na etapie ogólnopolskim zwyciężyli?
3: Jestem o tym przekonana. Nasi policjanci są doskonale przygotowani.
2: No to tego życzymy. I o tym przygotowaniu tych naszych tarnowskich policjantów no, świadczymy to, że my policjantów tutaj z regionu tarnowskiego, z Tarnowa, możemy spotkać nie tylko na naszych drogach tutaj w Polsce, ale również na drogach europejskich, praktycznie na całym świecie, gdziekolwiek byście się nie wybrali, bo z tego tutaj, co poza anteną rozmawialiśmy, to są takie miejsca nawet typowo wypoczynkowe, gdzie lubimy wyjeżdżać na Chorwację. Tam też te patrole policyjne my spotkamy, ale o takich dwóch wyjątkowych spotkaniach teraz porozmawiam z kolejnym naszym gościem. W studiu, przypomnę, aspirant również Krzysztof Winkowski, komenda miejska policji w Tarnowie. Mm-hmm. I porozmawiamy o kulisach pracy tutaj pana aspiranta. A dokładnie przeniesiemy się na tor Monza w dniach od 4 do 6 września tego roku na torze Autodromo Nazionale Monza. Odbyło się Grand Prix Włoch Formuły 1, będącą częścią mistrzostw świata Formuły 1. I to jedno z największych chyba wydarzeń sportowych wydarzeniach organizowanych we Włoszech. Ubiegłoroczna edycja zgromadziła blisko 370 tysięcy widzów z wielu państw, a w tym roku okazuje się, że jeszcze więcej osób przyjechało, żeby zobaczyć to całe wydarzenie. No to muszę zapytać, jak to się stało, że tarnowski policjant znalazł się w gronie funkcjonariuszy zabezpieczających właśnie Grand Prix Włoch na torze Monza?
4: Stało się to tak, że mamy procedurę kwalifikacyjną na wyjazdy zagraniczne i ja wziąłem udział w takiej procedurze. Zostałem wyłoniony jako jeden z reprezentantów polskiej policji do pełnienia służby właśnie we Włoszech na torze Monza. Samo wydarzenie no, budzi wielki zachwyt, bo tam jest potężny teren, gdzie odbywają się zawody. Sam tor ma około 6 km długości i prędkości, jakie tam osiągają te bolidy, są naprawdę wybitne.
2: Jakie prędkości te bolidy tam osiągały?
4: Około 280 km na godzinę. Tam jest rekord toru, ale teraz z głowy nie jestem w stanie podać dokładnie.
2: Ale korciło tak zatrzymać i powiedzieć, oj, za szybko teren zabudowany.
4: To akurat nie było naszym zadaniem. Naszym zadaniem było zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom tego wydarzenia na miejscu właśnie we Włoszech dookoła stadionu, dookoła tego toru.
2: Ale tak prywatnie, jako nie policjant, ale prywatnie, co pan czuł, jak pan zobaczył, bo miał pan tą możliwość zobaczyć te bolity z bliska?
4: Tak, dokładnie. Mieliśmy możliwość wejścia na padok, oglądnięcia i też spotkania się z zawodnikami, którzy reprezentują nasz kraj. W tym roku w Formule 3 reprezentuje nasz Maciej Gładysz, a w Formule 2 Roman Biliński, który ma też obywatelstwo brytyjskie. Mieliśmy okazję z nimi porozmawiać i życzyć im sukcesów na torze.
2: No widziałem zdjęcie, spotkanie z Maciejem Gładyszem, nie zdziwił się, co tutaj robi tarnowski policjant?
4: Był lekko zdziwiony, ale dotarł do niego. Maciej Gładysz jest z naszego rejonu i z naszego regionu, więc to było podwójne szczęście, że mieliśmy okazję się z nim spotkać i życzyć mu powodzenia.
2: Polacy, rozumiem, że też byli, my kibicowali my temu wydarzeniu. Miał pan okazję spotkać się z Polakami, z polskimi kibicami? Jakie wrażenia? Co mówili? Skąd tutaj polski mundur?
4: Początkowo było niedowierzanie, tak. Spotkaliśmy wielu polskich kibiców, którzy chcieli też na żywo zobaczyć wyścigi Formuły 1. Chwila rozmowy, krótkie zdjęcia i życzenia po prostu udanych wrażeń i bezpieczeństwa w czasie trwania tych wyścigów.
2: Bo to była współpraca z włoskimi policjantami. Jak wygląda taka współpraca z włoskimi policjantami? Albo czym się różni, albo niczym może się nie różni? Jak to wygląda tam, wyglądało na miejscu?
4: My byliśmy jako policjanci asystujący w czynnościach. Nie mamy mocy prawnej podejmować tam żadnych działań, legitymowania, wystawiania mandatów czy prowadzenia czynności. Jesteśmy policjantami, którzy asystują i pomagają polskim obywatelom. Z nami tak samo pełnili służbę policjanci z Francji oraz z Hiszpanii w tym samym czasie. I to było na zasadzie rozmowy z ludźmi, a w razie zaistnienia jakiegokolwiek zdarzenia podjęcie współpracy z policjantami z Włoch.
2: Jest pan instruktorem technik interwencji policyjnych. No to na pewno pan szczególnie na to zwracał uwagę. Są jakieś różnice w pracy włoskich policjantów a polskich policjantów?
4: Z mojej oceny wydaje mi się, że tutaj mamy wiele podobieństw. Różnic jako tako nie zauważyłem większych. Tutaj skala tego przedsięwzięcia jest potężna, bo tutaj w finalnym dniu brało udział 140 tysięcy ludzi podczas oglądania. Oglądało 140 tysięcy ludzi na żywo same wyścigi, natomiast w trakcie całego wydarzenia przez ten teren przewinęło się około 420 tysięcy osób, więc to jest na pewno dużo większa skala niż mamy do czynienia tutaj w Polsce, więc ilość policjantów, którzy brali udział w takim zabezpieczeniu, była ogromna.
2: Czyli ogromne wyzwanie logistyczne. Pytanie, no właśnie, my tutaj język włoski musiał pan znać, czy wystarczyło w języku angielskim się porozumiewać?
4: Ja znam język angielski, kolega, z którym byłem, znał język włoski.
2: Podczas służby, z tego co wiemy, no wydarzyła się pewna sytuacja, pewnie zapadła panu w pamięci. My pierwsza pomoc kobiecie, która właśnie kibicowała tym wszystkim zawodnikom na torze Monza.
4: Tak, przypadkowo było tak, że służby poprosiły nas o udzielenie pomocy kobiecie, która zasłabła na trybunach. Musieliśmy ją ewakuować z trybun, bo tam nie dało się prowadzić czynności i podjęliśmy czynności ratunkowe już poza trybunami, troszeczkę z boku, żeby nie przeszkadzać też innym i żeby rzetelnie i prawidłowo podejść do tego tematu.
2: Czy takie doświadczenie, bo to nie jest pierwsze pana doświadczenie, bo to nie tylko tor Monza, ale warto by tutaj przypomnieć również, również, że w maju bieżącego roku reprezentował pan polską policję podczas zabezpieczenia obchodów rocznicy bitwy pod Monte Cassino, ale to nie tylko Włochy, bo jeszcze to pełnił pan rolę policjanta w innych państwach. No i właśnie pytanie, czy właśnie takie spotkania z policjantami z innych państw i obsługa takich wyjątkowych wydarzeń przydają się w tej codziennej pracy tarnowskiego policjanta?
4: Tak, zdecydowanie. Jestem instruktorem tak samo tutaj w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie i jestem

0: Francji, w Hiszpanii i też we Włoszech właśnie.
1: Pozostajmy jeszcze tutaj w tym pięknym kraju, Włochy. Maj reprezentował pana polską policję podczas zabezpieczenia obchodów rocznicy bitwy pod Montem Cassino. Też wiele osób, a szczególnie wielu Polaków, którzy przyjechali i tutaj oddawali im cześć tym żołnierzom, którzy polegli pod Montem Cassino. Jak wrażenie zrobiło na pana właśnie to miejsce?
0: Miejsce to jest miejscem pamięci narodowej naszej, więc budzi dużo refleksji. Samo miejsce budzi ogromny zachwyt. Cmentarz jest umiejscowiony na szczycie Monte Cassino. Z tego szczytu widać klasztor i naprawdę polecam odwiedzić to miejsce, złożyć hołd poległym tam bohaterom, którzy walczyli o niepodległość.
1: Z tarnowskich policjantów ktoś był jeszcze tam?
0: Z tarnowskich policjantów nie. Uczestniczył ze mną w czynnościach kolega z garnizonu lubelskiego.
1: No i na koniec naszego spotkania, bo czas biegnie nieboganie, 2 minuty nam tylko zostało, no to jeszcze my spojrzyjmy na chwilę na to Grand Prix, którym no, niejako nie tylko my kibic, ale też i policjant, czy my po zakończeniu służby, bo też był czas wolny, spotykał się pan z policjantami, jak policjanci spędzają ten czas wolny po ciężkiej służbie, włoscy policjanci?
0: Zakulisowo. Po ciężkiej służbie mieliśmy czas na odpoczynek, ponieważ służby tam było wiele godzin. Zaczynaliśmy o godzinie 8 rano, kończyliśmy powrotem do hotelu po godzinie 20, więc tak naprawdę zostawał tylko odpoczynek.
1: I najważniejsze pytanie, czy po takim doświadczeniu Formuły 1 będzie już pana ta Formuła 1 bardziej interesowała niż wcześniej, czy po prostu bardziej sporty zimowe, bo wiem, że zakochany w nartach.
0: I ta miłość do nart dalej zostaje. Formuła 1 jako ciekawostka, tak, jak najbardziej. Są to, charakter tych wyścigów jest dosyć szybki, jak oglądaliśmy kawałek biegu finałowego, no to te auta jadą z taką prędkością, że widzimy je dosłownie kilka sekund z danego miejsca, w którym jesteśmy w stanie oglądać ten wyścig.
1: A gdzie polskich policjantów, tarnowskich policjantów jeszcze możemy spotkać?
0: Tarnowskich policjantów możemy spotkać też, to znaczy inaczej, policja pełni służbę tak samo w okresie wakacyjnym na terenie Chorwacji, tam są 2-miesięczne patrole. 8 policjantów jest delegowanych z Polski do pełnienia takich służb. Jesteśmy też w Bułgarii. W miesiącu sierpień 2 osoby z kraju tak samo pełnią tam służbę. A poza tym polscy policjanci są też delegowani do udziału w misjach. Kontyngent mamy duży w Kosowie. Tam 100 policjantów pełni służbę przez 9 miesięcy, chroniąc i dbając o bezpieczeństwo na terenie tego państwa.
1: A tak prywatnie, gdzie aspiranta Krzysztofa Winkowskiego teraz będziemy mogli spotkać?
0: Prywatnie?
1: Znaczy zawodowo, nie prywatnie, zawodowo.
0: Zawodowo jestem teraz w trakcie wielu szkoleń, które prowadzę dla funkcjonariuszy tarnowskiej komendy, więc na ulicy raczej rzadziej prowadzę zajęcia wyszkolenia strzeleckiego, więc jest to strzelnica albo na matach, gdzie prowadzimy zajęcia z taktyk technik.
1: A jest jakieś marzenie?
0: Marzenie? Nie mam teraz takiego sprecyzowanego.
1: No, mówimy cały czas o tych marzeniach służbowych, ale drodzy radiosłuchacze, powiem tak, że jest jedno marzenie, o którym nie chcę powiedzieć, ale mam nadzieję, żeby zdradzić w następnym naszym spotkaniu i będziemy mogli powiedzieć o tym marzeniu, spełnionym marzeniu, ale na razie nie mówimy. Aspirant Joanna Dyktoń, Zespół Prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, była naszym gościem, oraz aspirant Krzysztof Winkowski, Komenda Miejska Policji w Tarnowie. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
2: Dziękujemy serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
3: Pomagamy i chronimy. Komenda Miejska Policji w Tarnowie wraz z Radiem RDN Małopolska na rzecz bezpieczeństwa. Co tydzień inny ważny temat. Odpowiemy na pytania, jak reagować, gdzie szukać pomocy w różnych trudnych sytuacjach. Pomagamy, służymy radą, troszczymy się o bezpieczeństwo. Włącz radio, słuchaj i czuj się bezpiecznie. Zapraszają Komenda Miejska Policji w Tarnowie i Radio RDN Małopolska.

Bezpieczeństwa odbyła się narada po wczorajszych atakach na cele w Ukrainie w bliskiej odległości od naszych przejść granicznych. Nie na początku wakacji, a najprawdopodobniej jesienią przyszłego roku zakończy się budowa nowego bloku przy ulicy Krzyskiej w Tarnowie, o szczegółach już za chwilę. Na Starej Sandacji w Nowym Sączu powstanie tymczasowe targowisko na czas przebudowy Rynku Maślanego. Plac Katedralny w Tarnowie zamienił się w weekend w miejsce parafialnego spotkania. Były domowe wypieki, rękodzieło, muzyka i atrakcje dla najmłodszych.

0: Wiadomości o 10:00. Aneta Mleczko, zapraszam. Premier Donald Tusk powiedział, że faktem jest rosyjska eskalacja w pobliżu polskiej granicy. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się narada po atakach na cele w Ukrainie w bliskiej odległości od naszych przejść granicznych. Mariusz Pieśniewski.
1: Premier Donald Tusk powiedział na specjalnej odprawie, że ma potwierdzenie o uderzeniu nie w pociąg pasażerski, ale towarowy.
2: To, czego jesteśmy pewni, że została zaatakowana stacja benzynowa lub jej pobliże, 2 kilometry od naszej granicy, od naszego przejścia i skład pociągu towarowego na bocznicy.
1: Szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, generał Jarosław Chojnacki, podkreślił dobrą współpracę wojska z innymi służbami i gotowość na zestrzelenie dronów.
3: Byliśmy, mówię jeszcze raz, w gotowości do tego, żeby podjąć działania skuteczne do zestrzelenia ewentualnych flotujących przestrzeń powietrzną Polską.
1: Premier mówił, że oczekuje podjęcia działań zapobiegających efektom ewentualnej dezorganizacji pracy, na przykład na kolei, podczas ewentualnych ataków rosyjskich dronów. Podkreślił, że nic nie wskazuje na takie zagrożenie, ale nie można go wykluczyć.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Nie na początku wakacji, a najprawdopodobniej jesienią przyszłego roku zakończy się budowa nowego bloku przy ulicy Krzyskiej w Tarnowie. 88 mieszkań komunalnych powstaje w miejscu, gdzie przez wiele lat stały tak zwane baraki. Jak mówi prezes Miejskiego Zarządu Budynków w Tarnowie Bernard Karasiewicz, po rozbiórce baraków wykonawca inwestycji natrafił na sieć gazową, która nie była dokładnie ujęta w dokumentach.
5: Jesteśmy na etapie stanu surowego. Zaczynamy więźbę dachową. Niemniej jednak ze względu na sieci, które były w starych barakach, narosło troszkę opóźnień. Nie było na planach, że sieć gazowa MPC-owska jest tak blisko, że należy ją przebudować i dlatego też wykonawca nam zgłosił i te opóźnienia powstały. To będzie rzutowało na ostateczny termin oddania tego budynku, ale to nie jest kwestia roku, tylko to jest kwestia paru miesięcy.
0: Termin ukończenia budowy był szacowany na koniec czerwca 2027 roku. Obecnie Miejski Zarząd Budynków wskazuje, że prace mogą zakończyć się na przełomie października i listopada. Docelowo ma powstać 88 mieszkań. Część lokali ma być przeznaczona dla tzw. więźniów czwartego piętra, czyli osób starszych, mających trudności w samodzielnym poruszaniu się, a mieszkających na wysokich kondygnacjach budynków bez dostępu do windy. Na Starej Sandecji w Nowym Sączu powstanie tymczasowe targowisko na czas przebudowy rynku maślanego. Urząd Miasta ogłosił przetarg na przygotowanie terenu. Chodzi m.in. o jego utwardzenie, utworzenie miejsc parkingowych oraz zadaszonych wiat. Oferty w przetargu można składać do 18 września, a wykonawca będzie miał 60 dni na wykonanie robót od momentu podpisania umowy. Kupcy przeniosą się na Starą Sandecję na co najmniej 2 lata, do czasu aż zostanie przebudowany rynek maślany, co ma nastąpić do 1 grudnia 2028 roku. Plac Katedralny w Tarnowie zamienił się w weekend w miejsce parafialnego spotkania. Były domowe wypieki, rękodzieło, muzyka i atrakcje dla dzieci. Dochód z festynu zostanie przeznaczony na remont auli Jana Pawła II przy Tarnowskiej Katedrze. Jak mówi proboszcz parafii katedralnej, ksiądz dr Adam Nita, równie ważny był jednak sam cel spotkania, czyli integracja parafian i budowanie wspólnoty.
6: Przede wszystkim festyn jest też po to, żeby się tak spotkać, żeby nawiązać relacje, żeby się też i poznać, żeby wspólnie też pośpiewać, mile spędzić czas, a jednocześnie przez to też jakoś tak bardziej zintegrować też i parafię. A oprócz tego jakiś taki drugi cel, no to przy okazji jakiś jest cel taki też i materialny, bo poprzez te fundusze, które uzyskamy z tego festynu, chcemy też podjąć prace takie remontowe w auli Jana Pawła tu przy katedrze.
0: Sobotni festyn odbył się pod hasłem Młodzież wierna Chrystusowi i był częścią Tygodnia Maryjnego.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Jeszcze raz sprawdzamy prognozę pogody. W pogodzie, no bez zmian cały czas i wygląda na to, że nie ma co liczyć na te zmiany, czyli chmury, opady deszczu, temperatura 19 stopni maksymalnie, mamy 15, czyli chłodno, odczuwalna może być troszeczkę niższa, opady deszczu również im w nocy i jutro przed południem, ale jutro troszeczkę cieplej, 21 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: z serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Castorama!
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po reklamie.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

szum i zamieszanie. No i zrobiła zamieszanie Madeln 20 minut po godzinie 10. No i też sporym zamieszaniem zrobiła Zofia Mielcarek i Marcin Mazurek, bo tutaj potrzebny jest nie tylko talent, ale też świetny słuch. Już po raz trzeci odbyły się Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. No i tutaj no, najlepsi mogli się zaprezentować na podium. No powiem, że tak, to trzeba mieć nie tylko dobry słuch, ale też i dobry głos, bo rywalizację obserwowało setki widzów na żywo. No i tutaj najważniejsze to podobieństwo do tych ptaków. I rywalizowali uczestnicy, musieli wykazać się nie tylko słuchem, ale przede wszystkim umiejętnością wiernego odtworzenia ptasich głosów, a wiemy, że to nie jest takie łatwe, ale udało się. No i tutaj zwycięski tytuł zdobyła Irena Rosiewicz. Warto zaznaczyć, że mistrzostwa są nietypową taką formą popularyzowania wiedzy właśnie o ptakach i zachęcenia do zainteresowania się ich głosami. Jak podkreślają organizatorzy, w Polsce występuje około 473 gatunku ptaków, a rozpoznawanie ich po głosie jest jedną z ważnych umiejętności osób, które się po prostu zajmują obserwacją ptaków. No ale jeszcze rozpoznać to jedno, ale naśladować głosem takich ptaków to drugie. I tutaj to już naprawdę trzeba to umieć zrobić, ale są takie osoby, które mogą się tym poszczycić, pochwalić, no i biorą właśnie udział w takich nietypowych mistrzostwach. A przy okazji też popularyzują tutaj, jak podkreślają organizatorzy, popularyzowanie wiedzy właśnie o ptakach i zachęcenie do zainteresowania się ich głosami. My szczególnie tutaj interesujemy się głosem jednego ptaka, który zwiastuje nam wiosnę. Chodzi o bociana. No ale teraz no, ten głos, a dokładnie ten klekot bociani, no to nie usłyszymy i będziemy musieli poczekać cały rok, ale mimo wszystko są tacy, którzy od razu, od pierwszej chwili umiał rozpoznać, powiedzieć, co to za ptak, a i naśladować. Ale to nie tylko bociana, ale też jeszcze inne gatunki, no, wypadałoby też rozpoznać. No i przy okazji wsłuchać się, co mają nam do powiedzenia. No właśnie, a propos takich wyjątkowych głosów i wyjątkowych umiejętności, to wydaje mi się teraz zespół Crash Test Dummies idealnie komponuje się nam w tą informację o tych wyjątkowych odgłosach. No i o tych wyjątkowych nutach muzycznych, które spisane i wypowiedziane właśnie za pośrednictwem formacji Crash Test Dummies teraz do nas wszystkich popłyną. Czyli co? Przenosimy się do Kanady, 23 minuty po godzinie 10, no i próbujemy swoich umiejętności tych teraz bardziej wokalnych.

5. No takie mruczando w wykonaniu zespołu Kloszta z Dami. 25 minut po godzinie 10. 10.30 to wiadomości kulturalne. A propos wiadomości kulturalnych, no to już Złotym Lwym przyznane. Weteran kina został laureatem. Kto to taki? No o nim już mówiło się na samym początku. No i teraz już oficjalnie możemy powiedzieć. Najlepszym aktorem został John Malkovich, którego można oglądać m.in. w Dzikim Koniu 9. Mathilde Arcel otrzymała podczas tej gali zamknięcia, 83. gali zamknięcia Festiwalu Wenecji, nagrodę dla najlepszej aktorki za rolę w filmie Woman You Know. Tak więc wiemy, kto dostał nagrody. Co jeszcze ciekawego w kulturze, to za chwilę się dowiemy. Przypominam, to 10.30, wiadomości kulturalne.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
6: Wiadomości kulturalne.
7: Ewa Biedroń, zapraszam. Samorząd Województwa Małopolskiego dofinansuje m.in. działalność chórów i orkiestr dętych, a także projekty związane z folklorem, tradycją i lokalnym dziedzictwem. Największa część środków w ramach programu Etnomałopolska trafi na przedsięwzięcia związane z pielęgnowaniem lokalnych tradycji, muzyką, folklorem i sztuką ludową. W powiecie tarnowskim to ponad 120 tysięcy złotych. Pieniądze otrzymają organizacje z gmin Tuchów, Zakliczyn, Ciężkowice, Lisia Góra, Gromnik oraz Tarnów. Dofinansowanie pozwoli m.in. organizować wydarzenia, warsztaty, wystawa, także kupować stroje regionalne i instrumenty. Jednym z beneficjentów jest koło gospodyń wiejskich Cuda i Wianki Paweł z Owianki, które otrzyma pieniądze na projekt Folklor w obiektywie Tradycja zatrzymana w kadrze.
8: W tym roku będzie to wystawa, będzie to sesja zdjęciowa zorganizowana na terenie naszego powiatu, w których będziemy prezentować ciekawe, historyczne dla naszego regionu miejsca. Będziemy się starali także zaprezentować prace, które były wykonywane dawniej w gospodarstwach domowych. Czekamy na użycie strojów, czekamy na sesję. Mam nadzieję, że wszyscy zainteresowani tym wydarzeniem będą bardzo pozytywnie oceniać to, co się wydarzy, dlatego że chcemy, żeby była możliwość przymierzenia takich strojów, chcemy troszeczkę o nim opowiedzieć i stworzyć taki klimat na tej wystawie, który będzie nawiązywał do tego, co się dawniej działo w naszych zagrodach.
7: Mówiła przedstawicielka koła Jadwiga Przebięda. Samorząd Województwa Małopolskiego przeznaczył również pieniądze na działalność orkiestr dętych. W powiecie tarnowskim to 56 tysięcy złotych, w brzeskim 54 tysiące, bocheńskim 42, a w dąbrowskim 24 tysiące. Pieniądze mogą zostać przeznaczone m.in. na zakupy instrumentów, stroju, wyposażenie oraz organizację koncertów i warsztatów. Kolejne pieniądze trafiły do chórów. W powiecie tarnowskim na ten cel przeznaczono 32 tysiące złotych. Łącznie z dofinansowaniem dla powiatów brzeskich, bocheńskiego i dąbrowskiego na działalność churalną przeznaczono 91 tysięcy złotych. W Małopolskim Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu zainaugurowane zostaną dziś pierwsze sądeckie kursy improwizacji organowej. Podczas wieczoru wystąpi francuski wirtuos Jean-Baptiste Dupont. Wykona on improwizacje organowe do filmów Niemych, Imigrant i Pies Andaluzyjski, zapowiada Andrzej Zarych, dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury w Nowym Sączu.
9: Taperowanie kiedyś było czymś oczywistym w kinie, no ale jak weszło kino dźwiękowe, to już przestało być oczywistą rzeczą. Stało się rzeczą niezwykłą, a tym bardziej, że będziemy pokazywać filmy Charlie'ego Chaplina oraz słynny film Pies Andaluzyjski, to jest Luis Buñuel i Salvador Dali. Myślę, że do tego posłuchania improwizacji to już organista będzie się musiał wznieść na wyżyny.
7: Kursy zainaugurowane zostaną dziś o godzinie 19. Będą trwały w sądeckim Sokole do 18 września. W tym czasie kilkadziesiąt osób zaprezentuje swoje wykonania. To zarówno pasjonaci, jak i słuchacze ośrodków diecezjalnych, ale także absolwenci wyższych uczelni. Piknik historyczny w Siedliszowicach przywołał pamięć o mieszkańcach, którzy walczyli w obronie narodu. W ten sposób oddano hołd poległym Polakom, a będąc na miejscu można było poznać historię państwa, warunki panujące podczas bitew, ale i codzienność ludzi. W wydarzeniu wzięli udział m.in. rekonstruktorzy ze Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Historycznego Grot, którzy prezentowali XIX-wieczną broń i dzielili się wiedzą historyczną.
0: W naszym obozie można znaleźć broń, jedzenie. Ja mam kurtkę taką wełnianą, czapkę, rogatywkę, ja akurat mam z daszkiem, w różnych kolorach. Broń mamy też, ja mam karabin czarnoprochowy, ale ci, którzy nie mają czarnoprochowych, to mają te kosy, które służyły do walki wręcz i które dominowały w powstaniu styczniowym. Tomek ma rewolwer czarnoprochowy, z którego można oddać 6 strzałów bodajże. Za chwilkę będziemy robić pokaz broni czarnoprochowej. Robiliśmy już pokaz właśnie walki kosami.
7: Nie zabrakło także atrakcji dla młodszych uczestników. Biorąc udział w grze terenowej, można było wcielić się w rolę kuriera i rozwiązywać zadania nawiązujące do historycznych wydarzeń. Nie zabrakło także atrakcji dla młodszych uczestników. Biorąc udział w grze terenowej, można było wcielić się w rolę kuriera i rozwiązywać zadania nawiązujące do historycznych wydarzeń. Oprócz grup rekonstrukcyjnych na wydarzeniu obecni byli harcerze zespoły Mali Bobrowianie, Mali Otwinowianie i Orkiestra Dęta ze Szczucina. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej w środę odbędzie się spotkanie o BookTalku i Bookstagramie z Nicolą Mindog, znaną w sieci jako Dr. Book. Miłośniczka literatury opowie o tym, jak literatura funkcjonuje w mediach społecznościowych oraz dlaczego książki tak dobrze odnajdują się w przestrzeni cyfrowej. Spotkanie rozpocznie się w środę o godzinie 11.
6: To były wiadomości kulturalne.
10: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
11: Jedyna dobra informacja jest taka, że jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra, a kolejne informacje to niestety już nie są aż tak dobre. Przed południem przelotne opady deszczu. Chmury w ciągu dnia nam będą dzisiaj dominować i maksymalnie to tylko 19 stopni. 15-16 tyle może wskazywać termometr. Te opady deszczu również spodziewane są w nocy i jutro przed południem.
10: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
11: Kiedy słoneczny, ładny dzień, to dopiero środa, przewaga słońca i temperatura 26 stopni, ale już czwartek i piątek pochmurnym, również z opadami deszczu i temperatura to tylko 18 stopni. Noce chłodne, 9-10 stopni maksymalnie, tak jest ten tydzień pod znakiem parasola. 24 minuty do 11.

0: Reklama.
1: Optyk Pokorna Staffin w Dębice to rzemieślnicza tradycja i indywidualne podejście do każdego klienta. Pełne badanie wzroku wykonane przez optometrystę. Indywidualnie dobrane rozwiązania optyczne dla starszych i młodszych. Pełen serwis i fachowa opieka. Szeroki wybór markowych opraw. Nie wybieramy okularów z katalogu. Szukamy rozwiązania dopasowanego do Twojego wzroku, potrzeb i stylu życia. Zapraszamy do naszych salonów w Dębicy. Ulica Kolejowa 30C, Rynek 18, ulica Kolejowa 18. Odwiedź Optyk Pokorna Staffin w Dębicy, bo Twój wzrok to nasze oczko w głowie.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: 13 minut nam zostało do godziny 11. My przyglądnijmy się teraz na chwilę naszej pracy. Ja wiem, że po weekendzie jesteśmy wypoczęci. No właśnie, no pytanie tylko, czy jesteśmy wypoczęci. Czy ta praca nie powoduje, że troszeczkę jesteśmy wypaleni? Dzisiaj właśnie mamy dzień walki z wypaleniem zawodowym. A wypalenie zawodowe może dotyczyć zarówno młodszych, jak i starszych pokoleń. Możemy definiować je takie emocjonalne wyczerpanie, obniżenie poczucia dokonań osobistych. Tak więc przyglądamy się szczególnie temu wypaleniu zawodowemu dziś. No i przy opisie tego zjawiska wypalania zawodowego należy także wspomnieć o jego konsekwencjach, bo są one bardzo szerokie i mogą oddziaływać nie tylko bezpośrednio na jednostkę, lecz także na całe otoczenie, w którym funkcjonuje. Najbardziej charakterystyczne i zauważalne to spadek jakości pracy, zaburzenie nastroju, czyli nerwica, dolegliwości psychosomatyczne, bóle kręgosłupa, migreny mogą występować. No istnieje też wiele sposobów i technik, które mogą chronić przede wszystkim przed tym wypaleniem zawodowym i najczęściej polecane to przede wszystkim zredukowanie wagi wydarzeń poprzez ustanowienie dystansu i to jest bardzo ważne i o tym chyba nie powinniśmy zapominać. No i też te techniki relaksacyjne czy poprawne zarządzanie emocjami, bo te emocje to wiemy, że w tej pracy nam towarzyszą. A celem tego włączenia do kalendarza świąt nietypowych dnia walki z wypaleniem zawodowym jest przede wszystkim podniesienie tej świadomości i ta edukacja społeczeństwa, uświadomienie pracodawcom skali zjawiska oraz przedstawienie takich dobrych praktyk, jak także wezwanie do zadbania o właściwą kulturę pracy. Tak więc przypominam, dziś w kalendarzu Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym, no to walczymy z tym wypaleniem zawodowym po weekendzie. 10 minut nam zostało do godziny 11. Wracamy do muzyki. Teraz Sasza, a za chwilę Olivia Adams i Dylan Fuentes.

5 minut nam zostało do godziny 11, punktualnie o 11 wiadomości, czyli będziemy sprawdzali wydarzenia w kraju i na świecie, czyli wydarzenia na Ziemi. Dlaczego mówimy na Ziemi? Bo też warto spoglądać w niebo i sprawdzić też, co się dzieje poza Ziemią, bo właśnie dziś, w poniedziałek 14 września w kosmosie będzie miało miejsce rzadkie zjawisko astronomiczne, dzienne zakrycie Wenus przez Księżyc. No i pytanie, o której godzinie warto spojrzeć w niebo? Otóż okazuje się, że za kilka chwil warto spojrzeć w niebo. W Polsce zaobserwować poszczególne etapy będzie można zaćmienia Wenus i to wszystko będzie między godziną 11.30

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autoink. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.

0: dla Toszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Po reklamie.
3: Będzie specjalny tryb pracy na przejściach granicznych. Rząd reaguje na rosyjskie ataki przy granicy z Polską. Kolejna umowa w sprawie sądeczanki podpisana. Chodzi o ponowną analizę odcinka Łososina Dolna - Tęgoborze.
4: To geolodzy, inżynierowie decydują o tym, czy jest możliwość poprowadzenia tunelu w takim czy w innej wersji.
3: Mieszkańcy osiedla Nauczycielskiego mają dość hałasu. Zebrali podpisy i złożyli petycję do prezydenta Tarnowa.
5: Istnieje tam swego rodzaju klin i kumulacja hałasu dobiegająca z dwóch ulic.
3: Jest 11:00. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Rząd reaguje na rosyjskie ataki przy granicy z Polską. Zapowiada specjalny tryb pracy na przejściach granicznych. O tym będzie mowa podczas narady w Ministerstwie Finansów, o której poinformował premier Donald Tusk. Szef rządu zaznaczył, że najbliższe tygodnie to okres wzmożonych prowokacji ze strony rosyjskiej. Opozycja domaga się zwołania pilnego, tajnego posiedzenia Sejmu. Politycy koalicji rządzącej sceptycznie podchodzą do tego pomysłu. O szczegółach Sylwia Białek.
6: Premier Donald Tusk zapowiedział, że przez najbliższe miesiące współpraca przy przejściach granicznych między celnikami, policjantami, Strażą Graniczną a wojskiem będzie musiała mieć specjalny charakter. Chodzi między innymi o przeciwdziałanie zatorom i gromadzeniu się na przejściach pojazdów, na przykład z paliwem. I o tym będzie dziś mowa w resorcie finansów. Politycy koalicji rządzącej uważają, że nie ma potrzeby zwoływania pilnego, tajnego posiedzenia Sejmu w sprawie ostatnich rosyjskich prowokacji. Tomasz Trela z Lewicy mówił, że nie wyobraża sobie, aby z takimi tajnymi dokumentami zapoznawali się ludzie Grzegorza Brauna.
7: Więc ja bym był tutaj bardzo ostrożny.

0: ale niewątpliwie Komisja do Spraw Służb Specjalnych, najważniejsze osoby w państwie, z tym powinny być zapewnione.
1: Zdaniem europosła koalicji Michała Szczerby trzeba wrócić do dyskusji o konfiskacie rosyjskich aktywów zamrożonych w Unii Europejskiej. Mówił, że unijny budżet po 2028 roku powinien uwzględniać nowe zagrożenia ze strony Rosji.
2: Opinia geologów zdecyduje o tym, czy w ramach tak zwanej sądeczanki powstanie tunel pod Justem. W Łososinie Dolnej podpisana została dzisiaj umowa pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a firmą, która przeanalizuje możliwości realizacji wariantu społecznego nowej drogi z Nowego Sącza do Brzeska. Prace prowadzone będą jedynie na odcinku od Tęgoborzy do Łososiny Dolnej, gdzie mieszkańcy obawiali się chociażby dużej liczby wyburzeń domów, czy tego, że nowa droga szybkiego ruchu przecinać będzie miejscowość na pół. Maciej Ostrowski, dyrektor krakowskiego oddziału GDDKiA, podkreśla, że wierzy w możliwość budowy tunelu, ale trzeba poczekać na opinię ekspertów.
3: Dzisiaj w Polsce już mamy tunele. Tych tuneli buduje się coraz więcej, jak Państwo widzicie, czy S19, czy Węgierska Górka. Już nie mówię o tunelach kolejowych, które teraz tutaj akurat na tym terenie jest mnóstwo. Czyli to nie stanowi już takiego problemu, jak było kiedyś, kiedy mówiło się o wariantach tunelowych, to każdy mówi, jejku, jak drogo, czy sobie poradzimy. Dzisiaj w Polsce pokazujemy, że radzimy sobie z tunelami i te tunele budujemy. No zobaczymy, co analiza pokaże. Że to geolodzy, inżynierowie decydują o tym, czy jest możliwość poprowadzenia tunelu w takim czy w innej wersji.
2: Analiza geologiczna ma trwać przez około półtora roku, obejmie ponad 9-kilometrowy odcinek, a projektanci przygotują dwie dodatkowe propozycje. Pierwsza będzie oparta na tak zwanym wariancie A, nazywanym samorządowym, który zakładał chociażby budowę tunelu pod Górą Just. Druga ma być autorskim rozwiązaniem wykonawcy. Do tego tematu wrócimy jeszcze dziś w wiadomościach, wrócimy także w Pulsie Regionu.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: Hałas z dwóch ruchliwych dróg od lat daje się we znaki mieszkańcom osiedla Nauczycielskiego w Tarnowie. Jak tłumaczą, mimo dotychczasowych zgłoszeń, problem wciąż nie został rozwiązany, a osiedle przez lata pomijano przy kolejnych badaniach. Teraz mieszkańcy chcą ponownych pomiarów i konkretnych działań. Pod petycją do prezydenta Tarnowa podpisało się 159 osób.
5: Od 15 lat nie były prowadzone badania hałasu, przynajmniej z publicznie dostępnych danych. Ostatnie takie były w 2011 roku, które wykazały, że ten hałas jest przekroczony i nawet zalecano tam budowę przeobwodnicy DK94, paneli akustycznych, ale niestety nic nie powstało. Obecnie osiedle znajduje się między dwoma ruchliwymi drogami, czyli właśnie obwodnica DK94 i ulica Lwowska DK73, która w tym momencie jest w remoncie. Istnieje tam swego rodzaju klin i kumulacja hałasu dobiegająca z dwóch ulic. Wygląda to tak, że głównie w godzinach szczytu rano i po południu oraz wieczorem i w nocy jest największa intensywność tego hałasu.
2: Mówił Kamil Ziemierski, autor petycji. W rozmowie z RDN podkreśla, że mieszkańcy nie domagają się z góry konkretnego rozwiązania. Najpierw chcą rzetelnych danych. Do sprawy będziemy wracać. Zapytamy urzędników o to, jakie działania podejmą w tej sprawie.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
2: A w Piwnicznej powstanie Park and Ride. Inwestycje planuje samorząd we współpracy z PKP. Parking ma być przede wszystkim ułatwieniem dla pasażerów kolei, ale korzystać będą mogli z niego wszyscy przyjeżdżający do uzdrowiska. Będzie zlokalizowany w okolicy stacji kolejowej Piwniczna-Zdrój, która znajduje się niedaleko centrum miasta. Mówi burmistrz Tomasz Michałowski.
6: To jest dokładnie przy PKP, więc dosłownie 3 minuty od rynku. Bardzo blisko też, jak ktoś wysiądzie z pociągu. Tam teraz będziemy chcieli wkrótce utworzyć takie miejsca postojowe, ale już myślimy o tym, żeby tam powstał taki parking z prawdziwego zdarzenia Park and Ride, bo to jest bardzo potrzebne.
2: Na parkingu ma być kilkadziesiąt miejsc dla samochodów osobowych. Burmistrz liczy, że budowę Park and Ride w połowie sfinansuje PKP. Trwają właśnie rozmowy w tej sprawie. Tyle teraz. Kolejne wiadomości w samo południe. Zapraszam.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Ciężko będzie dzisiaj zobaczyć rzadkie zjawisko astronomiczne, czyli dzienne zakrycie Wenus przez Księżyc, a to wszystko za sprawą chmur, które nam od wczesnych godzin porannych towarzyszą i będą towarzyszyć. Do tego jeszcze w ciągu dnia spodziewane są lekkie opady deszczu, te opady deszczu również w nocy i jutro przed południem. Temperatura dziś maksymalnie to 19 stopni, a teraz mamy 15-16.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Reklama.
3: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
4: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Asystans 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
2: Świetny.
1: Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już w sobotę, 19 września od godziny 11 przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a, Teddy i degustacja pizzy. A do wygrania skuter! Bar Mleczny 2.0 Brzesko. Legenda wraca na pełnej.
0: Po reklamie.
7: RDN Małopolska. Informacje z życia Kościoła.
8: Ewa Biedroń, zapraszam. Pierwsze podróże apostolskie, historyczne wizyty, encyklika o sztucznej inteligencji oraz nieustanne apele o pokój. Tak wyglądał miniony rok życia Leona XIV. 14 września papież kończy 71 lat. Pokój jest jednym z najczęściej powracających tematów papieskich wypowiedzi. W pierwszym roku pontyfikatu odwoływał się do pokoju i pojednania ponad 400 razy. Często mówił także o jedności, dialogu, nadziei i godności człowieka. W pierwszej encyklice Leon XIV podjął temat sztucznej inteligencji. Podkreślił, że technologia może służyć rozwojowi, ale musi pozostawać podporządkowana godności, wolności, odpowiedzialności człowieka oraz dobru wspólnemu. Papież dokończył także rozpoczętą za Franciszka adhortację o miłości do ubogich. Ten temat powrócił podczas lipcowej wizyty Leona XIV na Lampedusie i spotkania z migrantami. Tegoroczny odpust był dla parafian i przybyłych do Tylicza pielgrzymów wyjątkowy. Odbyły się tam uroczystości z okazji dziesięciolecia Sanktuarium Matki Bożej Tylickiej. Biskup tarnowski Andrzej Jesz przewodniczył sumie odpustowej.
9: Samo sanktuarium tętni oczywiście obecnością Chrystusa Matki Bożej Tylickiej. Trzeba jednak podkreślić, że równocześnie w pobliżu znajduje się Golgota. Zwracamy uwagę tutaj duszpasterze, aby także ten wymiar patriotyczny został mocno wyeksponowany. Stąd odwiedzający mają możliwość wchodzenia w głęboką relację z Bogiem, z Matką Najświętszą, ale równocześnie mogą wejść w wymiar patriotyczny. Miejsce wyjątkowe Golgota jest pewną wychowawczynią polskości.
8: Kult Matki Bożej Tylickiej rozrasta się coraz szerzej, nie tylko w okolicy, czego przykładem może być właśnie coraz większa liczba pielgrzymów. Relacje i zdjęcia z Tylicza znajdziecie na naszej stronie rdn.pl. W centrum jest dziś krzyż. W liturgii przypada święto podwyższenia Krzyża Świętego. Odpust przeżywa parafia Świętego Krzyża i Świętego Filipa Neri w Tarnowie. W centrum kościoła księży Filipinów znajduje się duży krzyż.
10: Każdego człowieka tajemnica krzyża przenika na co dzień. Katolikowi, chrześcijaninowi nie trzeba tutaj tłumaczyć, co to jest, jakie znaczenie ma, wyraża, przedstawia. Odkupienie człowieka. Krzyż w naszym prezbiterium faktycznie jest monumentalny, z dużą taką ekspresją cierpienia, bólu. Otaczany jest kultem i czcią. Mamy tu wiernych przyjaciół, sympatyków naszych parafian, którzy naprawdę lubią się modlić właśnie przed tym krzyżem.
8: Mówił ksiądz Maciej Mitera, superior tarnowskiej kongregacji Filipinów. Suma odpustowa zostanie odprawiona dziś o godzinie 19. Będzie to zakończenie jubileuszu stulecia erygowania kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri w Tarnowie. W uroczystości wezmą udział księża Filipini z Kanady, Jamajki, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch i Austrii. Tymczasem w katedrze dobiega końca tydzień maryjny. Po mszy świętej o godzinie 18 rozpocznie się droga krzyżowa ulicami miasta w intencji ojczyzny. Tarnów pod krzyżem, która zakończy się w kościele w krzyżu. Pod wezwaniem Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Edukacja, modlitwa, wsparcie materialne. Takie cele przyświecały ojcom soborowym, przypomina dyrektor radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz, ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, który będziemy obchodzić w najbliższą niedzielę, został zaproponowany przez Sobór Watykański II, a oficjalnie ustanowił i wprowadził go papież Paweł VI.
0: Edukacja, czyli pouczanie wiernych o chrześcijańskich obowiązkach w zakresie korzystania i tworzenia mass mediów. Modlitwa, chodziło ojcom soborowym o duchowe wsparcie dla dziennikarzy, dla tych wszystkich, którzy zajmują się mediami, zwłaszcza chodziło też o dziennikarzy katolickich, zanoszenie modlitw ich intencji. I trzeci wymiar tych obchodów to jest właśnie ofiarność, wsparcie materialne dla mediów katolickich, zbiórka funduszy na utrzymanie i rozwój katolickich instytucji medialnych oraz różnego rodzaju projektów ewangelizacyjnych na całym świecie.
8: W niedzielę, kiedy to będziemy obchodzić Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, będzie okazja do wsparcia diecezjalnej rozgłośni. Decyzją biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza wprowadzona została składka, która będzie zebrana w kościołach diecezji tarnowskiej w najbliższą niedzielę. Będzie ona przeznaczona na bieżące utrzymanie radia Erden Małopolska i RDN Nowy Sącz. Dochód z festynu parafii katedralnej w Tarnowie zostanie przeznaczony na remont auli Jana Pawła II przy Bazylice. Jak mówi proboszcz, ksiądz dr Adam Nita, równie ważny był jednak sam cel spotkania, integracja parafian i budowanie wspólnoty.
11: Przede wszystkim festyn jest też po to, żeby się tak spotkać, żeby nawiązać relacje, żeby się też i poznać, żeby wspólnie też pośpiewać, mile spędzić czas, a jednocześnie przez to też jakoś tak bardziej zintegrować też i parafię. A oprócz tego jakiś taki drugi cel, no to przy okazji jakiś jest cel taki i materialny, bo poprzez te fundusze, które uzyskamy z tego festynu, chcemy też podjąć prace takie remontowe w auli Jana Pawła tu przy katedrze.
8: Festyn odbył się pod hasłem Młodzież Wierna Chrystusowi i był częścią Tygodnia Maryjnego. Więcej o tym piszemy na naszej stronie rdn.pl.
6: To były informacje z życia Kościoła.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Reklama.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodę. Godną jesień.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Avra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
1: Po reklamie.

0: came today, but had to go to visit you. You never know.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
1: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.
3: Nie zachowałem zdjęć, więc nie pamiętam nic. Zapomniałem cię, nim wyschły twoje łzy.

0: Reklama.
1: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
2: Uwaga Tarnów! Cyrk na wodzie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
0: Po reklamie.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Śmiertelne potrącenie na torach w Kamionce Wielkiej. Ruch kolejowy w kierunku Tarnowa został wstrzymany.
2: Mężczyzna w wieku około 60 lat poniósł śmierć na miejscu.
1: Tymczasowa podstacja Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Głowackiego w Nowym Sączu może być gotowa jeszcze w tym roku.
3: Pan prezydent zadeklarował użyczenie nam tej części działki.
1: Minęła 12. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Na torach w miejscowości Kamionka Wielka w powiecie nowosądeckim doszło do śmiertelnego wypadku. Dzisiaj przed godziną 11 przez pociąg osobowy relacji Krynice-Tarnów potrącony został mężczyzna.
2: Doszło do śmiertelnego potrącenia mężczyzny przez pociąg osobowy. Mężczyzna w wieku około 60 lat poniósł śmierć na miejscu. Pociągiem podróżowało 45 osób. Żadna z nich nie odniosła obrażeń. Na miejscu prowadzone są działania wszystkich służb.
1: Wyjaśnia Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Ruch w kierunku Tarnowa został wstrzymany. Służby wyjaśniają okoliczności, a także przyczyny wypadku.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Tymczasowa podstacja Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Głowackiego w Nowym Sączu może być gotowa jeszcze w tym roku. Władze pogotowia chcą zdążyć przed zimą. Na części działki mają stanąć nowoczesne kontenery, które będą tymczasowo służyły załogom. To ma usprawnić dojazd do pacjentów w północnej części Nowego Sącza, a także w okolicach Chełmca, podczas chociażby trudnych warunków pogodowych. Jak mówił w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz dyrektor Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego Andrzej Bodziony, to pierwsza część projektu, który zakłada współpracę z władzami miasta.
3: Pan prezydent zadeklarował użyczenie nam tej części działki. Mam nadzieję, że to stanie się też bardzo szybko. Jesteśmy też w bezpośrednim kontakcie ze służbami pana prezydenta. W dalszej kolejności wystąpimy o warunki zabudowy dla celu publicznego, jakim będzie właśnie posadowienie tam tymczasowej podstacji Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego. Spełnimy te wszystkie formalne procedury, formalne czynności, które będą w tych warunkach zabudowy poddane i dalej zgłosimy jakby wniosek o to, abyśmy już mogli tam formalnie działać.
1: Drugi etap to budowa stałej podstacji, co wymaga podzielenia działki przy Głowackiego. To jest konieczne do uzyskania zgody przez Radę Miasta Nowego Sącza, ale też podpisania aktu notarialnego. A według założeń pogotowia budowa podstacji może potrwać 2 lata i kosztować około 2 milionów złotych.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Kierowca najpierw nie zatrzymał się do kontroli, następnie gwałtownie przyspieszył i rozpoczął brawurową ucieczkę. Policjanci ruszyli za nim w pościg, w czasie którego zdecydowali się na użycie broni. Sceny niczym z filmu akcji rozegrały się w piątek w okolicach węzła autostradowego Tarnów Centrum.
4: Policjanci w ramach pełnionej służby podjęli próbę zatrzymania do kontroli drogowej kierującego, który miał być pod wpływem narkotyków. Mężczyzna zignorował sygnały, zaczął uciekać, więc policjanci niezwłocznie rozpoczęli pościg. Do tego pościgu dołączyli inni policjanci również pojazdami nieoznakowanymi. Ucieczka mężczyzny była bardzo brawurowa. Stwarzał on realne zagrożenie na drodze dla innych uczestników ruchu drogowego. Policjanci wykorzystali wszystkie dostępne środki, aby zatrzymać tego kierującego i cel taki udało się osiągnąć. Wykorzystali do tego pojazdy służbowe, wykorzystana została broń. Cel osiągnęli, pojazd został zatrzymany, mężczyzna został zatrzymany.
1: Mówiła w programie Pomagamy i Chronimy Joanna Dychtoń z Zespołu Prasowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Mężczyzna był pod wpływem środków odurzających, a dodatkowo miał przy sobie znaczną ilość substancji odurzających. Łącznie było to około 1,5 kg narkotyków. Mężczyzna usłyszał zarzuty i decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. A podczas próby zatrzymania do kontroli uszkodzony został radiowóz. Policja ze względu na dobro prowadzonego postępowania nie ujawnia na razie więcej szczegółów.
0: Z życia kościoła.
1: Biskup tarnowski Andrzej Jerz poświęcił plac budowy parafialnego domu senioralnego Nadzieja, który powstanie na wzgórzu nieopodal Bazyliki Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Grybowie. To ma być inwestycja, która zapewni starszym i chorym z okolic i nie tylko godne miejsce opieki fizycznej, ale też duchowej, zgodnie z katolickimi wartościami. Ordynariusz diecezji Tarnowskiej odprawił wczoraj w grybowskiej bazylice mszę świętą wieczorną. Jak powiedział biskup Andrzej Jerz, w działalności kościoła oprócz najważniejszych dzisiejszej misji zbawienia. Jest też kwestia charytatywna, która od zawsze jest realizowana. Budowa na terenie grybowskiej parafii wpisuje się w to zadanie.
5: Jestem przekonany, że tak jak powiedziałem do zgromadzonych, duża część z nich, niezależnie od wieku, w jakim się znajduje, kiedyś spędzi sporo lat w tym domu. Stąd też trzeba już teraz przygotowywać pewne dzieła na przyszłość, patrząc perspektywicznie, mając świadomość, że kondycja ludzka jest słaba. Chorujemy, starzejemy się, odchodzimy do wieczności, ale przed nami tajemnica zmartwychwstania. Dlatego ta nadzieja, o której tak wiele mówimy w kontekście budowy nowego ośrodka.
1: Na wzgórzu nad Grybowską Bazyliką stanie dom senioralny o powierzchni około 1,5 tysiąca m², a przy Grybowskim Kościele są już prowadzone przez parafię żłobek, przedszkole, muzeum czy świetlica.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: W całym regionie, w całej Polsce południowo-wschodniej pochmurne niebo. Z niektórych chmur pada deszcz, tak jak popadał kilkanaście minut temu w Tarnowie. Teraz jezdnie i chodniki mokre, ale już nie pada. Pochmurno także w Nowym Sączu, ale tutaj bez opadów. W Lubczy, w Latoszynie, w Ryglicach, w Wiodłowej czy w Zakliczynie tutaj także ciężkie chmury wiszą. I z tych chmur do końca dnia może jeszcze popadać. No i niewiele na termometrach niestety.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Tylko 16 kresek powyżej zera w Tarnowie. Tak wygląda sytuacja. No i podobne temperatury także w regionie. Jakość powietrza jest dobra, niestety sytuacja biometeorologiczna mało korzystna, ale nie dotyczy słuchaczy Radia RDN.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: Jerzy Olszówka, witam bardzo serdecznie. Razem będziemy do godziny 17 na zegarach dobrze nastawionych w całym kraju. Dokładnie 10 minut po południu. Golec, orkiestra.
4: To nasze życie.

0: Dokładnie tak, Golec Orkiestra, bierz co jest, bo doskonale wiemy, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Chociaż w wersji Andrzeja Poniedzielskiego to jest też tak i często też tak w życiu bywa, że jak się nie ma, co się lubi, to nie lubi się i tego, co się ma. Na zegarach 12,5 minuty po 12.
1: Reklama.
2: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89,900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki, bliżej Ciebie.
1: Po reklamie.

0: Heaven on my mind. Niebo dzisiaj zachmurzone i takie będzie dzisiaj, jutro. W środę więcej rozpogodzeń, ale w czwartek znowu wrócą nam deszczowe chmury. Także w środę, byle do środy, tak, powtórzę to raz jeszcze. Nie byle do piątku, tylko byle do środy tym razem. Mamy poniedziałek, 14 dzień września 2026 roku i bierzemy to, co jest, tak jak Grzegorz, tak jak wcześniej śpiewali bracia Golcowie. Bierzemy to, co jest i takie, jakie jest. Pochmurny poniedziałek, niech będzie. Mamy już połowę tego dnia za sobą, czyli jakoś poleci nam dalej. 11 minut po godzinie 6 wstało słońce, zajdzie 9 minut przed godziną 19. Do zachodu słońca pozostało więc 6 godzin 35 minut. Dzień liczy sobie 12 godzin 40 minut. Dłuższy od najkrótszego dnia w roku jeszcze o 4 godziny i 36 minut oraz 17 sekund, a krótszy od najdłuższego dnia w roku już o 3 godziny 41 minut 43 sekundy. Za 9 dni przyjdzie do nas astronomiczna jesień. Stanie się to dokładnie 5 minut po godzinie 2. Serca na dłoni teraz, 17,5 minuty po godzinie 12. Życzenia dzisiaj przyjmują Szymon, Albert i Bernard. Wszystkiego najlepszego od całego zespołu Radia RDM Małopolska i RDM Nowy Sącz.
1: Wiem, że na mnie czekasz, jak na ciebie ja.

Magda Wójcik, Goja i Rzeka. Za chwilę miłość to taki dar i Beata Kozidrak. 23, prawie 24 minuty po godzinie 12. Miłość to taki dar. No to trochę jak wiatr. Taki delikatny chyba, powiewny, a być może bardzo silny, prawie jak halny. Albo 10 w skali Beauforta. No wszystko zależy od intensywności tego uczucia. A przy okazji wiatru, no to dzisiaj wiatr wieje słaby, raczej umiarkowany. Raczej w porywach do 12 km. Czyli bardzo delikatny.

0: Reklama.
1: Uwaga, Tarnów! Cyrk na wodzie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
0: Po reklamie.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Na termometrach maksymalnie dzisiaj do 19 stopni. Na razie mamy 16 kresek powyżej zera w regionie. Być może uda się promieniom słonecznym przebić przez gęste chmury deszczowe, bo niestety jeszcze może w wielu miejscach dzisiaj popadać i będziemy cieszyć się jeszcze słońcem dzisiaj. Jutro pogodnego nieba ma być troszeczkę więcej i więcej na termometrach, bo 23 stopnie. W środę bezchmurne niebo i 26.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Mamy oczywiście jeszcze lato, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że to już prawie połowa września i niestety każdego dnia będzie coraz chłodniej, coraz więcej pochmurnych dni i coraz niższe temperatury. Tak, to

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Po reklamie.
3: Dzień dobry, popołudnie wszystkim zmotoryzowanym. No jest na razie spokojnie, bez większych kłopotów w Nowym Sączu, na Węgierskiej bez problemów, na Lwowskiej, Barskiej, Lwowska. Tutaj płynnie na Piłsudskiego, pod Białym Klasztorem, Królowej Jadwigi, ruch niewielki. W Tarnowie także cisza i spokój, jedynie na Dąbrowskiego przy Gumińskiej więcej samochodów, przy rondzie z ulicą Orkana na Lwowskiej w kierunku Alei Jana Pawła II, na Alei cisza i spokój, podobnie Mościckiego, Szujskiego, Krakowska, ruch umiarkowany. Jak wyglądają ulice Bochni, teraz więcej samochodów na Kościuszki, na Kraszewskiego i na Trudnej. W Brzesku w miarę spokojnie, bez większych problemów. W Limanowej znowuż tutaj na Piłsudskiego więcej samochodów, ale też generalnie płynnie. Więcej samochodów mamy teraz w Gorlicach, przede wszystkim na ulicy Kościuszki, na ulicy Parkowej Legionów, także tutaj jest dosyć ciasno przy ulicy Węgierskiej na ulicy Kościuszki. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych. 19 minut do godziny 13.

Kwadrans do godziny 13. Mamy poniedziałek, także powoli rozpoczynamy tydzień pracy, 14 dzień września 2026 roku. Dziś przypada Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym. Państwo jak traktują swoją pracę jako obowiązek? Przyjemny, mniej przyjemny, bardziej przyjemny? Praca z ochotą, jest powiedzenie, przerabia słomę w złoto. A jak i bez pracy nie ma kałaczy? No, mus to mus i też żadna praca nie hańbi. A dokładnie w 1981 roku, 14 września, papież Jan Paweł II wydał encyklikę Laborem Exercens. We wstępie papież podkreśla, że encyklikę chce poświęcić nie tyle pracy, ile człowiekowi w kontekście jego pracy. Stwierdza, że obowiązkiem każdego człowieka jest rozwijanie we własnym zakresie nauki, techniki, kultury i moralności, a praca ma właśnie służyć temu rozwojowi. Z dyskutowanych ówcześnie zagadnień społecznych w tej encyklice podkreślona została m.in. promocja tzw. krajów zacofanych oraz automatyzacja życia. Papież rozróżnił pojęcie pracy w znaczeniu podmiotowym i przedmiotowym. Zgodnie z jego wykładnią, właściwym podmiotem pracy jest sam człowiek, a przedmiotem powinny być rzeczy, którymi człowiek tę pracę wykonuje, na przykład technika, różnego rodzaju narzędzia. Technika jest sprzymierzeńcem człowieka, zauważa Jan Paweł II, ale przestrzega, że niewłaściwie pojmowana może stać się jego przeciwnikiem, czyniąc pracownika swoim niewolnikiem i przyczyniając się do bezrobocia. Prawa i lewa ręka do pracy.

Rzeszowa, Lewa i Ignacy w popołudniowym poniedziałkowym programie Radia RDN Małopolska. Czyli tak, w dzień wypalenia zawodowego życzymy wszystkim osobom pracującym, aby praca sprawiała więcej przyjemności niż zabawa, a wszystkim szukającym pracy znalezienia odpowiedniego zajęcia dla siebie. Przed 13 zaglądam na płytę tygodnia, nowy tydzień, nowa płyta I Know Too Much. To długo wyczekiwany 6 album studyjny Ellie Goulding. Na tej znakomitej płycie znajduje się 10 utworów i jest singiel Black Prada Dress. To nowy singiel, który otwiera tę płytę. Album wydany został na standardowej płycie CD w opakowaniu takim 4 panele z rozkładanym plakatem, a praca nad tym albumem pozwoliła mi, mówi autorka, na szczere połączenie wszystkiego w całość. To jak prowadzenie muzycznego dziennika, zbiór piosenek odzwierciedlających konkretny etap mojego życia. Zawsze uwielbiałam eksperymentować z różnymi brzmieniami i tempem. Punktem wyjścia dla tego albumu była myśl, że być może wiemy zbyt wiele, a wolność płynie z lekkości płynącej z niewiedzy, mówi Ellie Goulding. To utwór tytułowy, który nie znajduje się na miejscu pierwszym. Na miejscu pierwszym otwierający płytę jest właśnie wspomniany single Black Prada Dress, a na miejscu 9 dopiero tytułowy utwór I Know Too Much. Ellie Goulding z płyty tygodnia w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

Ellie Goulding z płyty tygodnia I Know Too Much. Jutro pauzuje. Pojawi się w retro wtorek, być może za 30-40 lat. Tak, za świeża jest na retro wtorkowe spotkanie. Jutro od wczesnych godzin porannych do późnych popołudniowych gramy przeboje wszechczasów. Tak jak teraz przeniesiemy się w lata 80. Vienna Coing. A za 5 minut przeniesiemy się do studia wiadomości. Tam już jest Marta Jodłowska. Przedstawi najświeższe radia RD Małopolska i RD Nowy Sącz.

0: Reklama. Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
1: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
2: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
0: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
3: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
2: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.
2: Gdzie się schować na wypadek ataku drona lub rakiety, pytają mieszkańcy terenów przygranicznych.
3: No i co my w tej sytuacji mamy zrobić?
4: No bo gdzie my mamy się udać? Co my mamy zrobić? Gdzie mamy iść?
2: Będzie też wójt gminy Tarnów, który krytycznie ocenia pomysł połączenia gminy z miastem.
5: To jest tylko takie zadanie hasłowe, taki odgrzewany kotlet.
2: Jest 13, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Mieszkańcy terenów przygranicznych obawiają się o swoje bezpieczeństwo po ostatnich rosyjskich atakach na zachodzie Ukrainy. Rosyjski dron uderzył w ukraińską stację benzynową niedaleko przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin. We wsi Dorohusk nie ma schronów, gdzie mieszkańcy mogliby się ukryć. O szczegółach Michał Makowski.
6: Najbliższy punkt schronienia znajduje się 15 km od urzędu gminy w Dorohusku. Bliższe miejsca ukrycia są, ale dopiero w planach.
7: Chcemy, żeby 5 budynków, które posiadają piwnice na terenie gminy, były przystosowane do tych miejsc schronienia. Prowadzimy badania, czy te budynki się do tego nadają.
6: Mówi wójt gminy Dorohusk Wojciech Sawa, a okoliczni mieszkańcy czują się zdezorientowani.
3: No fajnie, że brzmią syreny, ale tak rozmawiamy z mężem. No i co my w tej sytuacji mamy zrobić?
4: Chyba ewentualnie gdzieś jakieś piwnice albo coś, nie wiem, do szkoły może tam są coś, ale tak to nie. Ale to też, to mówię, to durnota jest. No bo gdzie my mamy się udać? Co my mamy zrobić? Gdzie mamy iść?
8: Wszelkiego rodzaju rowy, załamania terenu, jakieś budowle posiadające solidne ściany żelbetowe, gdzie dosłownie będzie można się na przykład w załomie takiej ściany schować, przykutnąć.
6: Podpowiada prezes Stowarzyszenia Instytut Budownictwa Ochronnego Aleksander Fiedorek. W przypadku ataku drona lub rakiety należy odsunąć się od okien i schować przed odłamkami.
2: Ten temat wraca, kiedy zbliżają się wybory, to odgrzewany kotlet. Tak wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł komentuje petycję w sprawie powołania Komisji Rady Gminy Tarnów do spraw opracowania koncepcji oraz projektu połączenia gminy Tarnów z miastem Tarnów. Jej pomysłodawcą jest mieszkaniec gminy Tarnów Andrzej Olejnik. Podobna petycja trafiła do prezydenta Tarnowa i Rady Miasta. Wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł w programie Słowo za Słowo skrytykował ten pomysł.
9: Jestem już kilka kadencji. Tak sobie przypominam, bodajże chyba już ze 3 razy takie akcje były i one się wiązały właśnie z wyborami. Widocznie jakiejś grupie zależy na tym, aby w swoim programie umieścić tenże element. To jest tylko takie zadanie hasłowe. Taki odgrzewany kotlet. Bo dla mnie, jeżeli byłoby coś realne, to musimy się odnieść też finansowo. Komu się to opłaca, kto na tym zyska, ale na tym etapie dla miasta Tarnowa finansowo jest to nieopłacalne, natomiast dla gminy Tarnów jest to super nieopłacalne.
2: Dokument zostanie rozpatrzony przez Radę Gminy Tarnów podczas sesji, a do tego tematu wrócimy dzisiaj w Pulsie Regionu o 15.

0: 6.30.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Tarnowski policjant znalazł się w gronie funkcjonariuszy zabezpieczających Grand Prix Włoch Formuły 1 na legendarnym torze Monza. Podczas trzydniowego wydarzenia przez teren zawodów przewinęło się około 420 tysięcy osób. Aspirant Krzysztof Winkowski z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie pełnił we Włoszech służbę wspólnie z miejscowymi funkcjonariuszami, ale też policjantami z Francji i Hiszpanii. Jego zadaniem było przede wszystkim wspieranie polskich obywateli i dbanie o ich bezpieczeństwo. O wyjątkowej służbie na jednym z najsłynniejszych torów wyścigowych świata opowiedział na antenie RDN w programie Pomagamy i Chronimy.
2: Mamy procedurę kwalifikacyjną na wyjazdy zagraniczne i ja wziąłem udział w takiej procedurze. Zostałem wyłoniony jako jeden z reprezentantów polskiej policji do pełnienia służby właśnie we Włoszech na torze Monza. Samo wydarzenie budzi wielki zachwyt, bo tam jest potężny teren, gdzie odbywają się zawody. Sam tor ma około 6 km długości i prędkości, jakie tam osiągają te polidy, są naprawdę wybitne. Około 280 km na godzinę dokładnie.
3: Ale korciło tak zatrzymać i powiedzieć, oj, za szybko, teren zabudowany.
2: To akurat nie było naszym zadaniem. Naszym zadaniem było zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom tego wydarzenia na miejscu właśnie we Włoszech dookoła tego toru.
0: Grand Prix Włoch było dla Krzysztofa Winkowskiego kolejnym zagranicznym doświadczeniem. W maju reprezentował polską policję podczas obchodów rocznicy bitwy o Monte Cassino. Sandecja Nowy Sącz pokonała 4-2 Śląsk, 2 Wrocław w 8 kolejce piłkarskiej drugiej ligi, ale nie wszystko wyszło idealnie. Przy wyniku 4-0 rywale zdołali zdobyć 2 gole w samej końcówce spotkania. Trener Rafał Smalec widział też słabsze momenty w pierwszej połowie.
4: Nie graliśmy tak, jakbyśmy sobie zakładali pod względem kontroli meczu, bo uważam, że mimo wysokiego prowadzenia nie mieliśmy takiej kontroli nad meczem, jakbyśmy sobie zakładali. Troszeczkę za dużo w tym było chaosu, za mało utrzymania się przy piłce, kontrolowania przebiegu wydarzeń i spokojnego patrzenia na to, co się wydarzy. Szczególnie w pierwszej połowie ciężko wchodziliśmy w mecz, dużo takich strat piłki niewymuszonych i zastanawialiśmy się, w którą to stronę pójdzie. Bardzo fajnie, że zdobyliśmy pierwszą bramkę i że pierwszą połowę zamknęliśmy golem i mieliśmy względny spokój.
0: A dzięki wygranej Sandecja wskoczyła na 6. miejsce w drugiej lidze. Do lidera Znicza Pruszków traci 3 punkty.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Nie pada teraz w Tarnowie, sucho też w Nowym Sączu, w regionie sucho, ale chmur deszczowych nie brakuje, może jeszcze gdzieniegdzie z nich popadać. Temperatura rośnie, na termometrach mamy już 16-17 stopni, także jest komfortowo. Wiatr jest słaby, bo wieje w porywach do 12 km na godzinę, teraz z prędkością około 7 km na godzinę, a wieje z zachodu. Biometr niestety jest niekorzystny, taki będzie do końca dnia, również jutro biometr niekorzystny.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Dopiero w okolicach piątku ma poprawić się sytuacja biometeorologiczna, a jeżeli chodzi o aurę, to poprawi się w środę. Niebo w wielu miejscach bezchmurne i 26 stopni zobaczymy na termometrach, ale w czwartek znowu ochłodzenie do 19 z opadami deszczu.

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Uwaga Tarnów! Cyrk na wodzie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
7: Castorama!
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Awra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
0: Po reklamie.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

0: gdyby żył dziś, przyjmowałby życzenia z okazji 79. urodzin. 79 lat temu, 14 września w 1947 roku w Okopach na Podlasiu urodził się ksiądz Jerzy Popiełuszko, błogosławiony Kościoła Katolickiego. Był duszpasterzem ludzi pracy, kapelanem warszawskiej Solidarności, obrońcą praw człowieka w PRL. Został zamordowany przez bezpiekę w 1984 roku. Miał zaledwie 37 lat. Jako męczennik za wiarę ksiądz Jerzy został ogłoszony błogosławionym w 2010 roku po 13 latach procesu beatyfikacyjnego. Msze za ojczyznę odprawiane przez księdza Jerzego w kościele świętego Stanisława Kostki w Warszawie gromadziły tysiące ludzi. W homiliach kapłan mówił o obronie ideałów Solidarności, a także o sprzeciwie wobec przemocy. Publicznie krytykował nadużycia komunistycznej władzy, przestrzegał jednocześnie przed nienawiścią do funkcjonariuszy systemu, głosząc zasadę zło dobrem zwyciężaj. W jednej z homilii ksiądz Popiełuszko ubolewał na tym, że władza narzuca ludziom komunistyczną ideologię i próbuje odebrać Boga.
1: Krzyżem ojczyzny jest to, że od dziesiątków lat był jakiś dziwny upór zabierania ludziom, a zwłaszcza młodzieży, Boga i narzucanie ideologii, która nie ma nic wspólnego z tysiącletnią chrześcijańską tradycją naszego narodu.
0: Ksiądz Popiełuszko był wielokrotnie inwigilowany i szykanowany przez bezpiekę, która dopuszczała się wobec niego licznych prowokacji. Zginął 19 października w 1984 roku. Uprowadzili go i zamordowali funkcjonariusze SB, gdy wracał do Warszawy po mszy odprawionej w parafii świętych polskich braci męczenników w Bydgoszczy. Po brutalnym pobiciu i torturach SB-cy skrępowali księdza sznurem, ciało obciążyli workiem z kamieniami i wrzucili do rzeki. Kilka godzin przed śmiercią, podczas rozważań różańcowych, ksiądz Popiełuszko modlił się o czyste serce, w którym nie ma chęci odwetu za wyrządzone krzywdy.
2: Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy, odwetu i przemocy.
0: Tematem rozważań księdza Jerzego Popiełuszki podczas ostatniej modlitwy różańcowej w Bydgoszczy były wolność, sprawiedliwość, prawda, męstwo, a także nieuleganie przemocy i nienawiści.
2: Wolność dana jest człowiekowi jako wymiar jego wielkości. Prawdziwa wolność jest pierwszą cechą człowieczeństwa. Ona została ofiarowana przez Boga nie tylko nam, ale i naszym braciom. Stąd obowiązek upominania się o nią tam, gdzie jest ona niesłusznie ograniczana. Ale wolność to nie tylko dar Boga, ale to również i zadanie dla nas na całe życie.
0: Zwłoki księdza Jerzego wyłowiono z zalewu na Wiśle 30 października w 1984 roku. Tego samego dnia ksiądz Andrzej Przekaziński powiedział o tym wiernym zgromadzonym w kościele świętego Stanisława Kostki. Ludzi ogarnęła rozpacz i ból.
3: Bracia i siostry, dziś w wodach zalewu we Włocławku odnaleziono księdza, który za nas cierpiał rany.
0: Świadkiem porwania księdza Jerzego Popiełuszki był jego kierowca Waldemar Chrostowski, zmarły w 2021 roku, któremu udało się wyskoczyć z jadącego samochodu milicyjnego. Ucieczkę tę przepłacił obrażeniami ciała i pękniętym kręgosłupem. Dzięki niemu zbrodnia została ujawniona, a jego zeznania były kluczowe w procesie zabójców kapelana Solidarności. Po latach Waldemar Chrostowski wspominał okoliczności porwania księdza Popiełuszki w wywiadzie udzielonym w 2001 roku. Zmarłej w 2019, wówczas dziennikarce Polskiego Radia.
4: Ksiądz odbezpieczył drzwi samochodu, wysiadł, oni zapalili księdza za poły sutanny, przeciągnęli go na tył samochodu, w którym ja siedziałem i tam usłyszałem takie głuche uderzenie. Jedna rzecz, co zwróciło na mnie uwagę, to takie skrzywienie się jakby kierowcy, to znaczy on zrobił taką minę, jakby był taki zdegustowany. I zorientowałem się, że ksiądz został uderzony. Za chwilę poczułem, że do kufra wrzucają coś ciężkiego. Czyli sugestia była prosta, że wrzucają księdza do kufra.
0: Dla przyjaciół księdza Popiełuszki każda kolejna rocznica jego śmierci to trudny dzień. Profesor Marek Chmielewski był jedną z osób, które troszczyły się o bezpieczeństwo kapłana, pełniąc całodobowe dyżury na plebanii przy parafii świętego Stanisława Kostki. W 2009 roku profesor Chmielewski wspominał, że przed wyjazdem księdza Jerzego do Bydgoszczy 19 października 1984 roku bezskutecznie próbował go przekonać, by mógł towarzyszyć mu w podróży.
5: Próbowaliśmy namówić, że pojedziemy na tą ostatnią jego wyprawę samochodami, bo jeszcze świadkowie jako obstawa. I wtedy powiedział: nie jedź, masz dzieci, zostań w domu. Jest to coś, co mnie gryzie. Czy miałem prawo na te nie się zgodzić? Bo w końcu zostawiliśmy przyjaciela. I to jest coś, co mimo tych 25 lat nie daje spokoju, bo on tam właściwie został sam.
0: Pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki odbył się 3 listopada w 1984 roku. Uczestniczyło w nim około 800 tysięcy ludzi. Kapłan został pochowany na terenie kościoła parafialnego świętego Stanisława Kostki. Na pogrzebie byli obecni rodzice księdza, Marianna i Władysław Popiełuszko, wraz z rodziną, przyjaciele i współpracownicy. Przybyli wierni i delegacje z delegalizowanej Solidarności z całego kraju, około 1000 duchownych, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, akredytowani dziennikarze. Tłumy wypełniły ulice wokół żoliborskiego kościoła. Ludzie stali na balkonach i dachach domów. Zło dobrym zwycięża, i to, o czym mówił ksiądz Jerzy Popiełuszko. Jacek Dewucki.

0: Jacek Dowódzki, zło dobrem zwyciężaj. To zasada głoszona przez księdza Jerzego Popiełuszka. Gdyby żył dziś, przyjmowałby życzenia z okazji 79. urodzin. W czasie 13.30 za chwilę wiadomości pogodowe.
1: Reklama.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Talie po raz 30 od 18 września. Teatr imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie zaprasza na jubileuszowy festiwal komedii. Zobaczysz m.in. Gwiazdorski Klub Kawalerów z Rafałem Rutkowskim, Izabelą Dąbrowską i Marią Seweryn. Kryminalną Pułapkę z Leszkiem Lichotą i Jędrzejem Hycnarem. Grupę Krwi z Emilią Komarnicką i Łukaszem Lewandowskim, a także spektakl Była sobie Polska, twórców kultowego Pożaru w burdelu. Bilety wciąż w sprzedaży. Zapraszamy! 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu miasta Tarnowa.
4: Po reklamie.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Nic się nie zmienia w pogodzie, no temperatury mamy tylko inne. Komfortowe w miarę, bo mamy 17 kresek powyżej zera, ale przeważnie pochmurno w całym regionie, także zdecydowana przewaga chmur, mało słońca. Jutro są szanse na przejaśnienia, przed południem jeszcze możliwe przelotne opady deszczu, także też trzeba być na to przygotowanym, czyli ze sobą zabieramy parasole. Dopiero w czwartek więcej pogodnego nieba i bez deszczu.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Jakość powietrza dzisiaj mało zadowalająca. Średnia, tak oceniają meteorolodzy powietrze dzisiaj. Na barometrach 996 hektopaskali, ciśnienie powoli rośnie, ale sytuacja biometeorologiczna nadal jest niekorzystna. O miłości teraz Skora z zespołem Manam. Anioł, miłość to wieczna tęsknota.

0: Tu Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, 14 dzień września 2026 roku. Właśnie mija druga rocznica powodzi, do której doszło w Europie Środkowej, szczególnie w południowym dorzeczu Odry. W wyniku długotrwałych i bardzo intensywnych opadów deszczu we wrześniu 2024 roku. Śmierć poniosło 26 osób, w tym 9 w Polsce, 7 w Rumunii, 5 w Austrii i 5 w Czechach. Zginęło 9 osób w Polsce i 8 w Czechach. Zaginęło 9 osób w Polsce, 1 w Polsce i 8 w Czechach. A według danych przedstawionych przez Wody Polskie ponad 238 tysięcy było poszkodowanych. Woda zalała ponad 10,5 tysiąca budynków. W Polsce kataklizm wystąpił w szczególności na terenie województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i lubuskiego oraz niewielkiej części małopolskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Powódź była spowodowana niżem genueńskim, który przyczynił się do silnych i intensywnych opadów deszczu. Podczas kataklizmu cierpiały takie miasta jak Kłodzko, Lądek-Zdrój, Stronie Śląskie, Głuchołazy, Prudnik, Nysa, Bystrzyca, Kłodzka czy Lewin-Brzeski. Straty w Polsce spowodowane kataklizmem i jego następstwami oszacowane na miliardy złotych. 16 września prawie cała Nysa w województwie opolskim była odcięta od świata. Władze zdecydowały o zamknięciu obu mostów w mieście. Woda zalała wiele ulic i budynków w centrum. To trudna sytuacja dla nas wszystkich, mówili wtedy mieszkańcy.
1: Odizolowanie od wszystkiego praktycznie.
2: Tam jest osiedle Nysa Południe, rynek, urząd miejski, przychodnie.
3: Wszystko jest za mostem.
2: Zakłady pracy, dworzec PKP.
3: Czyli po tamtej stronie rzeki. Tu jest bezpiecznie, jak to mówią, tam jest bardzo źle.
4: Boję się. Przeżyłam to kiedyś i no nie jest tak, jak było kiedyś, no ale...
1: Tragedia, no. Ciężko to opisać słowami.
0: Do najtrudniejszych sytuacji w Nysie doszło jednak w nocy z 16 na 17 września, gdy służby wraz z mieszkańcami walczyły o załatanie wyrwy w wale przeciwpowodziowym, który był ostatnim ratunkiem przed całkowitym zalaniem miasta. Rano 17 września burmistrz Kordian Kolbiarz poinformował, że Nysa została uratowana. Jak powiedział, dla miasta była to najważniejsza noc w tym stuleciu.
5: Ważna wyrwa, że ważna dla istnienia miasta wyrwa Krzywicy-Wyspiańskiego w wale Korony Rzeki udało się ogromnym wysiłkiem mieszkańców przy wsparciu wojska, śmigłowców, które w nocy latały. Dla śmigłowców biorą udział w akcji, non-stop rzucały duże baki z piaskiem. Ta wyrwa została załatana, już to ryzyko minęło, czyli to największe ryzyko, które groziło Nysie, myślę, to była najważniejsza noc w tym stuleciu.
0: W zabezpieczenie zagrożonych terenów angażowali się wszyscy mieszkańcy. W obronie brzegu na Opolszczyźnie przed falą wezbraniową na Odrze uczestniczyło około 300 młodych ludzi, którzy pomagali przy napełnianiu i transporcie worków z piaskiem. Dramatyczna sytuacja panowała również w Stroniu Śląskim, w powiecie kłodzkim. Mieszkanka miasteczka Monika Gołas opowiadała, że ludzie potracili wszystko. Sama starała się pomóc, szukając znajomych i sąsiadów, by o ich losie powiadomić rodziny. Głuchołazy były miastem, które najbardziej ucierpiało podczas powodzi w województwie opolskim. Woda zniszczyła budynki, ulice i infrastrukturę. Nurt rzeki porwał most tymczasowy oraz konstrukcję nowego mostu. Krajobraz jest jak po wojnie. Nigdy nie było takich zniszczeń. Nawet w 1997 roku opowiadali mieszkańcy, także dyrektor Paweł Szymkowicz, burmistrz Głuchołaz.
6: Nie było takich zniszczeń chyba w całej historii 800 lat Głuchołaz. Jako pierwsze jeszcze w sobotę rano zniszczony został park zdrojowy w Głuchołazach. Myśleliśmy, że na tym koniec, że reszta miasta się obroni. Niestety 24 godziny później wczesnym rankiem pękł wał przy moście tymczasowym. Woda zaczęła wdzierać się do miasta, ale ilość tej wody przerosła najśmielsze oczekiwania.
0: Mieszkańcy relacjonowali, że choć żyją w Głuchołazach od kilkudziesięciu lat, podobnych scen nie widzieli.
7: Rynek był zatopiony w ogóle. To wszystko pływało. No tak, widać tutaj, bo tych się lewało do sklepu woda. Piwnice wszystkie były pozalewane.
8: My jesteśmy w szoku. My dopiero tą traumę będziemy przepracowywać. Na razie się tak zaczynamy ruszać troszeczkę. Tutaj są ogromne potrzeby. Do tego tu musimy mieć jakieś specjalne środki.
9: Tragedia, to jest tragedia. To brak słów w ogóle. Szkoda mówić. Ja tylko tym ludziom współczuję, bo tak jak powiedziałem, tam na górze na 1000 lat my tego nie odczuwamy, ale ci tutaj ludzie w centrum, to tylko im współczuć naprawdę.
0: Doszczętnie zniszczony również został lądek Zdrój w powiecie kłodzkim. Brak prądu, zdatnej wody do picia, zrujnowane domy i zniszczone drogi. To obraz, który odsłania opadająca woda. Miasto było odcięte od świata. Burmistrz uzdrowiskowej miejscowości Tomasz Nowicki powiedział specjalnemu wysłannikowi Polskiego Radia, że w kulminacyjnym momencie przez lądek Zdrój popłynęło powyżej 10 metrów wody.
10: Taką falę widziałem tylko w filmach o tsunami. Ona pędząc tutaj, to koryto jest w pewnym momencie w lądku wąskie, bo te dwie doliny, dolina gdyby łączy dolną część miasta z górną, jest wąskie gardło, które powodowało, że ta woda się tak spiętrzała, że ja nie wiem, to chyba na kilkadziesiąt metrów w tym jednym miejscu było spiętrzenie tej wody, gdzie ona zakręcała, potem rozlewała się tutaj na całą część staromiejską.
0: Dramatyczna sytuacja panowała również w Jarnołów. W powiecie Nyskim, gdzie mieszkańcy walczyli z wodą ze Złotego Potoku.
11: O Jezu, okropne. Całą noc nie spaliśmy. Zalany mamy ogród. Coś tam się w dachu też dzieje, przecieka nam do pokoju.
12: Noc była bardzo trudna?
11: No trudna, bo cały czas tutaj wozili piasek, strażacy. Pierwszy raz widzę na oczy takie coś.
13: Nie pamiętam, żeby coś takiego było. Mam 80 lat. Jestem przerażona. Przerażona jestem, nie wiem, co powiedzieć. Strasznie, strasznie. Wie pan też, u nas w piwnicy jest też wody pełno.
0: Dziś na terenach dotkniętych powodzią wciąż trwa odbudowa domów, dróg, mostów, infrastruktury komunalnej. Część poszkodowanych wciąż nie zyskała własnego dachu nad głową. W lipcu bieżącego roku podczas uroczystości otwarcia odbudowanego mostu na rzece Biała Głuchołazka w Głuchołazach. Szef MSWiA Marcin Kierwiński przypomniał, że łącznie na odbudowę rząd przeznaczył blisko 11 miliardów złotych, m.in. poprzez dotacje do infrastruktury i zasiłki. Budowa mostu w Głuchołazach kosztowała prawie 20 milionów złotych, a łączne wsparcie dla miasta po powodzi wyniosło 365 milionów złotych. Moja i twoja nadzieja i grupa Hej na zegarach 12 minut do godziny 14:00.

Kasia Nosowska, zespół Hey, no i cała plejada artystów. To wersja z 1997 roku. Nowa wersja tego utworu powstała właśnie po powodzi w 2024 roku i wzięła udział w nagraniu tego utworu plejada ponad 30 polskich wokalistów i muzyków reprezentujących różne pokolenia, m.in. Kasia Nosowska, Edyta Bartosiewicz, Natalia Kukulska, Kaja, Kasia Kowalska, Andrzej Piaseczny, Małgorzata Ostrowska, Ania Wyszkoni, Patrycja Markowska, Barbara Wrońska, Natalia Niemen, Kamil Bednarek, Thompson, Baron, no wielu, wielu, wielu innych. I oby kolejne wersje tego utworu nie musiały powstawać. 7 minut do godziny 14. Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w poniedziałek, 14 września 2026 roku.

0: Reklama.
1: Tego jeszcze nie było.
2: Tarnów ma swój musical. Tarnowscy artyści i największe gwiazdy polskiej sceny musicalowej razem na jednej scenie. Famous – Droga do sławy. Autorski musical stworzony w Centrum Sztuki Mościce. Scenariusz i reżyseria Andrzej Starowicz i Jakub Piotrowicz. Na żywo chór i orkiestra Rondine. Wielka premiera na finał festiwalu Tarnowianie. 20 września, godzina 18. Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Gotowi na sławę?
3: Optyk Pokorna Staffin w Dębicy to rzemieślnicza tradycja i indywidualne podejście do każdego klienta. Pełne badanie wzroku wykonane przez optometrystę. Indywidualnie dobrane rozwiązania optyczne dla starszych i młodszych. Pełen serwis i fachowa opieka. Szeroki wybór markowych opraw. Nie wybieramy okularów z katalogu. Szukamy rozwiązania dopasowanego do Twojego wzroku, potrzeb i stylu życia. Zapraszamy do naszych salonów w Dębicy. Ulica Kolejowa 30C, Rynek 18, ulica Kolejowa 18. Odwiedź Optyk Pokorna Staffin w Dębicy, bo Twój wzrok to nasze oczko w głowie.
0: Po reklamie.
4: Kolejna umowa w sprawie sądeczanki podpisana. Chodzi o ponowną analizę odcinka Łososina Dolna, Tęgoborze.
5: To geolodzy, inżynierowie decydują o tym, czy jest możliwość poprowadzenia tunelu w takim czy w innej wersji.
4: Mieszkańcy osiedla Nauczycielskiego mają dość hałasu. Zebrali podpisy i złożyli petycję do prezydenta Tarnowa.
6: Istnieje tam swego rodzaju klin i kumulacja hałasu dobiegająca z dwóch ulic.
4: Na zegarze 14. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Opinia geologów zdecyduje o tym, czy w ramach tzw. sądeczanki powstanie tunel pod Justem. W Łososinie Dolnej podpisana została dzisiaj umowa pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a firmą, która przeanalizuje możliwości realizacji wariantu społecznego nowej drogi z Nowego Sącza do Brzeska. Prace prowadzone będą jedynie na odcinku od Tęgoborzy do Łososiny Dolnej, gdzie mieszkańcy obawiali się chociażby dużej liczby wyburzeń domów, czy tego, że nowa droga szybkiego ruchu przecinać będzie miejscowość na pół. Maciej Ostrowski, dyrektor krakowskiego oddziału GDDKiA, podkreśla, że wierzy w możliwość budowy tunelu, ale trzeba poczekać na opinię ekspertów.
5: Dzisiaj w Polsce już mamy tunele. Tych tuneli buduje się coraz więcej, jak Państwo widzicie, czy S19, czy Węgierska Górka. Już nie mówię o tunelach kolejowych, które teraz tutaj akurat na tym terenie jest mnóstwo. Czyli to nie stanowi już takiego problemu, jak było kiedyś, kiedy mówiło się o wariantach tunelowych, to każdy mówi, jak drogo, czy sobie poradzimy. Dzisiaj w Polsce pokazujemy, że radzimy sobie z tunelami i te tunele budujemy. No zobaczymy, co analiza pokaże. To geolodzy, inżynierowie decydują o tym, czy jest możliwość poprowadzenia tunelu w takim czy w innej wersji.
4: Analiza geologiczna ma trwać przez 10 miesięcy i obejmie ponad 9-kilometrowy odcinek pomiędzy Łososiną Dolną a Tęgoborzem. Projektanci przygotują dwie dodatkowe propozycje. Do tematu wrócimy dzisiaj w Pulsie Regionu.
7: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: Hałas z dwóch ruchliwych dróg od lat daje się we znaki mieszkańcom osiedla Nauczycielskiego w Tarnowie. Jak tłumaczą, mimo dotychczasowych zgłoszeń, problem wciąż nie został rozwiązany, a osiedle przez lata pomijano przy kolejnych badaniach. Teraz mieszkańcy chcą ponownych pomiarów i konkretnych działań. Pod petycją do prezydenta Tarnowa podpisało się 159 osób.
6: Od 15 lat nie były prowadzone badania hałasu, przynajmniej z publicznie dostępnych danych. Ostatnie takie były w 2011 roku, które wykazały, że ten hałas jest przekroczony i nawet zalecano tam budowę przy obwodnicy DK94 paneli akustycznych, ale niestety nic nie powstało. Obecnie osiedle znajduje się między dwoma ruchliwymi drogami, czyli właśnie obwodnica DK94 i ulica Lwowska DK73, która w tym momencie jest w remoncie. Istnieje tam swego rodzaju klin i kumulacja hałasu dobiegająca z dwóch ulic. Wygląda to tak, że głównie

0: w godzinach szczytu rano i po południu oraz wieczorem i w nocy jest największa intensywność tego hałasu.
1: Mówił autor petycji Kamil Ziemirski. W rozmowie z RDN podkreśla, że mieszkańcy nie domagają się z góry konkretnego rozwiązania. Najpierw chcą rzetelnych danych, a w petycji apelują o wykonanie nowych, reprezentatywnych pomiarów, nie tylko przy samych drogach, ale także w różnych częściach osiedla. Do tej sprawy także będziemy jeszcze wracać.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Nie na początku wakacji, a najprawdopodobniej jesienią przyszłego roku zakończy się budowa nowego bloku przy ulicy Krzyskiej w Tarnowie. 88 mieszkań komunalnych powstaje w miejscu, gdzie przez wiele lat stały tak zwane baraki. Jak wyjaśnia prezes Miejskiego Zarządu Budynków w Tarnowie Bernard Karasiewicz, po rozbiórce baraków wykonawca inwestycji natrafił na sieć gazową, która nie była dokładnie ujęta w dokumentach.
3: Jesteśmy na etapie stanu surowego. Zaczynamy więźbę dachową. Niemniej jednak ze względu na sieci, które były w stanie, barakach narosło troszkę opóźniej. Nie było na planach, że sieć gazowa MPC-owska jest tak blisko, że należy ją przebudować i dlatego też wykonawca nam zgłosił i te opóźnienia powstały. To będzie rzutowało na ostateczny termin oddania tego budynku, ale to nie jest kwestia roku, tylko to jest kwestia paru miesięcy.
1: Termin ukończenia budowy był szacowany na koniec czerwca przyszłego roku. Obecnie Miejski Zarząd Budynku wskazuje, że prace mogą zakończyć się na przełomie października i listopada. Przypomnę, docelowo ma powstać tu 88 mieszkań, a na przyznanie mieszkania komunalnego oczekuje obecnie ponad 150 rodzin.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Przyszłe i młode mamy mogą zapisać się do Akademii. Projekt pod taką nazwą organizuje sądecka fundacja Luminaria, która chce pomóc kobietom rozpocząć drogę z macierzyństwem. Warsztaty i spotkania w grupach, ale też indywidualne odbywać się będą w trzech różnych edycjach. Panie spodziewające się dziecka zaproszone są do części nazwanej Akademią Przyszłej Mamy, mówi Martyna Kendra, wiceprezes Fundacji Luminaria.
4: Dla przyszłej mamy, czyli kobiety, która jest w ciąży, to jest taki etap, w którym po pierwsze ta mama prawdopodobnie ma trochę lęku w sobie, boi się nowej roli, nie wie jak się do tego przygotować, nie wie jak sobie poradzi, więc takie wsparcie wiedzowe, bardzo konkretne, co robić, w jakich sytuacjach, jak się przygotować do porodu, jak się przygotować do tego macierzyństwa, to jest, wydaje nam się, największa wartość dla takiej kobiety. No i też to jest taki etap, że ta mama jeszcze sypia, czasem lepiej, czasem gorzej, ale sypia. Ma jeszcze trochę więcej czasu, więc myślimy, że ma jeszcze te zasoby poznawcze, żeby się uczyć czegoś nowego.
1: Z kolei mamy noworodków do 6 miesiąca życia mogą zapisywać się do Akademii Młodej Mamy, która skupia się przede wszystkim na wsparciu psychologicznym mam, ale też proponuje chociażby warsztaty z dietetykiem. Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Trzy razy P. Popołudnie, poniedziałkowe, pochmurne. Tak, i tak będzie do końca dnia, gdzie niegdzie mogą pojawić się jeszcze chmury deszczowe i z nich może popadać deszcz. Na termometrach 17-18 stopni. W nocy na termometrach zobaczymy 13 kresek powyżej zera. Wieczorem możliwa jest mgła. Jutro przed południem również mgła. Po południu może wyjrzeć słońce zza chmur.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Ciśnienie rośnie, ale bardzo powoli. Na barometrach w Tarnowie 996,5 hektopaskala. Na zegarach prawie 8 po 14.

0: Reklama.
1: Uwaga, Tarnów! Cyrk na wodzie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszam.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.
2: Słońca dzisiaj jak na lekarstwo. Do zachodu pozostało nam jeszcze 4 godziny i 40 minut. Zgodnie z planem zajdzie na zachodzie, ale tylko po to, żeby wstać jutro 12 minut po godzinie 6. Jeszcze przez południe jutro go będzie trochę mało, ale w godzinach południowych i popołudniowych rozpogodzi się, będzie więcej pogodnego nieba, więcej słońca. Dzisiaj dużo słońca, życzymy i szczęścia, i radości, i miłości, wszystkiego tylko, czego sobie życzą i czego pragną świętującym. Na liście 14 września są Albert, Bernard, Jan, Matern, Piotr, Racigniew, Radomira, także Szymon i Wiktor. Wszystkiego naj od całego zespołu Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. I like Chopin.

0: Chopin. Fryderyk Chopin odegrał ważną rolę w życiu artystki, o której chciałbym teraz powiedzieć. No, też była cudownym dzieckiem, tak jak Mozart, Amadeusz. No ale od początku, no można powiedzieć, żeby była cudownym dzieckiem, no bo skoro w wieku 10 lat już dawała koncerty, no to chyba tak. A 15 lat temu, dokładnie 14 września, zmarła Regina Smędzianka. O niej właśnie mowa, pianistka i pedagog, profesor Stołecznej Akademii Muzycznej. Wystąpiła w ponad 50 krajach Europy, Ameryki Północnej i Południowej oraz Bliskiego i Dalekiego Wschodu. W latach 1953-62 odbyła liczne tournée z wieloma orkiestrami krajowymi, m.in. Filharmonią Narodową, Wielką Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Orkiestrą Filharmonii Pomorskiej. Szczególne miejsce w repertuarze Reginy Smędzianki zajmowała twórczość Fryderyka Chopina. Już w 1934 roku, a więc właśnie w wieku 10 lat, na konkursie muzycznym Młodocianych Talentów w Warszawie uzyskała nagrodę i dyplom honorowy. A pierwszy publiczny występ z orkiestrą dała w Toruńskim Teatrze Miejskim w 1938 roku. Pierwszy koncert w zawodowej karierze pianistycznej wykonała w Filharmonii Krakowskiej pod dyrekcją Jana Kręca w 1947 roku. Regina Smędzianka opowiadała w 1968 o początkach swojej kariery.
1: Wystartowałam, że się tak wyrażę, już jako pianistka, głównie jako interpretatorka Chopina. No, to zresztą zbiegło się wraz z konkursem chopinowskim, który wypadł dla mnie w rok po dyplomie. No i z chwilą, kiedy uzyskałam nagrodę konkursu chopinowskiego, pierwsze moje występy zagraniczne
2: również
1: były pod znakiem Chopina.
0: Regina Smędzianka brała udział w 4. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym imienia Fryderyka Chopina w 1949 roku. Zajęła 11. miejsce. Chopin Reginy Smędzianki to bardzo polski Chopin, pisała wówczas prasa. Jednak pianistka, jak opowiadała w 1964 roku, nie była zadowolona z występu w konkursie.
1: Sam konkurs chopinowski nie był dla mnie jakimś specjalnym sukcesem. Mimo że w konkursie eliminacyjnym chopinowskim, który u nas miał miejsce na rok przed konkursem międzynarodowym, mimo że tam otrzymałam pierwszą nagrodę, na konkursie międzynarodowym otrzymałam jedno z dalszych miejsc. Znalazłam się w grupie laureatów, niemniej jednak dosyć daleko od czołówki. Także konkurs chopinowski nie był dla mnie początkiem międzynarodowej kariery artystycznej.
0: Józef Kański, zmarły 3 lata temu, muzykolog i krytyk muzyczny, w 2011 roku przypomniał, że mimo iż występ w konkursie chopinowskim nie zakończył się sukcesem, to pianistka zrobiła wielką międzynarodową karierę, a przyczynił się do tego m.in. jej nauczyciel Henryk Sztompke.
3: Była uczennicą Henryka Sztompki, który był uczniem Ignacego Paderewskiego, a więc można ją w jakimś sensie uważać za muzyczną wnuczkę Paderewskiego. I od początku właśnie jej wykonania dzieł Chopina, a później okazało się, że nie tylko, odznaczały się no nie tylko nieskazitelną czystością, precyzją, techniką, ale także swoistym wewnętrznym ciepłem. I to było najcenniejsze, no bo w końcu, jeżeli idzie o muzykę Chopina, to jest ważne.
0: Obszerny repertuar pianistki obejmował dzieła od baroku po współczesność, jednak szczególną uwagę Regina Smędzianka poświęcała zawsze muzyce polskiej. Wykonywała, nagrywała i opracowywała do wydania zapomniane utwory kompozytorów polskich. W 1979 roku pianistka podkreślała, że najważniejszym kompozytorem dla niej cały czas był i jest Fryderyk Chopin.
1: Ciągle ten kompozytor jest dla mnie nowy i domagający się ciągle poszukiwań i odkryć. I wydaje mi się, że na przestrzeni lat również zmieniają się moje interpretacje tej muzyki. Także to jest ten, można powiedzieć, temat mojego życia.
0: I właśnie w pamięci melomanów Regina Smędzianka pozostała przede wszystkim jako znakomita interpretatorka utworów Chopina.

60. XX wieku Regina Smędzianka rozpoczęła działalność pedagogiczną, najpierw w krakowskiej, a potem w warszawskiej akademii muzycznej. Wychowała ponad 70 pianistów. W 1988 roku artystka założyła fundację swojego imienia, wspierającą młodych polskich pianistów. Należała do wielu stowarzyszeń muzycznych, krajowych i zagranicznych. Pełniła m.in. funkcję wiceprezesa Towarzystwa imienia Fryderyka Chopina. Chopin, dalej, to Dawid Kwiatkowski, utwór promujący film o Fryderyku Chopinie.

Kwiatkowski, dalej Chopin, utwór, który promował film biograficzny o Fryderyku Chopinie, a przypomnę, właśnie ten pianista i kompozytor bardzo bliski był sercu pani Reginy Smędzianki, pianistki, pedagog, profesor Stołecznej Akademii Muzycznej, która urodziła się dokładnie 14 września 2011 roku, czyli obchodzimy 15. rocznicę śmierci tej pianistki. Przypomnę również, że w 2000 roku wydała obszerną monografię Jak grać Chopina? Próby odpowiedzi. 5 lat później ukazała się jej druga część. Regina Smędzianka została uhonorowana licznymi odznaczeniami, w tym krzyżem komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski i złotym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Zmarła 14 września w 2011 roku w Warszawie w wieku 86 lat i została pochowana na cmentarzu wojskowym na Stołecznych Powązkach. RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w poniedziałek 14 września 2026 roku, 25 minut dokładnie po godzinie 14, o 14.30 łączymy się ze studiem wiadomości, które przedstawi Marta Jadłowska. Przed godziną 15 sprawdzimy, jak upływa dzień na drogach pod względem bezpieczeństwa, jak jeździ się po

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Talia po raz 30 od 18 września. Teatr imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie zaprasza na jubileuszowy festiwal komedii. Zobaczysz między innymi Gwiazdorski Klub Kawalerów z Rafałem Rutkowskim, Izabelą Dąbrowską i Marią Seweryn. Kryminalną Pułapkę z Leszkiem Lichotą i Jędrzejem Hycnarem. Grupę Krwi z Emilią Komarnicką i Łukaszem Lewandowskim, a także spektakl Była sobie Polska, twórców kultowego Pożaru w burdelu. Bilety wciąż w sprzedaży. Zapraszamy. 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Italia dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz budżetu miasta Tarnowa.
0: Po reklamie. Wojsko wydobyło dron z Bałtyku w rejonie plaży w Rusinowie. Wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy pochodzący z Rosji. Służby zabezpieczają miejsce zdarzenia. O odkryciu poinformował w mediach społecznościowych minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Informację potwierdził w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
6: Fakty na tę chwilę są takie, że dron został znaleziony, że wszystko wskazuje na to, że jest pochodzenia rosyjskiego. On zgodnie z procedurami trafi teraz do służb, tak żeby one się temu w oczywisty sposób przyjrzały. Polska jest dzisiaj pod wieloma względami celem numer jeden, jeżeli chodzi o ataki hybrydowe albo obserwacje.
0: Dron w Bałtyku został odnaleziony przez motorówkę hydrograficzną marynarki wojennej. Na miejscu są policja i żandarmeria wojskowa. Obiekt sprawdzą też saperzy. Służby podejrzewają, że bezzałogowiec przydryfował z wód międzynarodowych. Zabezpieczają miejsce zdarzenia.
7: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Na torach w miejscowości Kamionka Wielka w powiecie nowosądeckim doszło dziś do śmiertelnego wypadku. Pociąg osobowy relacji Krynica-Tarnów potrącił mężczyznę.
8: Doszło do śmiertelnego potrącenia mężczyzny przez pociąg osobowy. Mężczyzna w wieku około 60 lat poniósł śmierć na miejscu. Pociągiem podróżowało 45 osób. Żadna z nich nie odniosła obrażeń. Na miejscu prowadzone są działania wszystkich służb.
0: Informuje Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Jak się dowiedzieliśmy, ruch pociągów jest właśnie przywracany.
9: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Eksperci z Rady Biznesu i Rozwoju Tarnowa pochylą się nad pomysłem łączenia miasta i gminy Tarnów. Do tego ciała doradczego prezydent Tarnowa zamierza skierować petycję od mieszkańców gminy. Jednak Jakub Kwaśny sam podkreśla, że nie jest to dobry czas i miejsce na dyskusję o zaletach i wadach takiego rozwiązania. Prezydent Tarnowa uważa, że kwestia tak zwanych gmin obwarzankowych, samorządów wiejskich okalających większe miasta, powinna być przedmiotem dyskusji na szczeblu centralnym.
10: Ja zwrócę się do Rady Biznesu i Rozwoju Tarnowa, takie ciało doradcze prezydent posiada. Tam są fachowcy, którzy mogliby to również zanalizować. Ja za tym nie optuję, to jest wniosek zewnętrzny. Gdyby prezydentowi zależało, no to pewnie wnioskowałbym do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, bo to tam podejmowane są tego typu decyzje. Ja takich kroków nie podejmowałem i na ten moment nie planuję podejmować.
0: Autor petycji Andrzej Olejnik skierował wnioski do Rady Miasta Tarnowa, Prezydenta Tarnowa, a także do Rady Gminy Tarnów. A według prezydenta Jakuba Kwaśnego połączenie miasta z gminą byłoby dobrym rozwiązaniem, jednak do tego potrzebna jest chęć obu samorządów. Sprawie przyjrzymy się dzisiaj w Pulsie Regionu, ten na naszej antenie o 15.30.
11: Z życia Kościoła.
0: Gietrzwałd był głównym celem pielgrzymki Klubu Dobrze Nastawionych, RDN i naszych radiosłuchaczy. Był czas na modlitwę, codzienną mszę świętą, adorację i apel jasnogórski. Pielgrzymi spotkali się także z ojcem Rafałem Przestrzelskim, który opowiadał o współczesnych przypadkach uzdrowień i prezentował książkę 40 dni z Matką Bożą Gietrzwałdzką. Dla pielgrzymów był to przede wszystkim czas wyciszenia i duchowego odpoczynku.
12: Gietrzwałd, miejsce, które po prostu wpływa na taką duszę człowieka i pozwala odzyskać równowagę do dalszego działania, do życia.
13: Przeżycie niesamowite, cudowna ta Maryja, Matka Boża, po prostu brak słów. Jakie to było przeżycie dla mnie przynajmniej, że nawet ciężko mi nawet to powiedzieć słowami, jak można było przeżyć właśnie ten pobyt tam.
0: To jednak nie koniec pielgrzymkowych wyjazdów Klubu Dobrze Nastawionych RDN. Od 16 do 18 września do Gieczwałdu pojedzie kolejna grupa, tym razem klubowiczów i radiosłuchaczy z Nowego Sącza. Przypomnę jeszcze, że są także jeszcze ostatnie wolne miejsca na pielgrzymkę do Medjugorje, która odbędzie się od 3 do 10 października.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: No, szału nie ma, ale trzeba powiedzieć, na Sądecczyźnie delikatnie, gdzieniegdzie słońce przebija się przez chmury, ale no, jest tych promieni naprawdę bardzo mało. Wygląda podobnie region Tarnowski. Na termometrach no, całkiem przyzwoicie, 18 stopni, więc taka temperatura komfortowa. W nocy spadnie temperatura do 13 stopni, wieczorem jest możliwa mgła, jutro przed południem mgła i możliwe opady deszczu.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Na zegarach 14:35 i po minutę.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

0: Reklama.
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
1: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.

0: Boiska Latoszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Po reklamie.
2: W poniedziałkowe popołudnie przed 15 witam zmotoryzowanych. Na początek statystyki policyjne. Bocheńscy policjanci odnotowali w Ogucicach kolizję drogową. Na szczęście nic nikomu się nie stało. Ponadto zatrzymali aż 3 nietrzeźwych rowerzystów. W Brzesku bez zdarzeń drogowych. Dębicy policjanci odnotowali wypadek na drodze krajowej 73. Zderzenie samochodu ciężarowego z osobowym. 2 osoby hospitalizowane. Obrażenia na szczęście nie zagrażają ich życiu. W Dąbrowie Tarnowskiej cisza i spokój. Tarnowscy policjanci odnotowali 3 niegroźne stuczki w ciągu dnia. I teraz, kilkanaście minut temu, na ulicy Akacjowej kierujący wjechał w słupki ogrodzenia. Patrol jedzie na miejsce tego zdarzenia. Bez poszkodowanych osób ucierpiała jedynie infrastruktura. Od dziś kierowcy w Nowym Sączu muszą liczyć się z dodatkowymi utrudnieniami. Zamknięta została ulica Sienkiewicza na odcinku od ulicy Zygmuntowskiej do ulicy Szujskiego, gdzie rozpoczął się remont sieci wodociągowej. Kierowcy mogą ominąć zamknięty fragment drogi, korzystając z wyznaczonych objazdów ulicą Zygmuntowską przez ulicę 1 Pułku Strzelców Podhalańskich do ulicy Szujskiego albo ulicą Zygmuntowską przez ulicę Świętej Kunegundy do ulicy Szujskiego. Dziś zamknięta także ulica Sikorskiego na odcinku od ulicy Kołątaja do ulicy Paderewskiego. Utrudnienia trwać będą codziennie od 7 do 17, przynajmniej do piątku, 18 września. Wtedy mają zakończyć się prace związane z przekopem przyłączy kanalizacji. Później wykonawca przystąpi do remontu nawierzchni. Jak jeździ się o tej porze po ulicach, po drogach? Szczególnie duże utrudnienia mamy na wylotówkach. W Nowym Sączu omijajcie ulicę Węgierską, Tarnowską, Krakowską, Lwowską, Barską. Sporo aut mamy też na drodze krajowej 73 w Wielogłowach i Wielopolu. Tłoczno robi się w centrum. W Limanowej przybyło aut na ulicach Piłsudskiego, Jana Pawła II, Marka czy ulicy Zygmunta Augusta na dojeździe do drogi krajowej 28. W Gorlicach zakorkowane są ulice Parkowa i Kościuszki, ale też Mickiewicza, Legionów, Kołątaja i Stawska. W Tarnowie natomiast najwięcej samochodów w tej chwili na Narutowicza, w jedną i w drugą stronę. Dobra wiadomość jest taka, że na Konarskiego teraz jest pusto, więc jeżeli pokonamy ten odcinek do ulicy Tuchowskiej, to później już płynnie dostaniemy się do ulicy Gunińskiej, Okrężnej i dalej do ulicy Lwowskiej. Lwowska Orkana tutaj już zaczyna się robić ciasno, na Alei Jana Pawła II spokojnie. Słoneczna, ciasno tylko przy Alei Matki Bożej Fatimskiej i przy Starodąbrowskiej. Na Starodąbrowskiej niewielka kolejka do ronda z ulicą Słoneczną, Mickiewicza, Aleja Solidarności płynnie. Na ulicy Krakowskiej tylko przy Darutowicza niespokojnie. Na Alei Kwiatkowskiego w Mościcach ruch zaczyna się wzmagać. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich kierujących. 13 do 15.

Przed 15 chciałbym także zarekomendować Państwu tematy Pulsu Regionu, czym zajmują się reporterzy Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Sądeczanka może mieć inny przebieg. Tym tematem zajmują się właśnie reporterzy. Zajrzymy także na osiedle nauczycielskie w Tarnowie. Mieszkańcy mają dość hałasu i zebrali podpisy i złożyli petycję do prezydenta Tarnowa. Skąd bierze się ten hałas? Kto go generuje? O tym dzisiaj w magazynie informacyjnym. Wraca temat przyłączenia gminy Tarnów do miasta i my też wrócimy do tego tematu. Wierni przybyli do Tylicza na dziesięciolecie tamtejszego sanktuarium i relacja z tego wydarzenia również w magazynie informacyjnym między 15.30 a 17.00. A po godzinie 16.00 rozmawiać będziemy z proboszczem Grybowskiej Parafii, księdzem Ryszardem Sorotą o powstającym parafialnym domu senioralnym Nadzieja. Oczywiście, że nie zabraknie wiadomości kulturalnych i sportowych. Zostańcie z nami z RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zapraszam w imieniu własnym i reporterów.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csm.tarnow.pl.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2 – nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
3: Po reklamie.

0: coś zaplanowanego i wykonanego właśnie po to, aby sprawić ci przyjemność, pomóc ci, poruszyć cię w szczególny sposób. A może coś takiego jednak nastąpiło? Niedawno albo dawno? To może być przecież drobiazg. Serdeczny uśmiech, słowo zachęty, posiłek przygotowany dla ciebie, kiedy byłeś chory. Niby drobiazg, a jednak zapamiętasz ten gest dobroci na całe życie. Gdy robimy coś dobrego, płynącego z dobroci, hojności, chęci dodania komuś otuchy, czyni nas to ludźmi wyróżniającymi się z tłumu. Czy mają w sobie prawdziwą miłość ci, którzy posiadają dobra tego świata, a jednak odmawiają pomocy potrzebującym? Miłość to czyn, nie uczucie, ale działanie. Miłość nie sprowadza się do tego, co czujemy lub mówimy, tylko polega na uczciwym i ofiarnym postępowaniu. Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
1: Godzina trzecia po południu, godzina śmierci Pana Jezusa, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie mówił Pan Jezus do siostry Faustyny: błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen. Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas.

0: nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i błogosławień najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
5: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
4: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
5: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
4: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
5: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
6: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
5: ufamy Tobie.
4: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
5: Amen.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
1: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89,900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki, bliżej Ciebie.
4: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już w sobotę, 19 września od godziny 11 przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a, Teddy i degustacja pizzy. A do wygrania skuter. Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko. Legenda wraca na pełnej.
5: Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Avra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
6: Tu Radio Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz. Jest kwadrans po 15.

raz kolejny witam i pozdrawiam zmotoryzowanych. Już wyjeżdżam na ulicę Tarnowa. Ruch wzmożony w tej chwili dużo większy niż przed godziną 15 na ulicy Krakowskiej przy Warsztatowej. I dużo samochodów także na skrzyżowaniu Koszycka, Czerwona, Krakowska. Zwłaszcza w stronę Krakowa. W drugą stronę do miasta dojedziemy bez większych problemów. Dopiero przy Narutowicza zaczynają się problemy, a wjeżdżając w Narutowicza, no to jedziemy niemalże wzderzak w zderzak. Bardzo dużo aut w kierunku ulicy Tuchowskiej. W drugą stronę jest troszeczkę lepsza sytuacja, tylko przy Tuchowskiej ruch wzmożony. Później już w miarę płynnie jedziemy od Limanowskiego na wysokości Urszulańskiej. Jeszcze spokojnie zwalniamy dopiero przy ulicy Krakowskiej. Na Gubińskiej Przymostowej także utworzyła się kolejka. Kolejka na ulicy Dąbrowskiego. Na Lwowskiej w stronę Starodąbrowskiej także bardzo dużo aut. I mniej więcej od ulicy Jasa, od Skowronków na ulicy Lwowskiej w kierunku Orkana także sznur aut. Podobnie jest od Nowego Szpitala, od jednego do drugiego ronda auta jedą bardzo wolno. Sporo samochodów też w kierunku Alei Jana Pawła II. Na wysokości granicznej na Alei Jana Pawła II także stoimy przy ulicy Słonecznej, także tutaj jest ciasno. W Nowym Sączu na Węgierskiej przede wszystkim ruch duży w stronę Starego Sącza. Tak do ronda imienia Jana Pawła II auta jadą bardzo powoli. Dużo samochodów. Sporo samochodów na Nawojowskiej, na Piłsudskiego, pod Białym Klasztorem, na Królowej Jadwigi, Lwowska, Lwowska Barskie, tutaj także ciasno. Przybyło samochodów także przy ulicy Witosa, na Tarnowskiej ruch jest wzmożony, podobnie na ulicy Pieczkowskiego. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich kierujących.

kończąc tę część naszego spotkania, nie żegnam się jeszcze z Państwem, bo o 15.30, czyli za chwil kilka, rozpoczynamy Puls Regionu, informacyjne podsumowanie dnia. Zaglądam na karty kalendarza muzycznego. W 1983 roku urodziła się angielska wokalistka soul, jazz i R&B Amy Winehouse. Zmarła 23 lipca w 2011 roku. Miała zaledwie 28 lat. Została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu w Londynie. Postępowanie wykazało, że zgon Amy Winehouse nastąpił w wyniku nieszczęśliwego wypadku spowodowanego dobrowolnym wypiciem dużej ilości alkoholu, po czym doszło do wstrząsu wywołanego zatruciem alkoholowym po okresie abstynencji. Jak ogłoszono kilka godzin po ukazaniu się raportu z dochodzenia, Winehouse miała 416 mg alkoholu na 100 ml krwi.

0: Reklama.
1: Talie po raz 30 od 18 września. Teatr imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie zaprasza na jubileuszowy festiwal komedii. Zobaczysz między innymi Gwiazdorski Klub Kawalerów z Rafałem Rutkowskim, Izabelą Dąbrowską i Marią Seweryn. Kryminalną Pułapkę z Leszkiem Lichotą i Jędrzejem Hycnarem. Grupę Krwi z Emilią Komarnicką i Łukaszem Lewandowskim, a także spektakl Była sobie Polska, twórców kultowego Pożaru w burdelu. Bilety wciąż w sprzedaży. Zapraszamy! 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu miasta Tarnowa.
2: Uwaga Tarnów! Cyrk na wodzie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
5: Minęła 15.30. Zaczynamy Puls Regionu. Puls Regionu. Zdarzenia.
6: Najbardziej widać tą właśnie kumulację na przerwach.
5: Interwencje.
7: Ten styropian, który przez tyle lat tam był, nie spełniał swojej funkcji.
5: Opinie.
8: Stęskniłam się ze szkołą i ze znajomymi, więc myślę pozytywnie.
5: Fakty.
9: Wyniki finansowe na tych obiektach są złe.
5: Codziennie od poniedziałku do piątku od 15.30 do 17.00.
10: Sądeczanka może mieć inny przebieg. Jest umowa na opracowanie analizy dotyczącej m.in. budowy tunelu pod Justem w gminie Łososina Dolna.
11: Samorządy się tak naprawdę między sobą porozumiały. Nie było dwóch głosów, nie było trójgłosów, głosów, mówiło jednym głosem i to należało uszanować.
10: Mieszkaniec z regionu tarnowskiego oczekuje od Tarnowa i gminy Tarnów, że przeanalizują możliwość połączenia samorządów. Włodarze jednak podchodzą do sprawy sceptycznie.
12: Chyba już ze trzy razy takie akcje były i one się wiązały właśnie z wyborami. Taki odgrzewany kotlet.
10: Mieszkańcy osiedla nauczycielskiego mają dość hałasu. Zebrali podpisy i złożyli petycję do prezydenta Tarnowa.
13: Obecnie osiedle znajduje się między dwoma ruchliwymi drogami, czyli właśnie obwodnica DK94 i ulica Lwowska DK73, która w tym momencie jest w remoncie.
10: Wierni licznie przybyli do Tylicza na dziesięciolecie tamtejszego sanktuarium.
14: Ja miałam udar wtedy, leżałam w szpitalu i tu wszyscy się modlili ze mną. Ja się zawsze modlę do Matki Boskiej i Matka Boska mnie wysłuchała.
15: Mamy taką opiekunkę, która czuwa nad naszym życiem.
10: Po godzinie 16 rozmowa z proboszczem Grybowskiej Parafii, księdzem Ryszardem Sorotą, o powstającym parafialnym domu senioralnym Nadzieja. Jerzy Olszewka, dzień dobry, witam w poniedziałek 14 września 2026 roku i zapraszam w imieniu reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz własnym do 17.00.

0: Reklama.
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
1: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Castorama!
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Po reklamie.
10: Geolodzy będą badać, czy pod Justem może powstać tunel. Mieszkańcy i samorządowcy wnioskowali o poprowadzenie pod górą tak zwanej sądeczanki, czyli nowej drogi, która ma połączyć Nowy Sącz z Brzeskiem. Teraz pojawia się szansa na realizację tego pomysłu. W Ososinie Dolnej została podpisana ważna umowa w tej sprawie. Na miejscu była też Maria Mułka.
11: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na analizę możliwości zmiany przebiegu sądeczanki na odcinku Łososina Dolna – Tęgoborze. Wartość prac to blisko 600 tysięcy złotych, a wykonawca będzie miał 10 miesięcy na przygotowanie opracowania. Opinia geologów zaważy o tym, czy w ramach tzw. sądeczanki powstanie m.in. tunel pod Justem, czyli rozwiązanie, o które wnioskowali mieszkańcy.
12: Ten przebieg zagwarantuje nam, że gmina Łososina Dolna nie zostanie podzielona tą trasą na połowę, nie będzie nam ta trasa przecinała, szczególnie największych miejscowości gminy, jak Tęgoborze czy Łososina Dolna na pół. To jest wariant, który nie wchodzi w kolizję z zabudowaniami już istniejącymi w takim stopniu, w jakim wchodzi wariant C, który jest w tej chwili, można powiedzieć, wariantem preferowanym. Dużo mniej wyburzeń, to jest tylko kilkanaście w tym przypadku.
11: Mówi wójt gminy Łososina Dolna Adam Wolak, co sprawiło, że możliwa jest ponowna analiza propozycji mieszkańców i samorządu.
13: Niektórzy bardzo upierali się przy wersji przyjętej przez Generalną Dyrekcję, mówię tutaj o wariancie C, ale okazuje się, że w ramach istniejącej decyzji środowiskowej jest szeroki korytarz, który daje możliwość pewnych modyfikacji. I dlatego wsłuchaliśmy się w głos samorządowców, co też było bardzo ważne, bo samorządy się tak naprawdę między sobą porozumiały. Nie było dwóch głosów, nie było trójgłosów, mówiły jednym głosem i to należało uszanować.
11: Dodała poseł Urszula Nowogórska. Analiza geologiczna obejmie ponad 9-kilometrowy odcinek pomiędzy Łososiną Dolną a Tęgoborzem. Projektanci przygotują dwie dodatkowe propozycje. Pierwsza będzie oparta na tzw. wariancie A, nazywanym samorządowym, który zakłada m.in. budowę tunelu pod górą Just. Druga ma być autorskim rozwiązaniem wykonawcy. Następnie wszystkie możliwości zostaną porównane pod względem społecznym, środowiskowym, technicznym i ekonomicznym. Maciej Ostrowski, dyrektor krakowskiego oddziału GDDKiA, podkreśla, że wierzy w możliwość budowy tunelu, ale trzeba poczekać na opinię ekspertów.
14: Dzisiaj w Polsce już mamy tunele. Tych tuneli buduje się coraz więcej, jak Państwo widzicie, czy S19, czy Węgierska Górka. Już nie mówię o tunelach kolejowych, które teraz tutaj akurat na tym terenie jest mnóstwo. Czyli to nie stanowi już takiego problemu, jak było kiedyś, kiedy mówiło się o wariantach tunelowych, to każdy mówi, jejku, jak drogo, czy sobie poradzimy. Dzisiaj w Polsce pokazujemy, że radzimy sobie z tunelami i te tunele budujemy. No zobaczymy, co analiza pokaże. To geolodzy, inżynierowie decydują o tym, czy jest możliwość poprowadzenia tunelu w takim czy w innej wersji.
11: Wiadomo, że budowa drogi pod ziemią będzie droższa. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec potwierdza, że dodatkowe fundusze zostaną zarezerwowane w budżecie.
15: Jesteśmy przygotowani, mamy zabezpieczenie finansowe. Program inwestycyjny sięga kwoty ponad 7 miliardów złotych. On jest zarezerwowany. Ja porównuję to do budowy Zakopianki i mówię tak, są Sądeczanka ma większe znaczenie gospodarcze, turystyczne, jeśli chodzi też o kwestie bezpieczeństwa, więc warto nawet czasem trochę więcej zainwestować, żeby powstała droga komfortowa, bezpieczna.
11: Wiceminister nie ukrywa, że przez pracę w rejonie Łososiny, ale też dodatkowa analiza przebiegu odcinka Gnojnik-Wytrzyszczka opóźnią oddanie całej Sądeczanki. Liczy jednak, że nowa droga może być gotowa w 2035 roku.
10: A tym tematem zainteresowała się Maria Mułka. Tu Puls Regionu w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Jest 19 minut.

0: Eksperci z Rady Biznesu i Rozwoju Tarnowa pochylą się nad pomysłem łączenia miasta i gminy Tarnów. Do tego ciała doradczego prezydent Tarnowa zamierza skierować petycję o przeprowadzenie analiz, którą złożył jeden z mieszkańców gminy. Więcej na ten temat Tomasz Graczewski.
1: Prezydent Jakub Kwaśny sam podkreśla, że nie jest to dobry czas i miejsce na dyskusję o zaletach i wadach takiego rozwiązania. Włodarz Tarnowa uważa, że kwestia tak zwanych gmin obwarzankowych, czyli samorządów wiejskich okalających większe miasta, powinna być przedmiotem dyskusji na szczeblu centralnym.
2: Ja zwrócę się do Rady Biznesu i Rozwoju Tarnowa. Takie ciało doradcze prezydent posiada. Tam są fachowcy, którzy mogliby to również zanalizować. Ja za tym nie to jest wniosek zewnętrzny. Gdyby prezydentowi zależało, no to pewnie wnioskowałbym do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, bo to tam podejmowane są tego typu decyzje. Ja takich kroków nie podejmowałem i na ten moment nie planuję podejmować.
1: Autor petycji Andrzej Olejnik skierował wnioski do Rady Miasta Tarnowa, prezydenta Tarnowa oraz do Rady Gminy Tarnów. Mieszkaniec Koszyc Wielkich sam przyznawał, że nie opowiada się ani za połączeniem samorządów, ani za ich dalszym samodzielnym rozwojem, ale że oczekuje od władz zarówno gminy, jak i miasta rzeczowej analizy takiej możliwości.
3: Czy to miasto może się rozwijać? Czy są możliwości, aby rozwijało się lepiej? Czy można to miasto zainspirować jakąś inicjatywą? Stąd moja inicjatywa, aby spróbować przeanalizować rozwój miasta i gminy i rozwój regionu. Oczywiście jestem laikiem, nie jestem osobą, która tutaj może powiedzieć tak lub nie, czy to rozwiązanie jakie jest, czy to jest jeszcze dobre rozwiązanie, czy to rozwiązanie już jest nieaktualne, czy ewentualne połączenie tych dwóch organizmów da korzyści, czy nic nie zmieni.
1: Według prezydenta Jakuba Kwaśnego połączenie miasta z gminą byłoby dobrym rozwiązaniem, jednak do tego potrzebna jest chęć obu samorządów. Prezydent wskazał, że przykładem takiego połączenia była Zielona Góra, która 11 lat temu włączyła do swojego terenu okalającą gminę wiejską w drodze referendum. Do kwestii petycji mieszkańca odnosił się też w audycji Słowo za Słowo wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł. Samorządowiec ocenił, że temat łączenia miasta z gminą wraca regularnie, kiedy zbliżają się wybory. Wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł w programie Słowo za Słowo skrytykował ten pomysł.
4: Jestem już kilka kadencji. Tak sobie przypominam, bodajże chyba już 3 razy takie akcje były i one się wiązały właśnie z wyborami. Widocznie jakiejś grupie zależy na tym, aby w swoim programie umieścić tenże element. To jest tylko takie zadanie hasłowe. Taki odgrzewany kotlet. Bo dla mnie, jeżeli byłoby coś realne, to musimy się odnieść też finansowo. Komu się to opłaca, kto na tym zyska, ale na tym etapie dla miasta Tarnowa finansowo jest to nieopłacalne, natomiast dla gminy Tarnów jest to super nieopłacalne.
1: Pomysłem mieszkańca zajmie się tak czy inaczej gminna komisja do spraw petycji, która przedstawi swoje ustalenia gminnym radnym. Wójt stwierdził jednak, że nie ma potrzeby tworzenia kolejnej komisji i analizowania połączenia miasta z gminą, skoro nie ma woli ku takiemu rozwiązaniu.
0: A ten temat zainteresował Tomasza Graczewskiego. Za chwilę z mikrofonem odwiedzimy osiedle nauczycielskie i sprawdzimy, skąd ten hałas.

0: ruchliwych dróg od lat daje się we znaki mieszkańcom osiedla nauczycielskiego w Tarnowie. Jak tłumaczą, mimo dotychczasowych zgłoszeń problem wciąż nie został rozwiązany, a osiedle przez lata pomijano przy kolejnych badaniach. Więcej na ten temat Agnieszka Wójcik.
1: Teraz mieszkańcy chcą ponownych pomiarów i konkretnych działań. Pod petycją do prezydenta Tarnowa podpisało się 159 osób.
2: Od 15 lat nie były prowadzone badania hałasu, przynajmniej z publicznie dostępnych danych. Ostatnie takie były w 2011 roku, które wykazały, że ten hałas jest przekroczony i nawet zalecano tam budowę przy obwodnicy DK94 paneli akustycznych, ale niestety nic nie powstało. Obecnie osiedle znajduje się między dwoma ruchliwymi drogami, czyli właśnie obwodnica DK94 i ulica Lwowska DK73, która w tym momencie jest w remoncie. Istnieje tam swego rodzaju klin i kumulacja hałasu dobiegająca z dwóch ulic. Wygląda to tak, że głównie w godzinach szczytu rano i po południu oraz wieczorem i w nocy jest największa intensywność tego hałasu.
1: Mówił autor petycji Kamil Ziemirski. W rozmowie z RDN podkreśla, że mieszkańcy nie domagają się z góry konkretnego rozwiązania. Najpierw chcą rzetelnych danych. W petycji apelują więc o wykonanie nowych, reprezentatywnych pomiarów, nie tylko przy samych drogach, a także w różnych częściach osiedla.
2: Na osiedlu mamy około 90 domów. W naszej petycji do prezydenta Kwaśnego mamy 159 podpisów. To jest tak na moje oko około 80-90% mieszkańców osiedla i w zasadzie wszyscy się zgadzają z tym problemem, jaki mamy. Wnosimy o to, żeby nasze osiedle nie było wykluczone z badań i mapy hałasu, żeby zostały wykonane ponowne pomiary hałasu i nie tylko oddzielnie dla drogi, tylko żeby została uwzględniona kumulacja hałasu dobiegająca z dwóch stron oraz badanie hałasu nie przy samej drodze, a również wewnątrz osiedla, ponieważ ten hałas przenosi się w specyficzny sposób pomiędzy elewacjami domów i w różnych miejscach się ten hałas kumuluje mocniej.
1: Kamil Ziemirski zauważa, że w przyszłości sytuację dodatkowo może utrudnić planowana budowa wschodniej obwodnicy miasta i powstanie w pobliżu osiedla nowego parku handlowego. Tarnowianin przypomina również, że sprawa trafiła do Zarządu Dróg i Komunikacji Miejskiej w Tarnowie już rok temu. Jednak wtedy ocena została sprowadzona do analizy map hałasu, czyli czysto teoretycznych obliczeń. Nie wykonano badań w terenie. Dlatego to przede wszystkim o takie pomiary aktualnie wnioskują mieszkańcy. Wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek poinformował Radio RDN, że urząd skomentuje sprawę po zapoznaniu się z petycją.
0: Tyle o tej porze. Agnieszka Wójcik. A o 16 wiadomości przedstawi Marta Jodłowska.

0: Reklama.
1: Optyk Pokorna Staffin w Dębice to rzemieślnicza tradycja i indywidualne podejście do każdego klienta. Pełne badanie wzroku wykonane przez optometrystę. Indywidualnie dobrane rozwiązania optyczne dla starszych i młodszych. Pełen serwis i fachowa opieka. Szeroki wybór markowych opraw. Nie wybieramy okularów z katalogu. Szukamy rozwiązania dopasowanego do Twojego wzroku, potrzeb i stylu życia. Zapraszamy do naszych salonów w Dębicy. Ulica Kolejowa 30C, Rynek 18, ulica Kolejowa 18. Odwiedź Optyk Pokorna Staffin w Dębicy, bo Twój wzrok to nasze oczko w głowie.
2: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
3: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
2: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
3: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
2: Nie bujasz?
3: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
4: Autolink, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już w sobotę, 19 września od godziny 11 przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a,

0: reklamie. Tymczasowa podstacja sądeckiego pogotowia ratunkowego w Nowym Sączu może być gotowa jeszcze w tym roku.
1: Pan prezydent zadeklarował użyczenie nam tej części działki.
0: Biskup tarnowski Andrzej Jerz poświęcił plac budowy parafialnego domu senioralnego Nadzieja w Grybowie. Jest 16:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Tymczasowa podstacja sądeckiego pogotowia ratunkowego przy Głowackiego w Nowym Sączu może być gotowa jeszcze w tym roku. Władze pogotowia chcą zdążyć przed zimą. Na części działki mają stanąć nowoczesne kontenery, które będą tymczasowo służyły załogom. To ma usprawnić dojazd do pacjentów w północnej części Nowego Sącza i w okolicach Chełmca podczas chociażby trudnych warunków pogodowych. Jak mówił w Słowo za Słowo Werden Nowy Sącz dyrektor sądeckiego pogotowia ratunkowego Andrzej Bodziony, to pierwsza część projektu, który zakłada współpracę z władzami miasta.
1: Pan prezydent zadeklarował użyczenie nam tej części działki. Mam nadzieję, że to stanie się też bardzo szybko. Jesteśmy też w bezpośrednim kontakcie ze służbami pana prezydenta. W dalszej kolejności wystąpimy o warunki zabudowy dla celu publicznego, jakim będzie właśnie posadowienie tam tymczasowej podstacji sądeckiego pogotowia ratunkowego. Spełnimy te wszystkie formalne procedury, formalne czynności, które będą w tych warunkach zabudowy poddane i dalej zgłosimy jakby wniosek o to, abyśmy już mogli tam formalnie działać.
0: Drugi etap to budowa stałej podstacji, co wymaga podzielenia działki przy Głowackiego. To jest konieczne do uzyskania zgody przez Radę Miasta Nowego Sącza i podpisania aktu notarialnego.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Służby ratunkowe interweniowały dzisiaj w Śnietnicy w powiecie gorlickim. W jednym z tutejszych zakładów produkcyjnych został poszkodowany 60-latek. Mężczyzna włożył rękę do maszyny. Pierwszej pomocy udzielali pozostali pracownicy i straż pożarna, która jako pierwsza dotarła na miejsce. Mężczyzna z zatamowanym krwotokiem został zabrany przez zespół ratownictwa medycznego na szpitalny oddział ratunkowy do Gorlic. 60-latek był przytomny.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Biskup tarnowski Andrzej Jerz poświęcił plac budowy parafialnego domu senioralnego Nadzieja, który powstanie na wzgórzu nieopodal bazyliki świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Grybowie. To ma być inwestycja, która zapewni starszym i chorym z okolic i nie tylko godne miejsce opieki. Po Eucharystii parafianie wraz z biskupem tarnowskim i swoimi duszpasterzami wyruszyli w procesji na miejsce placu budowy.
3: Wszyscy się cieszymy, że powstaje takie dzieło, które będzie potrzebne w naszej parafii, w naszej...
4: Być może i dla nas.
5: No oczywiście, że dobra inicjatywa. My jesteśmy w takim wieku, że taka inicjatywa to jest dla nas.
4: Parafia, a przede wszystkim parafianie. Dbamy o to.
3: To jest jakaś taka perspektywa, że w razie czego mogą skorzystać na przykład z dziennego pobytu.
4: Miejsca pracy przede wszystkim, bo w Grybowie jest duże bezrobocie.
0: O parafialnym domu seniora Nadzieja jeszcze dzisiaj będziemy mówić w rozmowie w Pulsie Regionu po godzinie 16:00.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Tarnowski policjant znalazł się w gronie funkcjonariuszy zabezpieczających Grand Prix Włoch Formuły 1 na legendarnym torze Monza. Podczas trzydniowego wydarzenia przez teren zawodów przewinęło się około 420 tysięcy osób. Aspirant Krzysztof Winkowski z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie pełnił we Włoszech służbę wspólnie z miejscowymi funkcjonariuszami i policjantami z Francji i Hiszpanii. A jego zadaniem było przede wszystkim wspieranie polskich obywateli i dbanie o bezpieczeństwo. O wyjątkowej służbie na jednym z najsłynniejszych torów wyścigowych świata opowiedział na antenie RDN w programie Pomagamy i Chronimy.
6: Mamy procedurę kwalifikacyjną na wyjazdy zagraniczne i ja wziąłem udział w takiej procedurze. Zostałem wyłoniony jako jeden z reprezentantów polskiej policji do pełnienia służby właśnie we Włoszech. Na torze Monza. Samo wydarzenie budzi wielki zachwyt, bo tam jest potężny teren, gdzie odbywają się zawody. Sam tor ma około 6 km długości i prędkości, jakie tam osiągają te bolidy, są naprawdę wybitne. Około 280 km na godzinę dokładnie.
7: Ale korciło tak zatrzymać i powiedzieć, oj za szybko teren zabudowany.
6: To akurat nie było naszym zadaniem. Naszym zadaniem było zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom tego wydarzenia na miejscu właśnie we Włoszech dookoła tego toru.
0: Grand Prix Włoch było dla Krzysztofa Winkowskiego kolejnym zagranicznym doświadczeniem. W maju reprezentował polską policję podczas obchodów rocznicy bitwy o Monte Cassino.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Zaginął Henryk Grzybowski, 69-letni mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach w gminie Gródek nad Dunajcem. Mężczyzna opuścił DPS dziś

Wczoraj rano około godziny 6.15 i do chwili obecnej nie wrócił. Ostatnio był widziany na terenie Nowego Sącza, ale może przebywać także w Krakowie. Mężczyzna był ubrany w dżinsową koszulę i dżinsowe jasno-niebieskie spodnie. Ma 180 cm wzrostu, jest szczupły i ma siwe włosy. Informacje na temat zaginionego należy przekazywać na numer 112, a wizerunek mężczyzny publikujemy na rdn.pl.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Z chwil ze słońcem cieszą się teraz mieszkańcy na przykład Żabna, Dąbrowy Tarnowski czy Szczucina. Na pozostałym obszarze przewaga chmur. Od czasu do czasu też w Tarnowie pojawiły się promienie słoneczne. Mniej tego słońca w regionie sądeckim, ale też od czasu do czasu tam robią miejsce chmury promienią, aby do nas docierały. Więcej słońca od środy zapowiadają meteorolodzy i też wyższe temperatury. Dzisiaj 18 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Niewykluczone, że jeszcze dzisiaj pojawią się chmury deszczowe, może jeszcze popadać tak po południu, jak i wieczorem. Jutro przed południem opady deszczu, po południu rozpogodzenia, więcej pogodnego nieba. Biometr niestety niekorzystny przez cały czas. Na zegarach 7 minut po godzinie 16:00.

0: Reklama.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: Macie ochotę na filmowy wieczór pełen przygód, humoru i niespodzianek? W najbliższy piątek zapraszamy do Bolesławia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na stadionie sportowym czeka na Was familijna komedia Skarb Mikołajka. Historia pełna zabawnych sytuacji, przygód i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Początek seansu o godzinie 18.30. Na wspólne filmowe emocje zapraszają wójt gminy Bolesław, gminna biblioteka publiczna w Bolesławiu oraz RDN Małopolska. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Widzimy się w Bolesławiu.
0: Po reklamie.
3: Teraz Sanach i Wiśtawio, a za chwilę spotkanie z gościem popołudniowego programu.

0: Jest prawie kwadrans po godzinie 16. Na wzgórzu niedaleko Bazyliki Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej powstanie parafialny dom senioralny Nadzieja. Plac budowy pod to dzieło para poświęcił w niedzielę biskup tarnowski Andrzej Jerzy. O budowie oraz o planach funkcyjnych tej inwestycji z proboszczem grybowskiej parafii księdzem Ryszardem Sorotą rozmawia Łukasz Raczkowski.
1: Księże proboszczu, proszę powiedzieć, ile trwało przygotowanie do rozpoczęcia budowy?
2: Ksiądz biskup poświęcił rozpoczętą budowę, przede wszystkim fundamenty i krzyż, który nad tym góruje. Natomiast gdy idzie o samo przygotowanie już bezpośrednie do budowy, trwało około 2 lat, bo związało się z zakupem stosownych działek, no i oczywiście z przygotowaniem projektu po spełnieniu wielu, wielu, jak to zwyczajnie, formalności.
1: Jaka powierzchnia?
2: W tej chwili powierzchnia tego, który budujemy, jest około 1500 metrów kwadratowych na 2 poziomach.
1: Komu dom będzie służył przede wszystkim i ogólnie?
2: No, w zamyśle dom jest przewidziany jako dom senioralny, parafialny, tak jak mówię, nie DPS typowy, tylko parafialny, troszeczkę z inną misją, do pobytu dziennego, czasowego i przede wszystkim stałego.
1: Łopata wbita jest od kiedy, ta pierwsza symboliczna, od kiedy te prace trwają, bo już fundamenty są?
2: Tak, no, koło 15 sierpnia zaczęły się roboty fundamentowe, a wcześniej właściwie całe wakacje prowadziliśmy tą ogromną niwelację terenu, żeby przygotować te półki, gdyż no, trzeba było przełożyć około 8-9 tysięcy kubików ziemi, żeby przygotować sam teren dopiero. I dopiero ruszyliśmy z fundamentami, ale Pan Bóg błogosławi dobrą pogodą, firma jest sprawna, także mamy nawet nadzieję, że może do końca przyszłego tygodnia fundamenty będą prawie gotowe.
1: A też Pan Bóg wie kiedy, ale pewnie plany są, kiedy się może zakończyć budowa.
2: No, to jest trudne do przewidzenia, zależy od procesów wykonawczych, ale zależy też od możliwości finansowych, bo dzisiaj szybko się buduje, tylko oczywiście trzeba mieć duże dosyć środki, a środki są tylko i wyłącznie wspólnotowe, parafialne lub powiedzmy z innych takich dochodów parafialnych. No więc oczywiście nie są to tak duże środki, jakie byśmy chcieli, ale mamy nadzieję, że przy Bożej pomocy i ludzkiej ofiarności uda się nam, no taki termin, nazwijmy to już ostateczne uruchomienie, to jest do 2 lat, ale mamy nadzieję na wcześniej.
1: Powiedzmy, jeśli możemy, ile to może kosztować wszystko?
2: Tego nie umiem powiedzieć. Na pewno już to tyle mogę co dotąd, że za same działki ponad 1 700 000 żeśmy dali, plus roboty wykonane dotąd i zaplanowane na najbliższy czas, to jest kolejne 2,5 miliona. Czyli łącznie już jakby zaplanowane jest lub wydane 4 miliony.
1: To jest wszystko ofiarność parafian, czy też jakichś sponsorów?
2: To znaczy, to jest głównie ofiarność parafian, w sensie i wspólnotowym, czyli na składki, jak i właśnie indywidualnie, nie poprzez konkretne datki na dom seniora. Ponadto no, mamy też pewne wynajmy, działa dobrze nasze przedszkole, które też pewne dochody przynosi, więc łącznie gromadzimy te środki, żeby po prostu jak najlepiej je wykorzystać.
1: I te zbiórki cały czas trwają, możemy apelować właśnie jeszcze o tą ofiarność cały czas?
2: No, oczywiście, zbiórki co miesiąc mamy składkę inwestycyjną na ten cel, no i oczywiście w każdym czasie wiernie ich wpłacają, no bo wiedzą, że są to przede wszystkim na konto, ale też bezpośrednio. Są to no, kwoty duże, ale tak jak mówię, ponieważ sporo dzieje za nami, dość kosztownych, w związku z tym tutaj wielka nadzieja też na to, że i tutaj się nam uda dopiąć w celu.
1: Mamy przedszkole, mamy różne świetlice i teraz dom seniorów. Taki spektrum całe jest, jeśli chodzi o tą opiekę.
2: Tak, mamy jeszcze tutaj no, żłobek oczywiście w ramach przedszkola też jest. To jest dla tych najmłodszych dzieciaków. Mamy oczywiście jeszcze też bogatą dość działalność kulturalną, bo mamy czynne cały czas muzeum parafialne, bardzo bogate w zbiory oraz bibliotekę też dużą, uporządkowaną. I w związku z tym jeszcze jest to inna oferta, którą parafia przedstawia w ramach tak zwanej parafii otwartej i pragnącej zabezpieczyć różne ludzkie potrzeby. Oczywiście w imię wiary i w duchu chrześcijańskim.
1: Ksiądz biskup poświęcił też dzisiaj oprócz placu budowy krzyż przede wszystkim. To będzie taka symboliczna pamiątka. Zostanie ten krzyż z nami na przyszłość?
2: No, krzyż jest wykonany dosyć solidnie. Oczywiście na placu budowy z zasady stawia się krzyż, jak się buduje kościół czy inne rzeczy, bo jednak jest to budowa pod opieką Bożą, pod opatrznością Bożą. Tak się złożyło, że przy przedszkolu 8 lat temu postawiliśmy krzyż znacznie, nazwijmy to, uboższy w wykonaniu. No i trwa do dzisiaj. I dość się mu nic nie dzieje. Także jeżeli będzie taka okoliczność, ja myślę, że tak, to ten krzyż tam ma dość stosowne miejsce, nad całością góruje i z daleka go też będzie widać.
1: Podczas nabożeństwa fatimskiego dzisiaj to wszystko się działo, to też jakaś specjalna symbolika duchowa tego?
2: Raczej nie wiązałbym tutaj tej symboliki, chociaż dzisiaj i czytanie, i właśnie treści te objawień fatimskie o tych biednych, chorych, łomnych troszkę nawiązują, ale no, trzeba powiedzieć no, prawdę, że no, musimy się dostosowywać też w pewnym sensie do kalendarza księdza biskupa, kiedy ma możliwość przybyć, zwłaszcza jeśli w krótkim czasie chce się, że tak powiem, uroczyście dokonać pewnego aktu religijnego.
1: Czy możemy powiedzieć, że oprócz tego, że tam będą mieć swoje miejsce osoby chore, dom senioralny, może być to też miejsce pracy dla okolicznych ludzi?
2: Tak, no my w tej chwili tak jesteśmy w okolicy jednym z największych pracodawców, ponieważ zatrudniamy jako parafia blisko 50 osób, bo właśnie przedszkole tutaj szczególnie odgrywa istotną rolę. Tam będzie kilkanaście osób i na pewno też, prawda, już dzisiaj o te prace się niektórzy pytają, ale jeszcze jakby modernizując moją wypowiedź wcześniejszą, to chciałbym, żeby ten dom był taki też otwarty właśnie i dom, i teren wokół domu, żeby każdy starszy człowiek mógł sobie tam przyjść, posiedzieć, czy pomodlić się. Będzie kapliczka, będzie oczywiście infrastruktura zewnętrzna, być może jakieś też gabinety rehabilitacyjne ogólnie dostępne, także...
1: Jakieś turnusy są
2: szybko. No, na razie jeszcze nie myślimy o takich rzeczach. Na razie w ogóle trudno jest taki status konkretny dopiąć, bo się zmienia też, polityka się zmienia, pewne zarządzenia odgórne się zmieniają, więc musimy czekać na moment uruchomienia, żeby ostatecznie zdecydować, czemu to będzie służyć, prawda? Więc raczej nie będzie to ośrodek rehabilitacyjny w znaczeniu takim jak sanatorium, nazwijmy coś takiego, tylko raczej ku DPS-owi, ale w wymiarze parafialnym.
1: To życzymy z Panem Bogiem, żeby wszystko się udało.
2: No szczęść Boże, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję, szczęść Boże.
0: Z gościem Pulsu Regionu rozmawiał Łukasz Raczkowski. Prawie 21 minut po 16:00.

0: Ogłoszenie nadawcę.
1: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

0: Widowiska Latoszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Uwaga Tarnów! Cyrk na wodzie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
3: Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Awra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
4: Po reklamie.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Bud Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Dzisiaj pogoda nas niestety nie rozpieszczała. Mało słońca, dużo chmur. Temperatury też pozostawiają wiele do życzenia. Lato jeszcze się nie skończyło, a mamy iście już jesienne temperatury. Ale jeszcze lato do nas wróci. W środę ma być 26 stopni na termometrach, niebo bezchmurne i dużo słońca.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Bud Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Muzycznie Święty Stan i Zakopower w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: poniedziałek, 14 września 2026 roku. Słuchają Państwo Pulsu Regionu w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Za kilka chwil wiadomości sportowe przedstawi Tomasz Graczewski, a później propozycje kulturalne Ewa Biedroń. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już w sobotę, 19 września od godziny 11 przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a, Teddy i degustacja pizzy. A do wygrania? Skuter! Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko. Legenda wraca na pełnej.
3: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki. Bliżej ciebie.
1: Po reklamie.
4: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
5: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Polscy siatkarze pokonali Macedonię Północną 3-0 w trzecim spotkaniu grupy B Mistrzostw Europy w bułgarskiej Sofii. W takim samym stosunku pokonali wcześniej Portugalię i Izrael. A mecz z Macedonią podsumował rozgrywający Marcin Komenda.
6: Cieszymy się, że bez kontuzji 3-0. W dobrym stylu myślę, że to było dzisiaj najważniejsze. Dobrze, że zagraliśmy o tej 19, bo to jest troszeczkę inaczej grać o 19 niż o 16. Jednak dzień inaczej się układa. Natomiast trzeba się do tego przyzwyczaić, bo też przy 19 godzinie meczu dochodzi poranny trening, więc ten dzień zupełnie inaczej wygląda. Także myślę, że dobre przetarcie przed kolejnymi dwoma meczami, które też będą w sesji wieczornej.
5: W innym meczu tej grupy Portugalia przegrała 2-3 z Izraelem. Polska jest liderem grupy B z 9 punktami na koncie i bez straconego seta. Druga jest Ukraina, która też ma w dorobku 9 punktów, ale gorszy bilans setów. I właśnie z Ukraińcami biało-czerwoni rozgrają kolejne spotkanie na Mistrzostwach Europy jutro o 18:00. Sądeczanka Klaudia Zwolińska miała najlepszy wynik wśród reprezentantów Polski w Pucharze Świata w slalomie kajakowym w hiszpańskim Laseu Durgel. Zajęła czwarte miejsce w próbie czasowej kajak crossa, ale nie awansowała do finałów w K1, C1, czyli w Kanadyjkach, oraz w kajak crossie, gdzie miała przygody na torze.
7: Trochę się uderzyłam w głowę podczas przejazdu, a tak to było. Okej, no tak wygląda cross, mniej więcej. Mistrzostwa Europy są na koniec sezonu, teraz mam 2 dni przerwy i jadę na Mistrzostwa Europy. Dobrze się czuję, zobaczymy jak to wszystko wypadnie. Główną imprezę mamy tak naprawdę ze sobą, Mistrzostwa Świata, ta Europa jest tak na koniec sezonu, ale fizycznie czuję się dobrze po tych kwalifikacjach olimpijskich, więc byle żeby to dotrzymać przez te 2 tygodnie, co na pewno będzie wyzwaniem, bo jesteśmy zmęczeni.
5: Mówiła Zwolińska w rozmowie z Polskim Związkiem Kajakowym. Dodajmy, że w Hiszpanii do finału awansował jeszcze tylko w K1 inny sądeczanin, Michał Pasiut, był 10. Przed reprezentantami Polski teraz Mistrzostwa Europy we włoskiej Iwrei, które odbędą się od 24 do 26 września. Jacek Bednarz rozstał się z piłkarskim klubem BrookBet Termalika Nieciecza. Umowa z pełnomocnikiem zarządu klubu do spraw sportowych została rozwiązana za porozumieniem stron. Bednarz pełnił tę funkcję przez niecały rok, od listopada 2025 roku. Działacz przeniósł się teraz na Dolny Śląsk, został prezesem Zagłębia Lubin. Tymczasem BrookBet Termalika ma przed sobą mecz o punkty w pierwszej lidze. Dziś o 19:00 zmierzy się w Mielcu ze Stalą. Sandecja Nowy Sącz pokonała 4-2 Śląsk 2 Wrocław w 8. kolejce piłkarskiej drugiej ligi. Przy wyniku 4-0 rywale zdołali zdobyć 2 gole w samej końcówce spotkania. Wcześniej 2 trafienia dla biało-czarnych zaliczył Adam Brękus, po jednym dołożyli inny Słowak Tobiasz Dziwisz oraz Marcel Płocica, który zaliczył też asystę przy golu na 3-0.
8: Jestem zadowolony, wiadomo, że chciałem jeszcze może jedną brameczkę dołożyć, ale bramka i asysta, myślę, bardzo dobry wynik. No szkoda tej końcówki, bo faktycznie mogło być znowu 4-0. Troszkę gdzieś tam, myślę, odpuściliśmy tą końcówkę, nie wiem czemu. No i niestety straciliśmy te 2 bramki, ale ważne, że wygrywamy ten mecz i zdobywamy te 3 punkty ważne teraz dla nas. Na pewno przeanalizujemy te stracone 2 bramki, no bo w kolejnych meczach tak nie może być.
5: Dzięki wygranej Sandecja wskoczyła na 6. miejsce w drugiej lidze. Do lidera Znicza Pruszków traci 3 punkty. Nieudana inauguracja sezonu dla tarnowskich piłkarzy ręcznych. W meczu pierwszej kolejki grupy D w pierwszej lidze Handball Pałac przegrał wyjazdowe spotkanie z Zagłębiem Handball Team Sosnowiec 25-29. Do przerwy był remis po 13. Najwięcej goli dla tarnowskiej drużyny zdobył Szymon Wajda, zaliczył 7 trafień. 5 razy do siatki trafił Dawid Chudyka. W drugiej kolejce tarnowianie wystąpią w roli gospodarzy. 19 września o 17 zmierzą się z Krząstrowiec Świętokrzyski. Rugbyści biało-czarnych Nowy Sącz od wygranej rozpoczęli sezon w drugiej lidze. Pokonali 36-15 na wyjeździe miedziowych Rugby Lubin. Najwięcej punktów 9 zdobył dla sądeckiej drużyny Stanisław Wiśniewski. Biało-czarni są na pierwszym miejscu w tabeli.
2: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor Brookbet. Sponsor drużyny piłkarskiej Brookbet Termalika Nieciecza.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Samorząd Województwa Małopolskiego dofinansuje m.in. działalność chórów i orkiestr dętych, a także projekty związane z folklorem, tradycją i lokalnym dziedzictwem. Największa część środków w ramach programu Etnomałopolska trafi na przedsięwzięcia związane z pielęgnowaniem lokalnych tradycji, muzyką, folklorem i sztuką ludową. W powiecie tarnowskim to ponad 120 tysięcy złotych. Pieniądze otrzymają organizacje z gmin Tuchów, Zakliczyn, Ciężkowice, Lisia Góra, Gromnik oraz Tarnów. Dofinansowanie pozwoli m.in. organizować wydarzenia, warsztaty, wystawa, także kupować stroje regionalne i instrumenty. Jednym z beneficjentów jest koło gospodyń wiejskich Cuda i Wianki Paweł z Owianki, które otrzyma pieniądze na projekt Folklor w obiektywie, tradycja zatrzymana w kadrze.
2: W tym roku będzie to wystawa, będzie to sesja zdjęciowa zorganizowana na terenie naszego powiatu, w których będziemy prezentować ciekawe historyczne dla naszego regionu miejsca. Będziemy się starali także zaprezentować prace, które były wykonywane dawniej w gospodarstwach domowych. Czekamy na użycie strojów, czekamy na sesję. Mam nadzieję, że wszyscy zainteresowani tym wydarzeniem będą bardzo pozytywnie oceniać to, co się wydarzy, dlatego że chcemy, żeby była możliwość przymierzenia takich strojów, chcemy troszeczkę o nim opowiedzieć i stworzyć taki klimat na tej wystawie, który będzie nawiązywał do tego, co się dawniej działo w naszych zagrodach.
1: Mówiła przedstawicielka koła Jadwiga Przebięda. Samorząd Województwa Małopolskiego przeznaczył również pieniądze na działalność orkiestr dętych. W powiecie tarnowskim to 56 tysięcy złotych, w brzeskim 54 tysiące, bocheńskim 42, a w dąbrowskim 24 tysiące. Pieniądze mogą zostać przeznaczone m.in. na zakupy instrumentów, stroju, wyposażenie oraz organizację koncertów i warsztatów. Kolejne pieniądze trafiły do chórów. W powiecie tarnowskim na ten cel przeznaczono 32 tysiące złotych. Łącznie z dofinansowaniem dla powiatów brzeskich, bocheńskiego i dąbrowskiego na działalność churalną przeznaczono 91 tysięcy złotych. W Małopolskim Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu zainaugurowane zostaną dziś pierwsze sądeckie kursy improwizacji organowej. Podczas wieczoru wystąpi francuski wirtuos Jean-Baptiste Dupont. Wykona on improwizacje organowe do filmów Niemych, Imigrant i Pies Andaluzyjski, zapowiada Andrzej Zarych, dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury w Nowym Sączu.
3: Taperowanie kiedyś było czymś oczywistym w kinie, no ale jak weszło kino dźwiękowe, to już przestało być oczywistą rzeczą. Stało się rzeczą niezwykłą, a tym bardziej, że będziemy pokazywać filmy Charlie'ego Chaplina oraz słynny film Pies Andaluzyjski, to jest Luis Buñuel i Salvador Dali. Myślę, że do tego posłuchanie improwizacji, to już organista będzie się musiał wznieść na wyżyny.
1: Kursy zainaugurowane zostaną dziś o godzinie 19. Będą trwały w sądeckim Sokole do 18 września. W tym czasie kilkadziesiąt osób zaprezentuje swoje wykonania. To zarówno pasjonaci, jak i słuchacze ośrodków diecezjalnych, ale także absolwenci wyższych uczelni. Piknik historyczny w Siedliszowicach przywołał pamięć o mieszkańcach, którzy walczyli w obronie narodu. W ten sposób oddano hołd poległym Polakom, a będąc na miejscu można było poznać historię państwa, warunki panujące podczas bitew, ale i codzienność ludzi. W wydarzeniu wzięli udział m.in. rekonstruktorzy ze Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Historycznego Grot, którzy prezentowali XIX-wieczną broń i dzielili się wiedzą historyczną.
4: W naszym obozie można znaleźć broń, jedzenie. Ja mam kurtkę taką wełnianą, czapkę, rogatywkę, ja akurat mam z daszkiem w różnych kolorach. Broń mamy też, ja mam karabin czarnoprochowy, ale ci, którzy nie mają czarnoprochowych, to mają te kosy, które służyły do walki wręcz i które dominowały w powstaniu styczniowym. Tomek ma rewolwer czarnoprochowy, z którego można oddać 6 strzałów bodajże. Za chwilkę będziemy robić pokaz broni czarnoprochowej. Robiliśmy już pokaz właśnie walki kosami.
1: Nie zabrakło także atrakcji dla młodszych uczestników. Biorąc udział w grze terenowej, można było wcielić się w rolę kuriera i rozwiązywać zadania nawiązujące do historycznych wydarzeń. Nie zabrakło także atrakcji dla młodszych uczestników. Biorąc udział w grze terenowej, można było wcielić się w rolę kuriera i rozwiązywać zadania nawiązujące do historycznych wydarzeń. Oprócz grup rekonstrukcyjnych na wydarzeniu obecni byli harcerze zespoły Mali Bobrowianie, Mali Otwinowianie i Orkiestra Dęta ze Szczucina. W miejscu...

0: Słuchają Państwo Pulsu Regionu w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Tegoroczny odpust był dla parafian i przybyłych do Tylicza pielgrzymów wyjątkowy. W minioną niedzielę odbyły się tam uroczystości z okazji dziesięciolecia Sanktuarium Matki Bożej Tylickiej. Na miejscu z mikrofonem był Łukasz Raczkowski.
1: Dekada sanktuarium była wyjątkowym wydarzeniem dla przybywających tu od lat pątników, ale też turystów z okolicznych uzdrowisk. Wierni mogli modlić się w nowej świątyni, ale też kontemplować polską historię w położonym powyżej świątyni ogrodzie, który ma charakter Golgoty narodu polskiego. O tej przesiąkniętej Bogiem okolicy mówił biskup tarnowski Andrzej Jerz, który przewodniczył parafialnej sumie odpustowej.
2: Samo sanktuarium tętni oczywiście obecnością Chrystusa Matki Bożej Tylickiej. Trzeba jednak podkreślić, że równocześnie w pobliżu znajduje się Golgota. Zwracamy uwagę tutaj duszpasterze, aby także ten wymiar patriotyczny został mocno wyeksponowany. Stąd odwiedzający mają możliwość wchodzenia w głęboką relację z Bogiem, z Matką Najświętszą, ale równocześnie mogą wejść w wymiar patriotyczny. Miejsce wyjątkowe Golgota jest pewną wychowawczynią polskości.
1: Jak zauważył proboszcz i kustosz sanktuarium Matki Bożej Tylickiej, ksiądz Piotr Fix, to miejsce wraz z pobliską zabytkową świątynią świętych Piotra i Pawła przyciąga wiernych z coraz dalszych okolic, bo do Tylicza przyjeżdżają pielgrzymki autokarowe. Są też coraz liczniejsze piesze, jak ta dekanalna, która powoli staje się już tradycją.
3: Ta uroczystość myślę, że ma wymiar nie tylko parafialny, bo niech przykładem i takim dowodem na to będzie to, że do naszego sanktuarium przybyła piesza pielgrzymka z dekanatu Krynica, już trzecia piesza pielgrzymka. Pierwsza, 3 lata temu, liczyła 150 osób. Rok temu było około 300 pielgrzymów. W tym roku już przybyło do nas około 500 pielgrzymów z dekanatu Krynica i wraz z nimi pieszo pielgrzymowało 14 kapłanów z naszego dekanatu.
1: Droga do powstania sanktuarium nie była łatwa, co podkreśla budowniczy świątyni były proboszcz ksiądz Marian Stach.
4: Oj, trudna była, bo nie było pozwolenia przez 3 lata. Walczyliśmy o pozwolenie, a sama budowa nie trwała długo, bo rozpoczęliśmy 2001. 2006 weszliśmy, 2007 konsekracja, czyli było już wszystko.
1: Wierni zarówno parafianie, jak i ci przybywający do sanktuarium z innych części regionu i Polski potwierdzają, że w swoim życiu doświadczyli wielu łask od Matki Bożej Tylickiej.
5: Mamy taką opiekunkę w postaci Matki Bożej, która czuwa nad naszym życiem.
6: Jesteśmy związani bardzo z tą parafią. Przez lata syn tu był wikariuszem pierwszej parafii.
7: Ja miałam udar wtedy, leżałam w szpitalu i tu wszyscy się modlili za mnie, tu Matki Boskiej.
8: Ja mogę powiedzieć na swojej skórze, że ja się zawsze modlę do Matki Boskiej i Matka Boska mnie wysłuchała. Jestem bardzo wdzięczna. Przyjeżdżają autokary tutaj i do tej Matki Boskiej modlą się ze Słowacji, z różnych stron, całej Polski też.
1: Kult Matki Bożej Tylickiej rozrasta się szerzej nie tylko w okolicy, czego przykładem może być właśnie coraz większa liczba pielgrzymów. Nadzieją księdza biskupa Andrzeja Jerza było przed laty to, aby każdy turysta i kuracjusz, który wejdzie do tylickiego sanktuarium, wyszedł z niego bardziej jako pielgrzym. I to właśnie się dzieje.
0: I tematem Łukasza Raczkowskiego kończymy dzisiejsze wydanie Pulsu Regionu. Jerzy Olszówka, dziękuję w imieniu reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz za wspólnie spędzony czas. Życzę przyjemnego, spokojnego poniedziałkowego popołudnia. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Do jutra. Pa, pa!

RDN Małopolska 103,6 FM, RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Tego jeszcze nie było. Tarnów ma swój musical. Tarnowscy artyści i największe gwiazdy polskiej sceny musicalowej razem na jednej scenie. Famous – Droga do sławy. Autorski musical stworzony w Centrum Sztuki Mościce. Scenariusz i reżyseria Andrzej Starowicz i Jakub Piotrowicz. Na żywo chór i orkiestra Rondine. Wielka premiera na finał festiwalu Tarnowianie. 20 września, godzina 18. Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Gotowi na sławę.

0: Pan Kotlet, tak, wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł komentuje petycję w sprawie powołania Komisji Rady Gminy Tarnów do spraw opracowania koncepcji i projektu połączenia gminy Tarnów z miastem Tarnów. Jej pomysłodawcą jest mieszkaniec gminy Tarnów Andrzej Olejnik. Podobna petycja trafiła do prezydenta Tarnowa i Rady Miasta. Wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł w programie Słowo za Słowo skrytykował ten pomysł.
1: Jestem już kilka kadencji. Tak sobie przypominam, bodajże chyba już ze 3 razy takie akcje były. One się wiązały właśnie z wyborami. Widocznie jakiejś grupie zależy na tym, aby w swoim programie umieścić tenże element. To jest tylko takie zadanie hasłowe. Taki odgrzewany kotlet. Bo dla mnie, jeżeli byłoby coś realne, to musimy się odnieść też finansowo. Komu się to opłaca, kto na tym zyska, ale na tym etapie dla miasta Tarnowa finansowo jest to nieopłacalne, natomiast dla gminy Tarnów jest to super nieopłacalne.
0: A dokument zostanie rozpatrzony przez Radę Gminy Tarnów podczas sesji.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Kierowca najpierw nie zatrzymał się do kontroli, następnie gwałtownie przyspieszył i rozpoczął brawurową ucieczkę. Policjanci ruszyli za nim w pościg, w czasie którego zdecydowali się na użycie broni. Sceny niczym z filmu akcji rozegrały się w piątek w okolicach węzła autostradowego Tarnów Centrum.
3: Policjanci w ramach pełnionej służby podjęli próbę zatrzymania do kontroli drogowej kierującego, który miał być pod wpływem narkotyków. Mężczyzna zignorował sygnały, zaczął uciekać, więc policjanci niezwłocznie rozpoczęli pościg. Do tego pościgu dołączyli inni policjanci, również pojazdami nieoznakowanymi. Ucieczka mężczyzny była bardzo brawurowa. Stwarzał on realne zagrożenie na drodze dla innych uczestników ruchu drogowego. Policjanci wykorzystali wszystkie dostępne środki, aby zatrzymać tego kierującego i cel taki udało się osiągnąć. Wykorzystali do tego pojazdy służbowe, wykorzystana została broń. Cel osiągnęli, mężczyzna został zatrzymany.
0: Mówiła w programie Pomagamy i Chronimy Joanna Dychtoń z Zespołu Prasowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Mężczyzna był pod wpływem środków odurzających, a dodatkowo miał przy sobie znaczną ilość substancji odurzających. Łącznie było to około 1,5 kg narkotyków. Mężczyzna usłyszał zarzuty i decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: W Piwnicznej może powstać Park and Ride. Inwestycje planuje samorząd we współpracy z PKP. Parking ma być przede wszystkim ułatwieniem dla pasażerów kolei, ale korzystać będą mogli z niego wszyscy przyjeżdżający do uzdrowiska. Będzie zlokalizowany w okolicy stacji kolejowej Piwniczna Zdrój, która znajduje się niedaleko centrum miasta, mówi burmistrz Tomasz Michałowski.
4: To jest dokładnie przy PKP, więc dosłownie 3 minuty od rynku. Bardzo blisko też, jak ktoś wysiądzie z pociągu. Tam teraz będziemy chcieli wkrótce utworzyć takie miejsca postojowe, ale już myślimy o tym, żeby tam powstał taki parking z prawdziwego zdarzenia Park and Ride, bo to jest bardzo potrzebne.
0: Na parkingu ma być kilkadziesiąt miejsc dla samochodów osobowych. Burmistrz liczy, że budowę Park and Ride w połowie sfinansuje PKP. Trwają właśnie w tej sprawie rozmowy.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Przyszłe i młode mamy mogą zapisać się do Akademii. Projekt pod taką nazwą organizuje Sądecka Fundacja Luminaria, która chce pomóc kobietom rozpocząć drogę z macierzyństwem. Warsztaty i spotkania w grupach, ale też indywidualne odbywać się będą w 3 różnych edycjach. Uczestniczkami Akademii mogą być panie z Sądecczyzny, ale też z regionu Gorlickiego i Limanowskiego. A jak się zapisać?
5: Rekrutacja już ruszyła. Mamy 3 edycje, czyli wrzesień, grudzień 2026. Zapraszamy też w lutym i do maja, a kolejna i ostatnia edycja będzie właśnie czerwiec, wrzesień 2027. Rejestracja jest przez formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na naszej stronie www.fundacjaluminaria.pl, ewentualnie na naszych social mediach. Także zapraszam.
0: Mówiła Anna Rzepka, wiceprezes Fundacji Luminaria. Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

0: Reklama.
1: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
0: Po reklamie.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Psychologiczny pociąg. Na podróż po kolejnych stacjach dojrzewania zaprasza psycholog dr Renata Smoleń. Przystanek pierwszy. Rodzic jako bezpieczna przystań.
2: Czy pamiętają Państwo swoje dzieciństwo? Nie pytam dzisiaj o zabawki, nie pytam o szkołę, nie pytam nawet o wakacje. Pomyślmy przez chwilę o jednym człowieku, o osobie, przy której czuliśmy się spokojniejsi. Może to była mama, może tata, może babcia, może dziadek, a może nauczyciel, który potrafił powiedzieć: jestem, pomogę ci. Bardzo często właśnie ta jedna osoba zostaje z nami w naszych wspomnieniach przez całe nasze życie. Nie dlatego, że rozwiązywała wszystkie problemy, ale dlatego, że przy niej problemy przestawały być takie przerażające, a my nie czuliśmy się tacy samotni, bezradni, opuszczeni.
1: Okno pociągu.
2: Na dworcu kolejowym często można zobaczyć małe dziecko. Oddala się kilka kroków od rodzica, patrzy z ciekawością, po chwili odwraca głowę, sprawdza, czy mama nadal stoi, czy tata jest blisko, i dopiero wtedy rusza dalej. To niezwykle piękny obraz, bo pokazuje coś, co psychologia odkryła już wiele, wiele lat temu, że dzieci nie stają się odważne dlatego, że nie potrzebują dorosłych, ale stają się odważne dlatego, że wiedzą, że w razie potrzeby mogą do nich wrócić. I myślę, że ta myśl jest taka niezmiernie istotna i ważna wtedy, kiedy myślimy sobie o rodzicu jako takiej bezpiecznej przystani, bo to jest ten pierwszy przystanek.
1: Przystanek drugi. Bezpieczna baza.
2: Brytyjski psychiatra John Bowlby, twórca teorii przywiązania, opisał zjawisko, które nazwał właśnie bezpieczną bazą. I według niego dziecko rodzi się z taką naturalną potrzebą poszukiwania bliskości osoby, która daje mu poczucia bezpieczeństwa. I to właśnie ta więź pozwala z czasem coraz odważniej poznawać świat, coraz pewniej wchodzić w nowe obszary tego świata. I to przywiązanie, które kształtuje się bardzo wcześnie w naszym życiu, czyli do około 3 roku życia, daje taką matrycę, daje taki sposób na to, jak później budujemy nasze relacje, jak później budujemy nasze więzi. Tworzy się coś, co daje nam właśnie to pierwotne poczucie bezpieczeństwa. Dzieci, które mają bezpieczną taką relację z opiekunem, no właśnie, chętniej podejmują nowe wyzwania, łatwiej radzą sobie ze stresem, szybciej wracają do równowagi po trudnych doświadczeniach. I my bardzo często obserwujemy w przedszkolu, ale też i w domu, jak szybko nasze dziecko się reguluje, czyli wraca do spokojnego rytmu, czy do zrównoważonego rytmu zabawy, bycia z dorosłymi, czy z rodzeństwem po jakichś trudnych przeżyciach. Jest to dla nas, rodziców, bardzo ważna informacja, ponieważ bliskość nie ma zatrzymywać rozwoju, ale bliskość ma dawać siłę, żeby dziecko rozwijało się samodzielnie.
1: Historia z życia.
2: Kilkuletnia Zosia przyszła do poradni z mamą. Mama martwiła się i tak zgłaszała, że córka bardzo przeżywa każde rozstanie. I mama zgłasza, że no chciałabym, żeby moja córka była bardziej samodzielna. Kiedy zostałam z Zosią, zapytałam: gdy jest ci trudno, to co wtedy robisz? Ta dziewczynka, jako że była bardzo taka rezolutna i śmiała, mówi: patrzę, czy mama jeszcze się uśmiecha. I wiecie Państwo, to zdanie zostało ze mną na bardzo długo, dlatego że dzieci nie szukają rodziców dlatego, że są słabe, ale szukają ich dlatego, że z ich twarzy odczytują informację: świat jest bezpieczny.
1: Przystanek trzeci. Nauka.
2: Już wspomniany w moich audycjach Donald Winnicott, psycholog, psychoterapeuta, stworzył pojęcie wystarczająco dobrego rodzica. I właśnie takiego nieidealnego, nie zawsze cierpliwego, nie zawsze spokojnego, ale takiego, który tworzy taką dostępną emocjonalnie przestrzeń. Takiego, który potrafi powiedzieć: widzę, że jest ci trudno. Słuchaj, jestem tu obok, razem damy radę. Czyli pomaga to taki dorosły, spokojny regulować układ nerwowy dziecka. Czyli dziecko, wiemy już, że nie rodzi się z taką gotową umiejętnością radzenia sobie z emocjami. Najpierw się uczy tego od rodzica. My często mu używamy takiej metafory lustra, ale mówimy też o tak zwanych neuronach lustrzanych, czyli szukamy takiego potwierdzenia w kimś, że świat jest spokojny, że ja mogę się wyregulować i dlatego ten rodzic, który potrafi nas wyregulować, możemy go traktować i myśleć o nim, o jakiej takiej przestrzeni współregulacji. Czyli najpierw uspokajamy dziecko, a dopiero później ono samo uczy siebie uspokajać.
1: Przystanek czwarty. Rodzic jako port.
2: Wiecie Państwo, lubię takie porównanie rodzica do portu. Statek nie stoi w porcie przez całe życie. Wypływa, wraca, znowu wypływa, znowu wraca. Dobry port nie zatrzymuje statków. Pozwala im bezpiecznie wypływać i to samo jest z dzieckiem. Naszym zadaniem nie jest zatrzymanie dziecka przy sobie. Naszym zadaniem jest stworzenie takiego miejsca, do którego dziecko będzie zawsze mogło i będzie zawsze chciało wracać. Nawet wtedy, kiedy będzie miało 20, 30 czy 40 lat. To takie zadanie dla rodziców, którzy czasem chcą być tacy bardzo opiekuńczy, którzy nadmiarowo przeżywają rozstanie i lęk z dzieckiem. Pamiętajmy o portach. Do portu się wraca, ale z tego portu też się wyjeżdża.
1: Sygnał ostrzegawczy.
2: Zatrzymajmy się przy zdaniu, które pewnie wielu z nas słyszało. Nie przytulaj tyle dziecka, bo się przyzwyczai. To mit. Psychologia rozwojowa od wielu lat pokazuje coś zupełnie odwrotnego, czyli dzieci, które doświadczają czułości, bliskości, przewidywalnej obecności dorosłych, nie stają się bardziej zależne, wręcz przeciwnie, stają się bardziej pewne siebie, bo wiedzą, że nie muszą samotnie walczyć z całym światem.
1: Walizka psychologa. Dłoń.
2: Czasami najważniejszą pomocą nie jest dobra rada, a jest obecność. Jest dłoń, która nas przytrzyma, która nas przytuli. Otwarta dłoń rodzica w stosunku do dziecka.
1: Kotwica.
2: Bądź dla dziecka miejscem, do którego zawsze może wrócić. Nie tylko wtedy, kiedy odnosi sukces, ale także wtedy, kiedy ponosi porażkę.
1: Latarnia.
2: Patrz na dziecko z ciekawością. Nie tylko oceniaj jego zachowanie. Spróbuj dostrzec emocje, które się kryją pod czasem uśmiechem, czasem pod opuszczonymi oczami, a czasem pod oczami schowanymi pod grzywką.
1: Serce.
2: Nie pytaj codziennie, jak ci poszło. Od czasu do czasu zapytaj, a jak się dzisiaj czułeś?
1: Złota myśl z walizki psychologa.
2: Najlepszym prezentem, jaki rodzic może dać dziecku, nie jest życie bez trudności, ale jest pewność, że w każdej trudności nie będzie samo.
1: Pytanie na cały tydzień.
2: Czy moje dziecko wie, że może przyjść do mnie nie tylko z sukcesem, ale również z porażką, lękiem i wstydem?
0: Psychologiczny pociąg.
1: Na podróż po kolejnych stacjach dojrzewania zaprasza psycholog dr Renata Smolej.

0: Reklama.
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
4: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
5: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
7: Optyk Pokorna Staffin w Dębice to rzemieślnicza tradycja i indywidualne podejście do każdego klienta. Pełne badanie wzroku wykonane przez optometrystę. Indywidualnie dobrane rozwiązania optyczne dla starszych i młodszych. Pełen serwis i fachowa opieka. Szeroki wybór markowych opraw. Nie wybieramy okularów z katalogu. Szukamy rozwiązania dopasowanego do Twojego wzroku, potrzeb i stylu życia. Zapraszamy do naszych salonów w Dębicy. Ulica Kolejowa 30C, Rynek 18, ulica Kolejowa 18. Odwiedź Optyk Pokorna Staffin w Dębicy, bo Twój wzrok to nasze oczko w głowie.
8: Uwaga, Tarnów! Cyrk na wodzie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy! Po reklamie.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
2: Uwaga, Tarnów! Cyrk na wozie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Radiowe kino plenerowe.
0: Macie ochotę na filmowy wieczór pełen przygód, humoru i niespodzianek? W najbliższy piątek zapraszamy do Bolesławia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na stadionie sportowym czeka na Was familijna komedia Skarb Mikołajka. Historia pełna zabawnych sytuacji, przygód i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Początek seansu o godzinie 18.30. Na wspólne filmowe emocje zapraszają wójt gminy Bolesław, Gminna Biblioteka Publiczna w Bolesławiu oraz RDN Małopolska. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Widzimy się w Bolesławiu.
2: Po reklamie.

0: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
1: W dzisiejsze święto podwyższenia krzyża słyszymy słowa z Ewangelii świętego Jana. Potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego. To zapowiedź cierpienia na krzyżu, a jednocześnie chwały w niebo wstąpienia. Można zapytać, kiedy przeżywamy podniesienie krzyża w naszym życiu? Wtedy, kiedy w zmartwieniu, cierpieniu i osamotnieniu potrafimy zjednoczyć się z Jezusem w czystości serca i świętości duszy. Wtedy, kiedy w cierpieniu nie myślimy o sobie, ale o innych. Krzyż jest zawsze zadaniem danym nam przez Pana Boga.
2: Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w poniedziałek 14 września, w święto podwyższenia Krzyża Świętego. W Polsce trwa tydzień wychowania. Na zegarach zbliża się właśnie godzina 18. Przenosimy się do Bazyliki Katedralnej w Tarnowie, skąd będziemy transmitować dzisiejszą sumę odpustową w ramach trwającego Tygodnia Maryjnego. Dzisiejszy dzień jest w sposób szczególny poświęcony modlitwie w intencji powołanych do służby Bożej i o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Na tę Eucharystię pielgrzymują i obejmujemy modlitwą w sposób szczególny parafię z dekanatu Tarnów Północ. Uroczystej mszy świętej przewodniczyć będzie ksiądz Tadeusz Wszołek, proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Pawęzowie, zaś homilię wygłosi ojciec Nikola Tandara ze Zgromadzenia Towarzystwa Maryi, misjonarz Monfortanin.

Siostry i bracia, gromadzimy się w Bazylice Katedralnej na mszy świętej w kolejnym dniu tygodnia maryjnego. W dniu, w którym w sposób szczególny naszymi modlitwami chcemy otoczyć wszystkich powołanych do służby Bożej, osoby konsekrowane, kapłanów. Prośmy o świętość życia dla tych, którzy już tą drogą służby Bożej kroczą, ale też prośmy o nowe powołania kapłańskie i zakonne, aby wielu młodych mężczyzn i kobiet odpowiedziało na to Boże wezwanie, aby dobra nowina o zbawieniu była głoszona aż po krańce świata. Polecamy też dzisiaj szczególnie też wiernych pielgrzymów z parafii dekanatu Tarnów Północ. I serdecznie witam wszystkich pielgrzymów, w tym kapłanów z dekanatu Tarnów Północ na czele z księdzem dziekanem, księdzem Pawłem Górskim, proboszczem parafii świętego Józefa, Matki Bożej Fatimskiej. Witam serdecznie osoby życia konsekrowanego, rycerzy Jana Pawła II, rycerzy Kolumba. Witam serdecznie wszystkich was, siostry i bracia, zgromadzonych tutaj w Bazylice Katedralnej w Tarnowie, ale też, którzy łączą się z nami za pośrednictwem transmisji naszego diecezjalnego radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, jak również za pośrednictwem transmisji internetowej. I zapraszam do wspólnej modlitwy. Z ufnością polecajmy Panu Bogu przez stawiennictwo Maryi te intencje, które każdy z nas nosi w sercu. Módlmy się za siebie nawzajem. Polecajmy też intencje, w których sprawowana jest obecna msza święta koncelebrowana, podczas której modlimy się w intencji naszej ojczyzny. Na pewno tej modlitwy dla ojczyzny bardzo potrzeba, tak dla rządzących, dla całego narodu, o mądre wybory, ale też i o tych, którzy pełnią jakieś ważne funkcje w naszej ojczyźnie, aby kierowali się dobrem całego narodu, dobrem wspólnym. W kolejnej intencji prosimy w intencji Magdaleny i Dawida w piątą rocznicę ślubu. To te intencje sprawuje ksiądz Tadeusz, ksiądz Jacek zaś modli się za parafian z Krzyża. W kolejnej intencji Bożemu Miłosierdziu polecamy świętej pamięci Halinę Myrlak, a we mszy świętej zbiorowej przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej modlimy się w intencji papieża Leona XIV w 71. rocznicę urodzin, prosząc o potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo, siły te fizyczne i duchowe w posługiwaniu dla Kościoła Powszechnego. Polecamy wszystkich powołanych do służby Bożej. Dziękujemy za szczęśliwą operację córki Beaty z prośbą o Boże błogosławieństwo w czasie rekonwalescencji za przyczyną Matki Bożej Bolesnej. Prosimy o Boże błogosławieństwo dla rodziny Jeleniów i Kijowskich, o pozytywne załatwienie sprawy pewnej podróży zgodnie z wolą Bożą. Modlimy się też w intencji Sandry z okazji 40. urodzin, prosząc o Boże błogosławieństwo dla niej, męża, dla dzieci. O Boże błogosławieństwo prosimy o Boże błogosławieństwo dla rodziny Jaocha i Urban. Prosimy o zdrowie w rodzinie, o Bożą opiekę Matki Bożej, o zdrowie dla Haliny, jej męża, całej rodziny. O Boże błogosławieństwo dla rodziny Grodzińskich z prośbą o zdrowie, wieczne zbawienie dla zmarłych. Prosimy o potrzebę.

0: Potrzebne łaski dla rodziny Pawlikowskich, w tym dla dzieci i wnuków, o szczęśliwe rozwiązanie dla Marceliny. Bożemu miłosierdziu polecamy zmarłych z rodziny Bratków, Irenę Malinowską, duszę w czystu cierpiące, Stanisławę Gancarz w pierwszą rocznicę śmierci. Polecamy też wszystkie intencje tych, którzy pielgrzymują do naszego sanktuarium katedralnego w czasie tego tygodnia maryjnego, szczególnie w tym dniu.
1: Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
2: Amen.

0: Czytanie z Księgi Liczb. W owych dniach, podczas drogi, lud stracił cierpliwość i zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi. Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny. Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi. Także wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc: zgrzeszyliśmy, przemrząc przeciw Panu i przeciwko Tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże. I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: sporządź węża i umieść go na wysokim palu. Wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli ktoś kogoś wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu. Oto słowo Boże.
1: Bo

0: Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Filipian. Bracia, Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będą.

Jezus powiedział do Nikodema: nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków.
0: Wielka tajemnica naszej wiary to krzyż Jezusa Chrystusa. Krzyż, jak wiemy, jest znakiem zwycięstwa Pana Jezusa nad grzechem i nad śmiercią. Ale nie tylko znakiem, to jest, jak wiemy, rzeczywistość. Jezus naprawdę dokonuje cudów przez swój krzyż. Dlatego chrześcijanin, który dźwiga krzyż Pana Jezusa, a odziedziczył go w momencie chrztu świętego, bo każdy z nas w momencie, kiedy został ochrzczony, otrzymał ten wielki dar na prezent. Został zanurzony śmierć i życie Pana Jezusa. To jest wielka tajemnica. Człowiek wierzący odkrywa tą tajemnicę przez całe swoje życie. W miarę akceptacji tego krzyża doświadcza także w swoim życiu zwycięstwo. Doświadcza, że krzyż Jezusa Chrystusa w naszym ciele zwycięża każdą słabość. Zwycięża każdy grzech, zwycięża każdą ranę, zwycięża każdego demona, samo piekło i ten świat, który narzuca się, próbuje nas uwodzić i prowadzić drogą piekielną, drogą zatracenia. Dlatego Jezus dotknął swoją śmiercią nasze życie, nasz krzyż, nasze cierpienia. Powinniśmy według rady Kościoła i świętych mistrzów życia duchowego codziennie modlić się o ten wielki dar. Dar mądrości krzyża, żeby mogli rozumieć, jaka jest siła, potęga, jakie jest znaczenie tego krzyża, którego mamy w sobie. Krzyż Jezusa Chrystusa, bracie, siostro, jest w tobie. Korzystaj z tej potęgi. Korzystaj z tych darów, żeby zwyciężyć grzech, które cię atakuje, z którym walczysz, może być przez wiele lat. Czy to ciężki grzech, czy to lekki grzech. Uświadomić sobie, że Jezus, moc zmartwychwstałego przez krzyż, bo to jest jedna tajemnica. Nie można oddzielić krzyż od Jezusa, albo Jezusa od krzyża. To jedna wielka tajemnica, jeden wielki misterium. A tam, gdzie jest krzyż i cierpienie, tam już jest zmartwychwstały. To jest nasza wiara, to jest dogmat. Nie trzeba wątpić w ogóle. Ten, który wątpi, nie akceptuje prawdę. Prawdę o sobie, prawdę o nauczaniu Pana Boga. W tobie jest duch zmartwychwstałego. Jeśli jeszcze szukasz na różne sposoby, żeby zwyciężyć i uwielbiać Boga w swoim życiu przez modlitwę, przez adorację, przez odmawianie różańca świętego, którego Matka Bolesna, cierpiąca, tak bardzo poleca. Cały czas przemawia po soborze, kiedy już można tak powiedzieć, człowiek, nawet człowiek kościelny uważał, że różaniec nie jest tak konieczny i potrzebny. Wielki wasz rodak, święty Jan Paweł II, prowadzi czwartą część różańca świętego. Innymi słowami, żeby nam przypomnieć, słuchajcie, nie wolno zostawiać i nie odmawiać różaniec święty. Matka Boża powiedziała, to trzeba słuchać. Jeśli mówimy, że ona jest matką naszą, że ona jest królową naszą, dlaczego nie odmawiasz różaniec? Dlaczego jest ciężkie odmawiać różaniec w małżeństwie? Jeśli mężczyzna nie robi pierwszy krok, rozbija się ta rodzina. Kobieta nie da rady sama. Mężczyzna musi wziąć różaniec w rękę i być świadkiem Boga żywego, zmartwychwstałego, tego ukrzyżowanego w swojej rodzinie. I zacząć pierwszy odmawiać różaniec. Jeśli nie, wielka odpowiedzialność jest w Twoim życiu. Nie będzie dobrze. Przez Twoje odmawianie różańca Pan Bóg błogosławi Twoje małżeństwo, Twoje dzieci. Choć troszeczkę ochrania, pomimo tego, że każdy z nas ma wolną wolę, decyduje sam, jaką drogą chodzić. Więc, no, matka, jeśli mówi, powinniśmy, no, słuchać. To posłuszeństwo. Tutaj liturgia nam proponuje, żeby rozważać, no, o tej wielkiej tajemnicy. A to jest, no, cierpienie, które jest częścią naszego życia. Każdy człowiek cierpi. Od pierwszego momentu do ostatniego momentu. Każda chwila naszego życia to jest no, próba, żeby wygrać to, co się dzieje w nas i wokół nas. Po prostu szukamy, żeby, no, zostać normalni tutaj. Z wszystkich stron nas atakuje. Atakują. Człowiek cały czas walczy. Walczy o życie swoje. Walczy o swoje prawa. Walczy o prawo moralne. Walczy o prawo teologiczne. O przykazania Boże. Walczy o swoją rodzinę. Walczy o miejsce pracy. Walczy, żeby mógł nakarmić swoją rodzinę. Walczy na końcu, no, kiedy przyjdzie moment śmierci. Walczy o wierność. Jedna z najpiękniejszych cnót życia chrześcijańskiego. Być wierni. Matka Boża Bolesna nas uczy właśnie, jak trwać naszej codzienności, żeby, no, pokazać Bogu miłość przez wierność. Tutaj widać wielki, wielki Żyd Nikodem w Ewangelii dzisiejszej, z Ewangelii świętego Jana. To bardzo, no, ważna osoba w krągach, no, elity żydowskiej. Człowiek prawdy. Szukał przez całe swoje życie prawdy. I na końcu znalazł tą prawdę. Spotkał w swoim życiu Mesjasza, z którym rozmawia tutaj. Jezus mu w tej rozmowie, to prywatna rozmowa, może być w obecności uczniów, nie wiemy. A i to nie jest teraz ważne, ale objawia mu Jezus w tej rozmowie cały misterium życia Pana Boga. Że jest ta osoba, ten Jezus z Nazaretu, ten mistrz, to jest ten, który przez wcielenie przyszedł na ten świat, żeby pokazać człowiekowi, jak go kocha. Nie ma przypadków tutaj. Jest jakiś wpływ, śmierć Pana Jezusa, jakiś wpływ ludzkiego grzechu. Ludzki grzech zabił Syna Człowieczego, Syna Bożego. Ale Bóg w swojej mądrości, opatrzności wiedział o tym. Bóg Ojciec pozwala śmierć, żeby pokazać jeszcze raz człowiekowi, nam wszystkim, no, jaka jest miłość i miłosierdzie Boże do każdego z nas. Dlatego Kościół nas uczy, no, że trzeba rozważać Słowo Boże na krzyżu. Bo Słowo Ojca staje się ciałem. Słowo staje się ciałem. I Syn Człowieczy ukrzyżowany, Zbawiciel i Odkupiciel świata na krzyżu, został otoczony chwałą Ojca. Dopiero kiedy zdrada, kiedy został zdradzony, to jest szczyt, no, chwały Bożej. Kiedy został zdradzony przez Judasza, no, Bóg został uwielbiony. Na krzyżu dokonuje się ostatni akt zbawienia ludzkiego rodu, ludzkości, każdego z nas. Dlatego powinniśmy, no, codziennie rozważać krzyż. Czy to jest materialny, fizyczny krzyż w rękach, albo w domu. Albo rozważać krzyż, który jest w ciele Twojego brata lub siostry, których spotykasz. Ten krzyż możesz znaleźć w ciele swojej żony, swojego męża. Jak se zachowujesz? Jak patrzysz na ten krzyż Pana Jezusa, który jest w sercu Twojej żony, Twojego męża, Twojej siostry lub brata, Twojego bliskiego? Jak się zachowujesz wobec tego krzyża? Czy uważasz, że ta osoba obok Ciebie nie cierpi? Że nie jest ukrzyżowana? Nie istnieje taka osoba. Jak jesteśmy pyszni, nieraz jak często zapominamy, że Bóg, żywy Bóg jest w ciele tej osoby. Osoby pokorne widzą w ciele cierpiącym, widzą samego Boga. Ile łask jeszcze czekają przed drzwiami, żeby uprosić u Boga. Ile łask, pokory potrzebujemy jeszcze uprosić, żeby zobaczyli, żeby byli jak malutki, najmniejszy ze wszystkich, żeby wybierać ostatnie miejsce, jak Jezus nam polecił. Jeśli wybierasz być w centrum, zawsze masz rację, nie zobaczysz Królestwa Bożego. Nie zobaczysz mistyczne Królestwo Jezusa, o którym Jezus mówi. Jest ukryte, ale czas leci. Już jesteśmy tuż przed nogą jedną, przed grobiem i nic. No jest czas, bracie, siostro, żeby uprosić tą łaskę, pokorę, żeby zobaczyli Bożymi oczami, oczami Matki Bożej, jak jest jaką dragocenną perłą mamy już w sobie, przez chrzest, przez sakramentę. No, więc prośmy Pana Boga, żeby nam pobłogosławił i żeby mogli doświadczyć w swoim życiu i to, czego Pan Bóg pragnie, być świadkami Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Amen.

0: Za pasterzy kościoła, papieża Leona, naszego biskupa Andrzeja, biskupów pomocniczych, kapłanów i diakonów, aby za przykładem dobrego pasterza, Jezusa, prowadzili owczarnię Bożą do pełni życia i szczęścia. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: O nowe powołania kapłańskie i zakonne, aby nigdy nie zabrakło światu ludzi odważnych i dobrych, którzy pójdą za głosem wezwania Bożego. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Za seminarzystów, a szczególnie za kleryków pochodzących z naszej parafii, aby czas formacji pomógł im dobrze przygotować się do posługi głoszenia Słowa Bożego i sprawowania sakramentów świętych. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Za siostry zakonne, aby wezwane przez Boga do specjalnych zadań niosły światu dar modlitwy, a swym życiem ukazywały wielką wartość poświęcenia i ofiary. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Za zmarłych kapłanów, siostry zakonne oraz zmarłych polecanych w tej mszy świętej, aby przez bramę, którą jest Chrystus, weszli do wiecznej owczarni zbawionych. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Za nas samych, a zwłaszcza pielgrzymów z dekanatu Tarnów Północ, abyśmy chętnie brali do naszych rąk różańce i wraz z Maryją rozważali zbawcze dzieł, które Bóg dokonał dla naszego zbawienia. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na pokorne prośby Twojego ludu i jeśli są zgodne z Twoją wolą, racz je wysłuchać, który żyjesz i królujesz na wieki wieku.
2: Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Prosimy Cię, Boże, niech nas oczyści z wszelkich grzechów ofiara Twojego Syna, która na ołtarzu krzyża zgładziła winy całego świata. Przez Chrystusa.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

godnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To

0: wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Andrzeja, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwę zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela.

0: Panie Jezu Chryste, gdy powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z swoją wolą napełniaj go pokojem, doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

0: Módlme się. Posileni na świętej uczcie błagamy Cię, Panie Jezu Chryste, abyś doprowadził do chwały zmartwychwstania Twoich wiernych, których obdarzyłeś nowym życiem przez ofiarę złożoną na drzewie krzyża, który żyjesz i królujesz na wieki wieku.
1: Siostry i bracia, proszę na chwileczkę jeszcze może usiąść. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za wspólną modlitwę. Dziękuję chórowi Vox Crucis z parafii Świętego Krzyża w Tarnowie za to, że pomagali nam się modlić pięknym śpiewem. Serdecznie też zapraszam na ostatni dzień tygodnia maryjnego, jutro, Święto Matki Bożej Bolesnej, msze święte w katedrze, tak jak dzień powszedni, plus msza święta o godzinie 15. Po mszy wieczornej chcemy wyruszyć w procesji maryjnej ulicami Starówki, podczas której będziemy modlili się koronką do siedmiu boleści Matki Bożej. Serdecznie zapraszam do tej wspólnej modlitwy. Proponujemy taki akt pobożności, żeby jutro też dla Matki Bożej przynieść czerwoną różę, którą można czy po mszy świętej, czy po procesji, albo bezpośrednio po przyjściu do katedry złożyć przy ołtarzu. Takie róże też będzie można nabyć tu przy katedrze, w tym straganie, który jest od strony placu katedralnego. Serdecznie zapraszam do tej wspólnej modlitwy. A teraz po błogosławieństwie wyruszymy w procesji maryjnej wokół katedry z kopią piety, a te procesje zakończymy przy ołtarzu Matki Bożej Bolesnej aktem ofiarowania się przez jej wstawiennictwo Panu Jezusowi. Bezpośrednio po tej procesji też tu z katedry wyruszy procesja Droga Krzyżowa do parafii Krzyż. Kto chciałby się włączyć w to nabożeństwie, serdecznie do tej wspólnej takiej modlitwy w drodze też zapraszam. A teraz już bardzo proszę księdza Tadeusza o udzielenie błogosławieństwa.
0: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący,

Zakończyliśmy transmisję sumy odpustowej z Bazyliki Katedralnej w Tarnowie, sprawowanej w ramach trwającego w Bazylice Tygodnia Maryjnego. Dzisiejszy dzień jest w sposób szczególny poświęcony modlitwie w intencji powołanych do służby Bożej i o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Na tę Eucharystię pielgrzymowali i wciąż obejmujemy modlitwą w sposób szczególny parafię z dekanatu Tarnów Północ. Uroczystej sumie odpustowej 14 września w święto Podwyższenia Krzyża Świętego przewodniczył ksiądz Tadeusz Wszołek, proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Pawęzowie, zaś homilię wygłosił ojciec Nikola Tandara ze Zgromadzenia Towarzystwa Maryi, misjonarz Monfortanin.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Są obecności, których nie widać, ale które zostają na zawsze. Po stracie dziecka rodzice często zostają sami z bólem i z pytaniami. Wiedza o swoich prawach może być pierwszym krokiem do odzyskania spokoju. Prawo do informacji, prawo do pożegnania, prawo do godności i wsparcia. Nie jesteście sami, jesteśmy tuż obok. Fundacja OPES 139.
3: Projekt realizowany ze środków finansowych województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
4: Nie jesteś sama w Małopolsce. Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
5: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
6: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
5: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
6: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
5: Nie bujasz?
6: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
7: Autoring, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
8: Hyundai.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę.
11: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają...

0: 77 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Awra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
4: Po reklamie.
5: Ogłoszenie nadawcy.
6: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach w naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
5: To było ogłoszenie nadawcy.
7: Słuchają Państwo radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz 14 września w święto podwyższenia Krzyża Świętego. Wybiła godzina 19, 4 minuty po godzinie 19. Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Dzisiejszą modlitwę poprowadzi ksiądz Marcin Gryzło, kierownik anteny radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zapraszamy do włączenia się w modlitwę różańcową. Przypominamy telefon do studia 14 6 200 500.
8: Drodzy radiosłuchacze, Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz rozwija się również dzięki Waszemu wsparciu materialnemu, za które bardzo serdecznie Wam dziękuję. W sposób szczególny dziękuję osobom, które w ostatnim czasie wsparły nas finansowo. A są to Irena i Edward z Dąbrowy Tarnowskiej, Anna i Marian Kowalczyk z Wał Rudy, Barbara i Marian Nowak z Nowego Sącza, Janina i Kazimierz z Dąbrowy Tarnowskiej, Anna Klak z Gołkowic Dolnych, Krystyna Popiela z Tarnowa, Adela Gawlik z Dębicy, Maria i Franciszek Krukar z Tarnowa, Elżbieta i Wojciech z Dąbrowy Tarnowskiej, Aniela Baran z Jaźwin, Lucyna Wacławik z Tarnowa, Dorota i Jan Zachara z Rudna, Władysława Leśniowska z Tarnowa, Antonina Molenda z Okulic, Maria Konieczna z Tarnowa, Marta i Marek Job ze Stróż, Maria Dworak z Tarnowa, Katarzyna Malec ze Staniszewskich, Teresa Nieboga z Tarnowa, Stanisława Radożycka z Nowego Sącza, Marta Janiec z Tarnowa, Marek Kabat z Sukmań, Danuta Pierzchała z Tarnowa, Krystyna Łękawska z Bączej Kuniny, Magdalena Urbańska z Tarnowa, Alina Kuczek z Tarnowa, Małgorzata i Grzegorz Trybulec ze Skrzyszowa, Mieczysław Sak z Tarnowa, Karolina Golec z Bobrownik Wielkich, Józef Gajewski z Tarnowca, Władysław Mazur z Zaczarnia, słuchaczka Jadwiga. Wszystkich ofiarodawców będziemy polecać w każdy poniedziałek w modlitwie różańcowej. Serdeczne Bóg zapłać.
9: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczył pod Ponckim Piłatem, ukrzyżował

0: Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Części radosne Różańca Świętego. Tajemnica pierwsza, zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny. Zdrowaś, czyli raduj się. Maryja w pozdrowieniu anioła słyszy wezwanie do radości. Jesteśmy wezwani do wytrwałości i ufności względem Bożego Słowa. Dzięki Chrystusowi zostaliśmy napełnieni wszelką łaską, jakiej potrzebujemy, żeby nasza grzeszność ustępowała w obliczu mocy Pana Boga. Halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Bóg zapłać, szczęść Boże,
0: dziękujemy bardzo. Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. Nie jest łatwo przyjąć trudną sytuację jako błogosławieństwo. Tylko dzięki wierze ożywianej modlitwą zdołamy przyjąć i pojąć Boże działanie w naszym życiu. Halo, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Bóg zapłać, szczęść Boże.
0: Bóg zapłać, szczęść Boże. Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. Dziwili się ludzie, słysząc, że w ubogim dziecku przyszedł na świat Zbawiciel. Tajemnica Pana Boga objawia się stopniowo, a próba jej zrozumienia jest dla nas zawsze kroczeniem w ciemnościach. Nie wolno się jednak zniechęcać, ulegając trudnym doświadczeniom życia, ale warto, jak Maryja, rozważać te sprawy w swoim sercu. Halo, szczęść Boże.
2: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Bóg zapłać, szczęść Boże.
0: Bóg zapłać, szczęść Boże. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Natchnione słowa Symeona Maryja może pojąć jedynie dzięki światłu Ducha Świętego, które w zwiastowaniu przeniknęło do głębi jej serca i duszy. Prośmy więc i my, Ducha Świętego, o to światło, które przeniknie nas miłością znoszącą wszystko, miłością bez końca. Halo, szczęść Boże.
3: Szczęść Boże. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
0: Bóg zapłać, cześć Boże. Tajemnica piąta, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Bliskość Jezusa dobrze wyrażają słowa zawarte w myślach Paskala. Pociesz się. Nie szukałbyś mnie, gdybyś mnie już znalazł. Taka obecność poszukiwana, bo znaleziona, to dar Boga. Uwierzmy Jezusowi, który zapewnia, że Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Prośmy, abyśmy potrafili odnajdywać Pana Boga w naszych zdziwieniach. Halo, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Mario, łaskiż pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Mario, łaskiż pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Mario, łaskiż pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Mario, łaskiż pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Mario, łaskiż pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Mario, łaskiż pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Mario, łaskiż pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: I jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy nie mają żadnej pomocy.
0: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen. Wszystkim naszym radiosłuchaczom dziękujemy za wspólną modlitwę różańcową. Życzymy dobrego i spokojnego wieczoru. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
5: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Reklama.
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
1: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
6: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Pierwsze podróże apostolskie, historyczne wizyty, encyklika o sztucznej inteligencji oraz nieustanne apele o pokój. Tak wyglądał miniony rok życia Leona XIV. 14 września papież kończy 71 lat. Pokój jest jednym z najczęściej powracających tematów papieskich wypowiedzi. W pierwszym roku pontyfikatu odwoływał się do pokoju i pojednania ponad 400 razy. Często mówił także o jedności, dialogu, nadziei i godności człowieka. W pierwszej encyklice Leon XIV podjął temat sztucznej inteligencji. Podkreślił, że technologia może służyć rozwojowi, ale musi pozostawać podporządkowana godności, wolności, odpowiedzialności człowieka oraz dobru wspólnemu. Papież dokończył także rozpoczętą za Franciszka adhortację o miłości do ubogich. Ten temat powrócił podczas lipcowej wizyty Leona XIV na Lampedusie i spotkania z migrantami. Tegoroczny odpust był dla parafian i przybyłych do Tylicza pielgrzymów wyjątkowy. Odbyły się tam uroczystości z okazji dziesięciolecia Sanktuarium Matki Bożej Tylickiej. Biskup tarnowski Andrzej Jeszczyn przewodniczył sumie odpustowej.
3: Samo sanktuarium tętni oczywiście obecnością Chrystusa Matki Bożej Tylickiej. Trzeba jednak podkreślić, że równocześnie w pobliżu znajduje się Golgota. Zwracamy uwagę tutaj duszpasterze, aby także ten wymiar patriotyczny został mocno wyeksponowany. Stąd odwiedzający mają możliwość wchodzenia w głęboką relację z Bogiem, z Matką Najświętszą, ale równocześnie mogą wejść w wymiar patriotyczny. Miejsce wyjątkowe Golgota jest pewną wychowawczynią polskości.
2: Kult Matki Bożej Tylickiej rozrasta się coraz szerzej nie tylko w okolicy, czego przykładem może być właśnie coraz większa liczba pielgrzymów. Relacje i zdjęcia z Tylicza znajdziecie na naszej stronie rdn.pl. W Limanowej rozpoczyna się tygodniowy odpust ku czci Matki Bożej Bolesnej pod hasłem Pani Limanowska, oświecaj drogi naszego codziennego życia. Te słowa 60 lat temu przed sanktuarium wypowiedział ówczesny arcybiskup Karol Wojtyła, koronując cudowną figurę Maryi, przypomina ksiądz dr Wiesław Piotrowski, proboszcz parafii Matki Bożej Bolesnej.
4: Chcemy zawsze patrzeć w przyszłość. Chcemy, aby Maryja prowadziła nas do Jezusa ku szczęściu wiecznemu w niebie. Dlatego zawsze pod tym kątem dobieramy hasła. Każdy z nas ma wiele różnych zajęć, problemów, kłopotów. Do kancelarii parafialnej niemal codziennie przychodzą różne osoby z różnymi problemami. Chcemy, aby też zwracać się przede wszystkim do Matki Najświętszej, by jej powierzać te wszystkie nasze sprawy, by odczytywać wolę Bożą, by też samemu umacniać się wewnętrznie, by się nie załamywać.
2: We wtorek, czyli w uroczystość Matki Bożej Bolesnej, mszy świętej o godzinie 11 przewodniczyć będzie biskup Mirosław Gucwa. Natomiast w sumie odpustowej o 17:30 biskup tarnowski Andrzej Jesz. Edukacja, modlitwa, wsparcie materialne. Takie cele przyświecały ojcom soborowym, przypomina dyrektor radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz dr habilitowany Jan Bartoszek. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, który będziemy obchodzić w najbliższą niedzielę, został zaproponowany przez Sobór Watykański II, a oficjalnie ustanowił i wprowadził go papież Paweł VI.
5: Edukacja, czyli pouczanie wiernych o chrześcijańskich obowiązkach w zakresie korzystania i tworzenia mass mediów. Modlitwa, chodziło ojcom soborowym o duchowe wsparcie dla dziennikarzy, dla tych wszystkich, którzy zajmują się mediami, zwłaszcza chodziło też o dziennikarzy katolickich, zanoszenie modlitw w ich intencji. I trzeci wymiar tych obchodów to jest właśnie ofiarność, wsparcie materialne dla mediów katolickich, zbiórka funduszy na utrzymanie i rozwój katolickich instytucji medialnych oraz różnego rodzaju projektów ewangelizacyjnych na całym świecie.
2: W niedzielę, kiedy to będziemy obchodzić Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, będzie okazja do wsparcia diecezjalnej rozgłośni. Decyzją biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza wprowadzona została składka, która będzie zebrana w kościołach diecezji tarnowskiej w najbliższą niedzielę. Będzie ona przeznaczona na bieżące utrzymanie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca. Radiowe kino plenerowe.
3: Macie ochotę na filmowy wieczór pełen przygód, humoru i niespodzianek? W najbliższy piątek zapraszamy do Bolesławia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na stadionie sportowym czeka na Was familijna komedia Skarb Mikołajka. Historia pełna zabawnych sytuacji, przygód i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Początek seansu o godzinie 18.30. Na wspólne filmowe emocje zapraszają wójt gminy Bolesław, gminna biblioteka publiczna w Bolesławiu oraz RDN Małopolska. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Widzimy się w Bolesławiu.
0: Po reklamie.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Ja zawsze jestem z wami. Maryjne przesłania z Giedrzfałtu. Zaprasza ksiądz Marcin Gryzło.

19 lat po objawieniach w Lourdes kolejnym miejscem niezwykłych spotkań z Maryją stał się Getrzwałd. Objawienia, w czasie których Maryja przekazywała ważne duchowe wskazówki, trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Przekazywana z ust do ust wieść o nadzwyczajnych wydarzeniach, w której na pierwsze miejsce wysuwano fakt, że Matka Boska przemówiła w języku polskim, obrastała w narodową legendę o sporej i wielowymiarowej sile sprawczej. Dlatego w domu

została ochrzczona w miejscowym kościele parafialnym w Getrwałdzie przez proboszcza księdza Józefa Jordana. Ojciec osierocił ją we wczesnym dzieciństwie, po czym matka wyszła powtórnie za mąż, za wdowca, Macieja Gramsza, i cała rodzina przeprowadziła się z Getrwałdu do Nowego Młyna. Z pierwszego małżeństwa matki miała co najmniej dwoje rodzeństwa, siostrę Marię i brata Jana. Z rodzeństwa przyrodniego znane są dwie siostry, Anna i Barbara. Świadkowie, którzy ją znali albo mieli z nią kontakt, twierdzili zgodnie, że była skromna, posłuszna, chętna do pracy, niekłótliwa, bez wad. Posługiwała się na co dzień językiem polskim, zaś po niemiecku pisać, czytać i mówić potrafiła tylko trochę. Wzrostu była ani małego, ani wybujałego, postawy wątłej, nieco chudawa, ruchy jej umiarkowane, skromne, ni prędkie, ni powolne, słowem dobrze ułożona i skromna dziewczyna. Uczyła się najpierw w szkole powszechnej w Getrwałdzie, a później w Worytach. Nie wyróżniała się jednak zdolnościami. W nauce robiła tylko przeciętne postępy. Według matki niczym się nie wyróżniała od innych dzieci. Niekiedy była nawet nieposłuszna i karana. Chętnie chodziła do kościoła, także na nabożeństwa majowe. Jeśli nie mogła iść do kościoła w Getrwałdzie, nawiedzała kaplicę w Nowym Młynie. Do pierwszej komunii świętej przystąpiła w niedzielę 1 lipca 1877 roku, czyli na kilka dni przed maryjnymi objawieniami. Kiedy 16 września 1877 roku zakończyły się objawienia, rozpoczęły się problemy młodych wizjonerek. Interesowali się nimi napływający do Getrwałdu pielgrzymi, władze kościelne, a przede wszystkim nieprzychylne kościołowi katolickiemu oraz kulturze polskiej władze pruskie. Aby uchronić je od dalszych przesłuchań, proboszcz ksiądz Augustyn Weichel za wiedzą rodziców i biskupa Filipa Kremenca oddał je pod opiekę sióstr Szarytek w Chełmie. Z Chełmna zostały odesłane do zakładu świętego Józefa w Pelplinie, prowadzonego przez siostry, gdzie w 1880 roku ukończyły edukację w zakresie powszechnym. Justyna Szafryńska miała wówczas 16 lat, Barbara Samulowska lat 15. Do 2005 roku sądzono, że po wyjeździe z Getrwałdu w 1877 roku wizjonerki już nigdy potem nie zobaczyły rodzinnych stron ani miejsca wydarzeń, które uczyniły je powszechnie znanymi. Jednak dokładniejsza analiza ksiąg przechowywanych w archiwum parafialnym wykazała, że obie wizjonerki gościły w Getrwałdzie w 1880 roku, gdzie w środę 9 czerwca otrzymały sakrament bierzmowania z rąk wizytującego parafię biskupa Filipa Kremenca. Zarówno Justyna Szafryńska, jak i Barbara Samulowska przyjęły wówczas imię Maria. W 1883 roku Justyna Szafryńska wraz z Barbarą Samulowską rozpoczynają postulat w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo. Miały zostać szarytkami. Justyna w połowie sierpnia 1883 roku wyjechała do Paryża, gdzie rozpoczyna seminarium, formułując się wraz z Barbarą w nowicjacie. Rok później dziewczęta zakładają nowe habity, po to by w 1889 roku złożyć śluby. Justyna przyjęła imię zakonne Wincenta, na cześć założyciela zgromadzenia. Drogi obydwu wizjonerek z Getrwałdu rozeszły się ostatecznie w 1895 roku, kiedy siostra Barbara Samulowska wyjechała do placówki Szarytek w Gwatemali w Ameryce Środkowej, a siostra Justyna pełniła posługę w paryskim żłobku. Nie wytrwała jednak w zakonie. 20 lipca 1897 roku w wieku 33 lat opuściła klasztor i zgromadzenie, powracając do stanu świeckiego. Przyczyny tej decyzji musiały być poważne, ale do tej pory nie podjęto szczegółowej kwerendy źródła.

0: tytułowej, by je przynajmniej częściowo naświetlić. Po opuszczeniu klasztoru zamieszkała w Paryżu i utrzymywała się z krawiectwa. 2,5 roku później, 28 grudnia 1899 roku, Justyna Szafryńska poślubiła Rajmunda Stefana Bigota. Ich małżeństwo jednak nie trwało długo, gdyż w 1907 roku umiera Rajmund, a Justyna zostaje wdową w wieku 43 lat. Trudno ze względu na brak materiałów dowodowych ustalić, co stało się z Justyną Szafryńską po 1914 roku.
1: Ja zawsze jestem z wami. Maryjne przesłania z Giedrzwałdu. Zaprasza ksiądz Marcin Gryzło.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

0: Reklama.
1: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Ojciec Święty złożył wizytę w Bibliotece Watykańskiej. Leon XIV podjął decyzję o rozbudowie Watykańskiego Archiwum i Biblioteki. Kościół we Francji przygotowuje się do wizyty Ojca Świętego, a zarazem przeżywa nowennę przed 180. rocznicą objawienia w La Salette. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV złożył wizytę w Bibliotece Watykańskiej, zainaugurował tam wystawę Woda, katastrofa i cud. Przemówienie rozpoczął od osobistego zwierzenia, dziś bowiem obchodzi 71. urodziny, a jego mama, jak przyznał, była bibliotekarką. Fakt, że wizyta w Bibliotece Watykańskiej przypada właśnie dzisiaj, uznał za opatrznościowy zbieg okoliczności.
2: Leon XIV wyraził uznanie dla misji Archiwum i Biblioteki. Podkreślił, że służą one rozwojowi i upowszechnianiu kultury dla dobra Kościoła i ludzkości. Wskazał, że książki milczą i domagają się ciszy. Podsycają one zarazem w człowieku pragnienie i odwagę do poszukiwań.
3: Sant'Agostino è un emblema di questa dinamica.
2: Papież przywołał wyznania świętego Augustyna, w których święty wspomina, że w chwili kryzysu intelektualnego usłyszał głos dziecka śpiewającego weź i czytaj, weź i czytaj. Przeczytał więc list świętego Pawła do Rzymian i wówczas, jak napisał, jakby światło pewności zajaśniało w jego sercu, a wszelki mrok wątpliwości uleciał. Papież powiedział pracownikom biblioteki i archiwum, że udostępniając uczonym zasoby tych instytucji, pomagają Kościołowi i ludzkości dotrzeć do najgłębszych pragnień, bez których wszystko oddala się od żywego Boga, źródła prawdy i miłości.
1: Przy okazji dzisiejszej wizyty w Bibliotece Apostolskiej Leon XIV ogłosił decyzję o rozbudowie przestrzeni biblioteki i archiwum. Oznajmia to podpisany dziś przez papieża hierograf.
4: Decyzja Ojca Świętego ma odpowiedzieć na rosnące potrzeby obu instytucji. Bezpośrednim powodem rozbudowy jest znaczny wzrost zbiorów bibliograficznych i dokumentacji, przez co dotychczasowe przestrzenie obu instytucji stały się niewystarczające.
0: Wiadomości ze świata.
1: Kościół we Francji przygotowuje się do wizyty Leona XIV, a zarazem przeżywa nowennę z okazji 180. rocznicy objawienia w La Salette. Jak mówi kapelan tego sanktuarium, ksiądz Zbigniew Cybulski, przesłanie Maryi okazuje się szczególnie aktualne dzisiaj, kiedy coraz więcej Francuzów doświadcza duchowej pustki i odkrywa piękno katolickiej wiary.
5: Maryja Salet mówiła o potrzebie nawrócenia. Łączy wiarę z naszym życiem i mówi to w ten sposób do ludzi, którzy w tym czasie tutaj mieszkali, pokazując to poprzez uprawy, które się psują, poprzez ziemniaki, winogrona, orzechy, czyli dokładnie to, co ludzie tutaj uprawiali w tym czasie. Odstępstwo od wiary powoduje, że ta ciężka praca nie przynosi owoców. My potrzebujemy Bożego błogosławieństwa. I kiedy popatrzymy na dzisiejszy świat, to widzimy, że świat jest zagubiony. Świat, który odstawił Pana Boga, któremu wydaje się, że może żyć i funkcjonować bez Pana Boga, tęskni za Panem Bogiem. Dlatego też to orędzie jest aktualne choćby z tego powodu, że wzywa do nawrócenia.
1: 180. rocznica objawienia w La Salette przypada w przyszłą sobotę. Leon XIV będzie we Francji od 25 do 28 września.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Dzisiejsze Słowo Boże z liturgii prowadzi nas w sam środek doświadczenia znużenia, rozczarowania, zniecierpliwienia, a nawet buntu. Takie doświadczenie stało się udziałem Izraelitów podczas wędrówki do ziemi obiecanej przez pustynię. Zbuntowali się przeciwko Bogu i Jego wiernemu słudze Mojżeszowi. Głośno narzekając, żałowali, że pozwolili się wyprowadzić z Egiptu. Po cóż wyprowadziliście nas z Egiptu? Nie mamy tu chleba ani wody. Nie chcemy mizernego pokarmu. Kryzys Izraelitów nie był jednak jedynie konsekwencją trudnych warunków życia. Sięgał znacznie głębiej. Przestali ufać, że droga, którą wyznacza i którą prowadzi ich Bóg, ma sens i prowadzi ku życiu. Ich zniechęcenie stało się kryzysem relacji z Bogiem, wycofaniem zaufania temu, który dotąd ich prowadził. W tych okolicznościach nieprzypadkowo pojawiły się węże o palącym jacie. Ich ogromna ilość była czymś nadzwyczajnym, bo dopuszczonym przez Boga. Ukąszenia węży przyniosły wielu ludziom cierpienie i śmierć. Bóg jednak nie pozostawił swojego ludu bez pomocy i nadziei. Dał znak. Kazał Mojżeszowi umieścić na wysokim palu miedzianego węża. Ci, którzy spojrzeli na niego z wiarą, znajdowali ocalenie. W dzisiejsze święto podwyższenia Krzyża Świętego słyszymy zapewnienie Chrystusa Pana przekazane przez Ewangelistę Jana: potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego. To Jego wywyższenie dokonało się na krzyżu, a potem w zmartwychwstaniu. Bardzo niezwykłym wizerunkiem owego wywyższenia zarazem na krzyżu, jak i w zmartwychwstaniu, stał się wizerunek przekazany przez siostrą Faustynę Kowalską, obraz Jezusa Miłosiernego. Przekazała ona nieco później, iż w pewnej chwili powiedział jej Jezus: spojrzenie moje z tego obrazu jest takie jako spojrzenie z krzyża. Było to spojrzenie skierowane na dół, na tych, którzy są pod krzyżem. A z ukrzyżowanego wychodziły promienie z niewidocznego na obrazie serca, blady, oznaczający wodę, usprawiedliwienie, dokonujące się w chrzcie i w sakramencie pokuty, a czerwony krew Jezusa, która jest życiem dusz i udziela życie przez pozostałe sakramenty. Siostra Faustyna i błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko zaznaczyli również, że postać Jezusa, którego widziała i opisywała,

0: jednocześnie związana i z Jego ukrzyżowaniem, jak i z Jego przyjściem do apostołów wieczerników w dniu zmartwychwstania. Na jednym wizerunku jest Jezus ukrzyżowany i zmartwychwstały. Co dla mnie może oznaczać zaproszenie do tego, aby spoglądać na Tego, którego Bóg wywyższył, by łączyć się i komunikować z Nim? Co znaczy, co może oznaczać, wymieniać coś z Nim spojrzeniem, wracać do zaufania? Do czego zaprasza mnie miłosierny Pan? Na co oczekuje przesłanie zawarte w wileńskim oryginale obrazu Jezusa Miłosiernego? Matko Boża, nasza Pani Królowo, jest wśród nas w tej wspólnocie wielu prezbiterów odpowiedzialnych w Polsce za formację współbraci, za stałą formację prezbiterów. Chcemy zatem wspólnie prosić Cię dziś z tego miejsca szczególnie o dary Boże potrzebne dla całego duchowieństwa, zwłaszcza dla papieża Leona, prymasa Polski, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, dla wszystkich biskupów, arcybiskupa Wacława, prezbiterów i diakonów. Prosimy za dykasterię do spraw duchowieństwa Stolicy Apostolskiej oraz za zespół do spraw przygotowania wskazań dla formacji stałej i posługi prezbiterów w Polsce z biskupem Damianem Brylem na czele. Nasza Matko, zawierzamy Ci sekcję stałej formacji kapłańskiej, która działa przy Komisji Episkopatu do spraw duchowieństwa i przeżywa tutaj doroczne spotkanie. Natchnij nas i prowadź ku ewangelicznej odnowie życia, formacji i posługi.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy księdzu Tomaszowi, który jest przewodniczącym sekcji stałej formacji kapłańskiej przy Komisji Episkopatu do spraw duchowieństwa. Powierzamy Tobie, Maryjo, wszystkich kapłanów, szczególnie troskę o nowe powołania do służby Bożej w Kościele. Prosimy szczególnie za parafią pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Idzikowie, gdzie w diecezji świdnickiej w sposób szczególny jesteś tam z tą wspólnotą obecna. Polecamy Tobie wspólnotę parafii pod wezwaniem świętego Marcina w Opatowie. Ta wspólnota podejmie czuwanie przed Twoim wizerunkiem. Chcemy modlić się dzisiaj wraz z pielgrzymami z diecezji pelplińskiej, prosząc szczególnie także o wszelkie potrzebne łaski dla parafii Słupkody. Polecamy parafię pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Małęczynicach w diecezji radomskiej. Modlimy się razem ze wspólnotą parafialną z Gostynia błogosławionego Edmunda Bojanowskiego z archidiecezji poznańskiej. Są z nami pielgrzymi ze Zgorzelca, z diecezji legnickiej, a także z parafii świętego Mikołaja, z Grudziądza, z diecezji toruńskiej, a także pielgrzymi, którzy przybyli do nas z terytoriów zamorskich Francji, wyspa Réunion na Oceanie Indyjskim. Tych wszystkich, którzy nawiedzili dzisiaj Twoje, Mario, sanktuarium, szczególnie wielu pielgrzymów ze Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Powierzamy tych wszystkich, którzy przystąpili dzisiaj do sakramentu pokuty i pojednania, mogli doświadczyć Bożego miłosierdzia, przebaczenia, odpuszczenia grzechów. Modlimy się za tych, którzy szukają Twojego oblicza, Maryjo, tej szczególnej obecności, którzy są na progu wiary. Modlimy się za tych, którym obiecaliśmy naszą modlitwę i którzy za nas się modlą. Te intencje, wszystkie zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej, powierzamy Tobie media katolickie, szczególnie prosząc o wszelkie potrzebne łaski dla Radia Jasna Góra, Radia Fiat i we wszystkich, Maryjo, tych intencjach wypowiedzianych i niewypowiedzianych tajemnicą zwiastowania, Twojego zwiastowania módlmy się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja,
2: jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
12: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu,

0: i w intencjach pokoju na świecie pod Twoją obronę.
1: Dziecięko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przymów racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas powiedz, Synem swoim nas powiedz, swojemu
0: Synowi. Księdza arcybiskupa prosimy o błogosławieństwo.
2: Dziękując dzisiaj za 71 lat życia papieża Leona XIV, chcielibyśmy zaczerpnąć z jego nauczania następujące słowa. Chrześcijanin idzie na Eucharystię nie z powinności, ale bo chce zaczerpnąć ze źródła życia Bożego, bo tylko wtedy może stać się świadkiem obecności Boga w świecie.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością. Także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego. Jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino. Świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem. Centym

krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od